cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

Melo Radio. Czwartek, piątek.

Miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem, że ja robię tylko przerwę. Posiedzimy, pokważymy takie plany. Zrobimy to, co do zrobienia mamy. Jutro syna kiedyś tam poprzesuwamy. Ogłosimy weekend,

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję, zimno masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap, główne

spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kupmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

0: Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, Złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: 3,17,41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Po reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury. Dziennikarski przegląd tygodnia.
14: Ja nazywam się Marek Apel, a ze mną w studiu Meloradia Mazury Grzegorz Malanowski, portal Nasz Głos Ostróda.
15: Dzień dobry.
14: Zaczynamy kolejny dziennikarski przegląd tygodnia od poważnego tematu, a mianowicie w Ostródzie trwają bezpłatne szkolenia z zakresu ochrony ludności dla mieszkańców. Grzegorzu, byłeś na szkoleniu?
15: Jakim szkoleniu?
14: Zainteresowanie, tak jak burmistrz Rafał Dąbrowski powiedział radnym, jest bardzo mizerne.
15: Ja trochę prowokacyjnie mówię o tym, że nie byłem i że nie wiem, o jakie szkolenia chodzi. Znaczy, ja jestem w tym wieku, że miałem takie szkolenia jeszcze w szkole, no, ale...
14: Aktualizacja by się przydała.
15: Zdecydowanie. Jakiś upgrade by się przydał. Teraz patrzę na ten plakat. Mam chyba jeszcze możliwość skorzystać. To do 10 października ostatnie szkolenie.
14: O frekwencji chciałem porozmawiać, bo tak.
15: Nie ma frekwencji, bo nie ma, nie było może tak, bo w ostatnich dniach coś się w tym kierunku zmieniło. Nie było informacji przekazanej. Ja nie wiem, ja do dzisiaj na mailu redakcyjnym nie widziałem takiej informacji.
14: W zasadzie ja zostałem wywołany na jednej z miejskich komisji przez burmistrza Rafała Dąbrowskiego. Burmistrz tak skomentował, niektórzy z radnych nawet w swoich ulotkach wyborczych mieli wpisane, żeby szkolić mieszkańców Ostródy właśnie z obronności. No a się okazało, że nawet ci radni, którzy mieli to w ulotkach, no to nie przyszli na to szkolenie.
15: A którzy radni mieli coś takiego? Pamiętasz może?
14: Ciężko zidentyfikować winnego.
15: To radnych prosimy, niech się przyznają, żebyśmy nie musieli szukać.
14: Który to na ulotce miał wpisane te szkolenia obronne i nie promował tych szkoleń? No właśnie, a tu burmistrz tak zachęcał, że wywołał mnie do tablicy na tej komisji.
10: Apel również do mediów, do pana redaktora, bo apel do pana Marka Apla. Ale nie, ale już tak serio mówiąc, naprawdę te szkolenia mają niezwykle dużą wartość merytoryczną i chcielibyśmy, żeby, ja wiem, żeby informowaliście, może, ale jeszcze proszę, żeby... Panie redaktorze, do mikrofonu.
14: No jak pan chce, żeby się nagrało, to nie ma problemu. Wydział promocji ma 4 osoby. Żaden mail nie przyszedł o tych szkoleniach do mediów. To tak.
10: No okej, rozumiem. To na pewno jeszcze będziemy również i w ten sposób wysyłać. Dziękuję za tę uwagę, panie redaktorze.
14: No nie przyszedł żaden mail, ale po tym, jak powiedzmy wdałem się w dyskusję z burmistrzem, no to mail przynajmniej do mnie doszedł na maila redakcyjnego radiowego.
15: Odniosłeś sukces. Program imprez czy coś, to trzeba się zwrócić do urzędu, poprosić.
14: No prawda.
15: Ten, rzeczy, które powinny spływać i w mojej opinii powinno nam wszystkim zależeć na tym, żeby jak największą liczbę mieszkańców i w tak ważnych sprawach jak szkolenie z obronności, czy to w zasadzie z ochrony ludności, o precyzyjnie, i nawet w tych mniej ważnych jak różnego rodzaju imprezy i tak dalej. Uważam, że powinniśmy tu bardziej współpracować.
14: O ostrudologii mail dotarł na czas. No tutaj małe opóźnienie było.
15: Są sprawy ważne i ważniejsze.
14: Okej, ale mieszkańcom teraz przypominamy. Kochani, jeśli chcecie skorzystać z tych szkoleń z zakresu ochrony ludności, no to tak, 3 października w Osiedlowym Domu Kultury Jedność o godzinie 9, 8 października o 16 Stadion Miejski, 3 maja 19, 10 października ostatnie szkolenie o godzinie 10, Szkoła Podstawowa numer 1 przy ulicy Pieniężnego. Okej, te sobotnie terminy 10 to jeszcze tak, ale po południu 16, statystyczny ostrudzianin jak wyjdzie z jachtów czy z Morlin z pracy, to wątpię, żeby gnał na szkolenie.
15: No tak, ale też musimy w końcu zacząć odpowiedzialnie podchodzić do tej sprawy i oby to się nigdy nam nie przydało, nie było potrzebne, ale gdy dojdzie, no to żebyśmy nie żałowali. Ale ja jeszcze dodam, że dla tych, którzy nie zanotowali, kiedy te szkolenia, bo teraz wszedłem, sprawdziłem na miejskim Facebooku, zaznaczam miejskim, nie tym, który burmistrz prowadzi, jest przypięty post u góry dotyczący szkoleń z zakresu ochrony ludności.
14: A teraz przeniesiemy się do gminy Małdy. Wójt Marcin Krajewski ponownie zaskakuje. Samorządowiec, który naprawdę wziął się za media społecznościowe, nagrywa, zdobywa coraz więcej fanów. No i wójt ostatnio tak podsumował swój tydzień, no to my w Sukurs za tym dzielimy się z wami tą wiedzą, bo wójt no, nie siedział w swoim gabinecie w urzędzie gminy w Małdytach, a podróżował i to sporo.
16: Kochani, słuchajcie, poniedziałek, Związek Gminy w Ostródzie, wtorek podpisanie 2 ważnych umów. Jedna dotyczyła muzeum, druga przystani w Małdytach. Środa mega ważne, ale też takie mega pozytywne spotkanie z dyrektorem technicznym PKP w Olsztynie. A dzisiaj jestem, zobaczcie, w Senacie. Mnóstwo spotkań, mnóstwo pracy i mnóstwo spraw do załatwienia dla gminy Małdyty. Dziś pozdrawiam was z Warszawy. Wszystkiego dobrego.
14: Pozdrowienia przyjęte.
15: Tylko to mnóstwo spraw mnie interesuje, załatwianych dla mieszkańców gminy Małdyty.
14: Mnie też, a was? Wypadałoby zadzwonić, zapytać, co za ważne sprawy i czy w sumie, czy udało się załatwić, bo to jest chyba ważne.
15: No tak, no szczegółów by się trochę przydało. Może, jeśli możesz, to spróbujmy, może odbierze.
17: Halo?
14: Dzień dobry, panie wójcie, Marek Apel, Melo Radio Mazury. Słyszymy się w dziennikarskim przeglądzie tygodnia, takim programie, w którym podsumowujemy tydzień w Ostródzie, w powiecie ostródzkim. Pana rolka nas zaciekawiła. W Senacie pan był i załatwiał pan sprawy dla gminy Małdyty. Jeśli może się pan podzielić, co to za sprawy i czy udało się coś wskórać?
17: To byłem na zaproszenie pana senatora, pana Gustawa Marka Brzesina i tam również rozmawiałem o bardzo ważnych sprawach dla gminy. Między innymi o przejeździe kolejowym w Małdytach, ponieważ pan senator tutaj mocno chce mi w tej sprawie pomóc. staram się uczestniczyć tylko w pozytywnych spotkaniach.
14: Drugi aspekt, który nas interesuje, to jest jakby też pana aktywność w mediach społecznościowych, bo ostatnio się pan uaktywnił tak w mediach społecznościowych, jeśli możemy poznać może powody, czy to jakby wydłużona kampania, czy po prostu pan jakby korzysta z dobrodziejstw mediów społecznościowych, dzieląc się też takimi wyjazdami na przykład do Warszawy, tudzież na przykład z Giewontu. Jak dla mnie, no to tak wzorem burmistrza Ostródy pan podążył chyba, czy mylę się?
17: Nie, proszę pana, ja nie muszę się tutaj nikim wzorować, ale już na pewno, tak jak pan powiedział, nie wzorowałem się burmistrzem Ostródy, bo gdybym się wzorował, to przede wszystkim rozpocząłbym swoją rolkę od halo, halo, dzień dobry, prawda? A ty, zwróci pan uwagę, zupełnie w innym stylu, pewnie pan to zauważył, także absolutnie na nikim się nie wzoruję i nie wzorowałem. I wzorował nie będę. I tak jak pan tutaj trafnie zauważył, korzystam z dobrodziejstw, najkrócej mówiąc.
14: Pozytywnie pana cieszy ta liczba reakcji, bo naprawdę wrzucić post jako samorządowiec i uzyskać 400-500 pozytywnych reakcji, no to jest kawał solidnej roboty i komunikacji.
17: Znaczy, wie pan co? Ja powiem panu tak. Cieszy mnie jak najbardziej ta pozytywna, tym bardziej, że zwróci pan uwagę, no nie płacę za te lajki, nie próbuję jakimiś środkami finansowymi, bo wiem, że jest taka możliwość, też nie biorę udziału w jakichś tam płatnych kampaniach, także tym bardziej jest mi przyjemnie, że mieszkańcy robią to tak po prostu, bez jak to się mówi, mojego takiego wsparcia finansowego, które sprzyja temu, żeby te lajki się pojawiały, tak jak to robią niektórzy.
15: Generalnie fajna rzecz, że się komunikuje, że mieszkańcy mają bezpośrednio od swojego samorządowca informacje. Może tam był nieprecyzyjny, nagrywając rolkę, co innego miał na myśli, co innego powiedział, to się zdarza, ale dobrze wybrnął.
14: Oryginalność. Dobrze powiedział. Gdybym skopiował, to zaczynałbym od halo, halo, dzień
15: dobry. Nie, to takie uproszczenie. Nie każda rolka. Przykład Rafała Dąbrowskiego świadczy o jednym. To jest bardzo dobre narzędzie i samorządowcy powinni z niego korzystać, jak ze wszystkim. No, trzeba wiedzieć, w jakim kierunku iść i jednym się to podoba, drugim mniej. Uważam, że to świetny pomysł i korzystając z tego można naprawdę dużo dobrego zrobić dla swojej gminy.
18: Historia, którą warto poznać.
14: A na koniec mamy dla was prawdziwą sensację, a mianowicie zaginiony ostrucki żyrandol odnalazł się po 70 latach. Śledczy zamknęli sprawę paserstwa z 1950 roku, przełom lat 50., 60. to nawet najstarsi ostrudzianie.
15: Dokumenty ciężko było wyszukać.
14: Tak. Drodzy mieszkańcy, w obecnym budynku Urzędu Miasta w Ostródzie wisiał piękny, zabytkowy żyrandol, drewniany. On się odnalazł, a w zasadzie to zaginął w latach 50. ubiegłego wieku. Nawet najstarsi ostrudzianie nie wiedzą, kiedy zaginął dokładnie. I on się odnalazł w świetlicy wiejskiej w Reszkach w gminie Ostróda. No i śledczy musieli zbadać cały w ogóle proces. I to taka ciekawostka. Na podstawie przepisów kodeksu karnego z 1932 roku. Nie ma spraw nie do zamknięcia.
15: Nasza prokuratura prowadziła?
14: Tak, rejonówka w Ostródzie.
15: No, to trzeba pochwalić.
14: Dali radę,
15: musieli się trochę cofnąć do przepisów jeszcze przedwojennych.
14: A myślisz, że mają te kodeksy gdzieś tam jeszcze?
15: Nie, no to zawsze z bibliotek można skorzystać.
14: No, ale wiecie, co jest w tej sprawie najciekawsze? No nie wykryto sprawcy. Trudno.
15: Ja uważam, że najciekawsze jest co innego.
14: A mianowicie?
15: No zobacz. Przypilnował żyrandola.
14: No, przez tyle lat, bo tam smaczku dodaje jeszcze jedna
15: od lat 50. go szukano.
14: I się
15: znalazł. A on chyba wcześniej to w szkole był.
14: Tak, w małej szkole wiejskiej w Reszkach. Ta szkoła została zlikwidowana. I uwaga, prokuratura podaje, że pierwsza wzmianka o tym, że ten żyrandol pojawił się w ogóle w tej świetlicy wiejskiej, jest z 1991 roku, bo wówczas ujęto go w protokole inwentaryzacyjnym.
15: No dobrze, ale to teraz powinien wrócić do Ostródy.
14: Tak myślisz? No ja rozmawiałem z burmistrzem.
15: No i co burmistrz na to?
14: powiedział, że jeśli już, powiedzmy, cała sprawa została zamknięta, no to zadzwoni do wójta Bogusława Fijasa.
15: Że nie dzwonił tak jak w sprawie powiększenia miasta.
14: No to wiesz,
15: że zadzwonimy za miesiąc do wójta, on powie, że...
14: Ale to wiesz, teraz można zrobić tak, że zadzwoni, zabierze mu żyrandol, a potem mu znaki przestawi dalej.
15: A, powiększy miasto.
14: Tak, tak.
15: No w taki sposób i w taki, ale nie, do reszek to chyba aż nie będzie powiększył.
14: Oj, co? Wiesz, łakomy kąsek.
15: W sumie można.
14: Tej Morliny byś przejął.
15: Ja po drodze tam jest trochę rzeczy
14: do przejmowania. Także nie tylko o żyrandol będziemy się upominać.
15: Albo pod pretekstem żyrandola.
14: Ale on jest bardzo piękny. Są zdjęcia na portalu Nasz Głos Ostróda. Możecie sobie przejrzeć. Jest tam herb Ostródy. Jest herb Miłomłyna. Jest herb Dąbrówna. A także, uwaga, herb Olsztynka. I nawet historycy zastanawiają się w ogóle nad samym pochodzeniem tego żyrandola. Prokuratura napisała, że piękny wyrób, co prawda nie został ujęty w spisie zabytków, ale ma wartość historyczną, regionalną, poznawczą i może zostać uznany za dobro kultury o znaczeniu regionalnym. Jak to brzmi?
15: Pięknie.
14: Pięknie. Także, panie burmistrzu, telefon do wójta Fijasa.
15: Będzie takie proste.
14: Myślisz?
15: No nie.
14: Pewnie o transport chodzi.
15: Tyle lat już gdzieś tam wisi.
14: Jak chodzi o transport, pomożemy. Jakby trzeba było elektryka, żeby to zdemontować,
15: to też znajdziemy zupełnie.
14: Pomożemy. Bo co ciekawe, też burmistrz powiedział, że jeśli już uda się odzyskać rzeczony żyrandol, to znajdzie godne miejsce na jego jakby eksponowanie. Sala sesyjna?
15: No, sala sesyjna zdecydowanie, bo tam wisiał wcześniej. A tak zacząłem, od razu miałem taki potok myśli, gdzie można by było go jeszcze powiesić. W gabinecie.
14: W gabinecie.
15: Nie pamiętam, jaki żyrandol ma burmistrz w gabinecie. Człowiek do takich gabinetów to wchodzi z pochyloną głową.
14: Z pochyloną głową się wchodzi.
15: Nie ma odwagi spojrzeć tak w górę.
14: Także, panie burmistrzu, liczymy na to, że żyrandol nie będzie tylko świadkiem jedzenia kotleta podczas chrzcin, komunii, ślubów czy innych wydarzeń w Świetlicy Wiejskiej, a będzie świadkiem przełomowych chwil dla Ostródy.
15: Zagubiony ostrudzianin po 70 latach się odnalazł.
14: To już historia. Taka była Ostróda, a także powiat ostrudzki w mijającym tygodniu. Zapraszamy Was za tydzień.
13: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
14: Marek Apel, witajcie w kolejnym magazynie reporterów. Tym razem zabiorę Was na wycieczkę do Morąga. Zanim jednak odwiedzimy Muzeum Prus Górnych, no to porozmawiamy o barwach jesieni. W regionie mamy coraz mniej turystów, a to oznacza, że na niektórych atrakcjach jest już mniej tłoczno. O szczegółach Krzysztof Kowalczyk z Zachodniomazurskiego Stowarzyszenia Przewodników.
19: Piękna pora roku, może turystów mniej, ale miejscowi wylegli do lasów. Szczególnie, że grzybów pod dostatkiem. Poza tym widoki są piękne, przepiękne kolory, żółte, czerwone, brązowe, wszelkie, jakie tylko odcienie jesieni można zobaczyć, są u nas.
14: A jeszcze woda, polecałby pan wodę jesienią na Mazurach? Kajak, cieplej się ubrać, powiosłować?
19: Jak najbardziej, oczywiście. Dlatego, że od strony wody to ten las też inaczej wygląda. Teraz jak już liście opadną wszystkie, dużo więcej terenu będzie widać, dużo więcej ukształtowania tego terenu i wtedy możemy popatrzeć troszeczkę z tą historią tych terenów związaną, jak to wyglądało kiedyś, gdzie winduga była, gdzie jakaś droga przechodziła, bo to widać właśnie to ukształtowanie terenu. Jak są liście jeszcze, to niewiele widać, a gdy liście opadną, to wtedy rzeczywiście ten dywan z liści pokazuje nam, gdzie były drogi, gdzie były jakieś domostwa. Gdzieś tam spod liści wyłaniają się czasami fundamenty stare nawet. I stare drzewa też widać dalej troszeczkę w lesie niż tylko z samego brzegu. I wtedy można zobaczyć, gdzieś stara lipa stoi, gdzieś jakieś inne drzewa owocowe były, a więc były tam domostwa.
14: Ale możemy mieć taki problem, że te wypożyczalnie sprzętu wodnego już są zamknięte na cztery spusty. Skąd wziąć kajak, sprzęt pływający tutaj u nas w Ostródzie w powiecie?
19: no, najlepiej mieć swój po prostu. Dogadać się może jakoś, spróbować gdzieś spytać. Ja nie wypożyczam sprzętu, bo mam swój, co prawda rzadko pływam teraz jesienią, ale zasadniczo jesienią pływamy. Ja lubiłem pływać rzekami jesienią, dlatego że orzechy laskowe można zbierać, wiszące tuż nad wodą, ponieważ te, które gdzieś tam były poza wodą, no to albo ktoś zerwie, albo są gdzieś wyżej, a tutaj wiszą bezpośrednio nad wodą i orzechów można narwać.
14: Grzybobranie. Jak nie zabłądzić w lesie?
19: Jakaś taka ekstaza chyba jest przy zbieraniu tych grzybów. Następny, następny, następny, a z głową przy ziemi i wzrokiem utkwionym w te liście, z próbą rozpoznawania cały czas, koniecznością rozpoznawania, gdzie jest liść, a gdzie jest grzyb, traci się orientację. Oczywiście, no leśnicy mówią o tym, jak się zorientować w lesie po tych słupkach, które są oddziałowych, jak one są ustawione, wystarczy zadzwonić, powiedzieć przy jakim słupku jestem i leśniczy powie, w którym to jest miejscu można znaleźć, jeśli ktoś ma telefon. No w tej chwili są GPS-y, są w telefonach. Oczywiście starsi ludzie nie za bardzo z tymi smartfonami sobie radzą, ale są również takie GPS-y malutkie w formie bryloczka, które potem wskażą miejsce do samochodu. Ale no najlepiej po prostu starać się pilnować, gdzie jest i patrzeć, gdzie jest droga, którą przyszedłem, jakoś notować troszeczkę w pamięci to wszystko. Harcerze próbują czasami drogę zapamiętywać, nazywając jakieś miejsca. Jeśli nazwę miejsce, nazwę drzewo, które wygląda jakoś dziwnie, inaczej po imieniu, rosochate drzewo albo pokrzywione drzewo, to wtedy ładunkiem emocjonalnym tego samego faktu zapamiętuje się bardziej to drzewo i wtedy wracając, aha, to drzewo rzeczywiście jest rosochate, tak jak go nazwałem, a więc tędy szedłem, idę dalej w tamtym kierunku, tam gdzie jest ten dziwny krzaczek jakiś taki. I takie miejsca nazywając sobie w pamięci, mijane, łatwiej potem trafić z powrotem.
14: Co się z nami stało, że nagle nie poznajemy własnych lasów? Kiedyś się tego nie słyszało. Gubimy się w lesie. To jest chyba zatrważające.
19: Myślę, że zawsze się gubiliśmy, co niektórzy przynajmniej się gubili w lesie, tylko media nie były tak sprawne. Nie
14: było... Ja miałem dziadka leśniczego. To...
19: No właśnie, ale nie było mimo wszystko słychać. No, czasem ktoś się zgubił, no ale myślę, że no oczywiście jest coś takiego, że z tą cywilizacją coraz bardziej siedzimy w domach, tracimy orientację. Te komórki przy uszach nam gotują szare komórki nasze. No i może to coś wpływa na naszą orientację również. Nie wiem, trudno im powiedzieć.
14: Jeśli natomiast chcecie zainteresować wasze dzieci historią regionu, polecam wam wybrać się do Muzeum Prus Górnych w Morągu.
18: To warto wiedzieć.
20: Angelika Rejs, kierownik Muzeum Prus Górnych w Morągu.
14: Za wami dobre miesiące. Pełen rok otwarcia pokazał, że Muzeum Prus Górnych w Morągu to jest ważne miejsce na mapie Warmii i Mazur.
20: Zdaje się dla nas od środka, że to był dobry sezon. Obserwujemy co prawda w regionie zmniejszoną ilość turysty. To też jest informacja z naszego tutaj Biura Informacji Turystycznej w Morągu, że tego turysty było trochę mniej w ogóle w Morągu, ale też wiem, że w innych częściach regionu. Natomiast jesteśmy bardzo zadowoleni, bo generalnie nasza frekwencja, odkąd jesteśmy otwarci po remoncie, jest zwiększona, więc to nas bardzo cieszy. I tak naprawdę tutaj już od razu odpowiem na tą drugą część. Czy czekamy i czy liczymy na turystę, który gdzieś na pewno zderzy się z tymi zamkniętymi drzwiami Zamku w Olsztynie? Oczywiście, że liczymy na tego turystę, oczywiście, że mamy nadzieję, że on gdzieś będzie poznawał inne placówki, inne instytucje kultury, w tym muzea. My już mamy takie lekkie doświadczenia w tym okresie wrześniowym, gdzie gdzieś tam te projekty edukacyjne, które były wcześniej zaplanowane, one teraz właśnie są realizowane na przykład u nas w Morągu, czy w Lidbarku Warmińskim. No i też taka fajna dla nas, bardzo fajna dla nas sytuacja, że taki cykl długoletni już warsztaty bałtyjskie, który był realizowany na Zamku w Olsztynie, będzie realizowany w Morągu, na co już bardzo serdecznie zapraszam. 22 października pierwsze warsztaty bałtyjskie. My nie możemy się doczekać, ponieważ mamy tutaj w regionie mnóstwo tak naprawdę miłośników archeologii, pradziejów, którzy zawsze przyjeżdżali do Olsztyna, a czemu nie do Morąga tym razem. Warsztaty bałtyjskie to są takie właśnie spotkania, które są realizowane przez nasz dział archeologii i są zapraszani różni goście z całej Polski. To są specjaliści, archeolodzy, muzealnicy, którzy opowiadają właśnie bardzo często o historii, o pradziejach właśnie związanych z naszym terenem i to są naprawdę przeróżne tematy i często też właśnie związane stricte z jakimś, z jakąś miejscowością, z jakimś danym odnaleziskiem.
14: Wycieczki z Morąga to obowiązek, tak bym powiedział, a Ostróda przyjeżdża do Morąga zobaczyć Muzeum Prus Górnych?
20: Zdarzają mi się wycieczki, zdarzają nam się wycieczki z Ostródy. W zeszłym roku mieliśmy całą wycieczkę dwuklasową, ale jest ostatnio tego mniej, niestety, ale takim dużym kosztem i takim utrudnieniem jest komunikacja między naszymi miastami i transport, który faktycznie bardzo jest kosztowny dla klas, dlatego często jest to cały autobus dzieci, 50 dzieci, żeby po prostu te koszty zminimalizować. Także my liczymy na to, będziemy na pewno się promować i na pewno będziemy wysyłać tą promocję też na powiat ostrudzki, bo mamy takie wrażenie, że jednak mimo, że są dwa muzea, bo jest jeszcze muzeum w Ostródzie, mamy zupełnie inny, tak naprawdę inną ofertę edukacyjną, więc możemy tak naprawdę się uzupełniać. Na pewno nie powinniśmy myśleć tutaj w kategoriach konkurencji dla siebie.
14: Kilka miesięcy temu media, nie tylko te lokalne, nie tylko te krajowe, ale na całym świecie rozpisywały się o tak zwanej głowie ogrodnika. Ona jest na depozycie właśnie tu, w Muzeum Prus Górnych w Morągu. Zabytkowa rzeźba. Czy ona wam przysporzyła sławy?
20: Ona nam przysporzyła sławy, ale to chyba nie było dla nas tak ważne, jak ważne było to, że ona w ogóle się odnalazła i wartość, cena zabytku w sensie takiej wartości historycznej jest tak ogromna, że my wiemy dobrze, że tak naprawdę jej historia się dopiero rozpoczyna. To rzeźba jest u nas od marca, więc myślę, że jeszcze ogrom pracy przed nami, żeby poopowiadać, przedstawić jej historię. Mamy też tak naprawdę taką koncepcję, żeby ją zakonserwować. Myślimy o tym, gdzie potem ją udostępnić, bo na razie w związku z tym, że był to tak naprawdę dowód w sprawie, rzeźba stoi w miejscu niekoniecznie udostępnianym zwiedzającym. Oczywiście nie ma problemu, jeżeli zdarzają się grupy, jeżeli ktoś przyjedzie i chce zobaczyć rzeźbę, to my ją udostępniamy jak najbardziej, ale na pewno będziemy ją przemieszczać i na pewno ją postawimy w innym miejscu. Ale jest to cenny zabytek, gdzie faktycznie i są różne portale społecznościowe związane z rzeźbą Adolfa Witta. To są włoskie portale, gdzie faktycznie się rozpisywano o tym znalezisku i o tym, że rzeźba jest teraz w muzeum. I mam wrażenie, że no to jest dobre miejsce dla niej. W sensie jest bezpieczna, my się zaopiekujemy, my planujemy zrobić konserwację, ale też na pewno będziemy chcieli jak najwięcej o niej mówić i zapraszać do tego, żeby ją obejrzeć, bo dopóki się jej nie zobaczy, to mam wrażenie, że czasami nie można poznać rangi tego po prostu powrotu ogrodnika.
14: Zdarzył się turysta, który specjalnie przyjechał, żeby zobaczyć tę rzeźbę?
20: Zdarzył się turysta taki i zdarzyła się grupa turystów zwiedzających z Dylewa. Przyjechali mieszkańcy z Dylewa, także bardzo się cieszymy, bo gdzieś ta informacja dotarła właśnie do mieszkańców Dylewa. Przyjechali, poprosili, żeby właśnie pokazać rzeźbę i też muszę powiedzieć, że bardzo duże wrażenie robi to na turystach, którzy zwiedzają całe muzeum i na koniec

0: co prawda dużo mniejszych. Wy jesteście już po. Muzeum Bitwy pod Grunwaldem rozbudowane. Lidzbark Warmiński błyszczy. No, wy jako muzealnicy na Warmii i Mazurach możecie być chyba z siebie dumni.
1: Myślę, że jak najbardziej. Natomiast ja tylko muszę dodać, że my się jeszcze nie skończyliśmy remontować, bo jeszcze teraz, dzisiaj w zasadzie, oddajemy plac budowy, czyli w tym roku zakończymy projekt montaż windy. Będziemy już w całości gotowi na to, żeby przyjmować gości niepełnosprawnych fizycznie, żeby nie było problemu z dostaniem się na drugie piętro do zwiedzania muzeum. No i gdzieś tam, myślę, że w trochę dalszej perspektywie chcielibyśmy, żeby muzeum w Morągu, żeby Pałac Donów przeszedł jeszcze renowację elewacji. I to już wtedy na pewno moglibyśmy powiedzieć tak, skończyliśmy, chociaż myślę, że tak naprawdę praca z zabytkami nie daje nigdy tego momentu, gdzie można powiedzieć skończyliśmy. Zawsze gdzieś tam można jeszcze pracować i pracować. I zresztą zabytki to jest niekończący się nakład finansowy. Dlatego myślę, że bardzo dobrze się dzieje, jeśli chodzi o muzealnictwo na Warmii i Mazurach, że są fundusze i że potrafimy z tych funduszy korzystać. Bo to nie jest wcale łatwe remontować zabytek.
0: To teraz o tej windzie. Macie już wybranego wykonawcę, skoro przekazujecie plac budowy. Ile to wszystko będzie kosztować? Gdzie dobudowujecie?
1: My mamy przygotowane miejsce. Ta dusza na windę została przygotowana w czasie remontu, więc ona tylko ta przestrzeń została zabezpieczona, tak żeby turysta mógł teraz do momentu, aż dopóki tej windy nie ma, mógł swobodnie po klatce schodowej się przemieszczać. I ta winda będzie zamontowana w głównej klatce schodowej, którą przemieszczamy się właśnie zwiedzając ekspozycję, ponieważ w naszym budynku są dwie klatki schodowe. Druga to jest ta klatka wewnętrzna, więc tutaj zwiedzający będzie mógł bez problemu skorzystać. To ja też powiedziałam, że osoby niepełnosprawne fizycznie, ale to też osoby starsze, to też na przykład rodzice z dzieckiem w wózku, tak? Więc myślę, że to jest taki element, który powinien się pojawić obowiązkowo, jeśli chcemy wychodzić naprzeciw oczekiwaniom i też zbierać szerszą publiczność. Koszt inwestycji to jest prawie 600 tysięcy złotych, z tym, że my mamy dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa. Natomiast windą będziemy mogli jeździć nie wcześniej niż na początku grudnia. Wykonawca ma czas realizacji do 31 listopada.
0: Na co pani kierownik zaprasza, co warto zobaczyć, czego nie zobaczymy nigdzie indziej?
1: Mało się chyba o tym mówi. Często najbardziej zaskakujące jest to, że w Morągu jest przepiękna i chyba jedna w regionie takiej kolekcji nie ma malarstwa holenderskiego. Mamy też rzeźbę włoskiego artysty Adolfo Wilta, co też się nie zdarza w regionie, prawda? No i cała kolekcja pozostałości, tak zwane okruchy przeszłości, zabytki z pałaców, takich jak ten w Morągu, które zostały po szlachcie pruskiej. Także to są takie rzeczy, których w innych muzeach na pewno nie zobaczymy.
0: Ja Was zachęcam do odwiedzenia Muzeum Prus Górnych w Morągu. Byłem tu z rodziną w majówkę. Słuchajcie, oni tu mają fenomenalne stacje, nawet archeologiczne. Dzieciaki mogą tam przeprowadzić swoje małe wykopaliska. Także przyjedźcie tutaj z rodziną, a obiecuję Wam, że dzieci będą miały co robić.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury. Orły, herosy, sokoły.
0: Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów Meloradia Mazury i wracamy do naszej regularnej audycji o historii sokoła Ostróda. Ze mną współgospodarz tego programu Mariusz Ząbczyński. Witam serdecznie, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Dzisiaj naszym gościem jest Adam Lisowski, wieloletni sponsor, członek zarządu, ale też jego historia zaczęła się od tego, że odświeżał nam w Ostródzie tak zorganizowaną grupę kibicowską. Prowadził profil kibicowski sokoła.
4: Witam serdecznie słuchaczy.
3: To może Adam od tego zaczniemy. Opowiedz nam, jak to się zadziało, że mieliśmy zorganizowany doping na stadionie Sokoła.
4: Tak, to się zaczęło przy powstaniu nowego stadionu. Gdzieś tam pomyślałem, że fajnie było, gdyby te trybuny trochę ożywić. Gdzieś tam się skrzyknęliśmy na forach internetowych z młodymi chłopakami. Był też taki w moim wieku Tomek Cichowski, on też tam ze mną jakby to tworzył. Mieliśmy masę pomysłów, żeby to wyglądało też profesjonalnie. Prowadziliśmy gazetkę, rozdawaliśmy je przy bramach, stworzyliśmy, no zebraliśmy pieniążki tam na flagi, takie, które tam wieszaliśmy na płotach, plakaty, banery gdzieś tam wieszaliśmy na mieście.

0: chcieliśmy w ogóle przyciągnąć ludzi na stadion, ale żeby też na tym stadionie coś się działo. Zrobiliśmy też sklepik dla kibiców, pierwsze te szaliki i tak dalej, no to my żeśmy to wszystko sami wymyślali. Tak to się zaczęło. No, na pierwszych meczach taki doping prowadziło nawet 100 osób. To zadziałało. Pierwsze takie kroki miały sens, tak, bo to później rosło w siłę. Cała ta grupa kibicowska powiększała się stale, także to zadziałało. Takie były te początki nasze.
1: No pamiętam właśnie, jak chyba Piotrek Dziku prowadził ten doping. Mieliśmy tutaj jedno zdarzenie z Warmią Grajewo. Też taki wjazd, że tak powiem, kibicowski, no ale to całkiem inaczej się chodziło na ten stadion, gdzie ta grupa kibicowska była głośna i mocno wspierała nas z oku. Profil kibicowski, on co prawda chyba trochę teraz jest taki w swojej branży, powiem, martwy, ale dzisiaj nic się na nim nie dzieje. Może byśmy wrócili do tego tematu.
0: Znaczy tak, no z Andrzejem tą stronę prowadziliśmy, zaczęliśmy też nagrywać przecież mecze sami, piersi, te skróty, to wtedy Daniel właśnie zaczął robić i na tej stronie kibicowskiej to pierwsze takie były też relacje, bo wtedy tak trochę słabo to działało od strony klubu. Dopiero potem, jak wszedłem do zarządu, może coś się zaczęło to tak kierunkować, żeby bliżej kibica też jakby te informacje z klubu docierały, ale tak, ale to tak wyglądało na początku, że szliśmy w tym kierunku. W 2012 pod koniec wszedłem do zarządu jakby z ramienia jakby kibiców i w tym zarządzie byłem przez 10 lat i gdzieś tam kierunkowałem, żeby ten marketing troszeczkę poszedł, ta informacja z klubu szła do kibica, żeby te informacje gdzieś tam docierały.
1: Też trzeba to było oddać ci, że przez wiele lat sponsorowałeś tą grupę poprzez to, że pokrywałeś koszty czy wyjazdu, czy pewnych narzędzi potrzebnych dla tej grupy naszej marketingowej. Już wspomniałeś, że później wszedłeś jako tak jakby z ramienia kibicowskiego do zarządu i mocno zaangażowałeś się finansowo w sponsorowanie Sokoła, za co serdecznie ci wdzięczne. Jak ty odczuwałeś klimat w ogóle przez te lata dla piłki, jak na przestrzeni tych lat odbierałaś, jak Ostróda żyła tym Sokołem?
0: No klimat był, bo Sokół sportowo szedł też w górę, więc też to było ułatwione zadanie. No co, no to wymagało dużo, dużo czasu poświęcenia i gdzieś tam włożyłem dużo w to, gdzieś tam poświęcone życie rodzinne, zawodowe. Za dużo też poświęcałem i potem gdzieś się człowiek jak słyszał gdzieś z tych trybun, nie? Że jest źle, a tak naprawdę czuliśmy, że robimy do przodu kroki, a wiadomo, no kibic jest jaki jest, że wystarczy jedna porażka i człowiek tej motywacji miał trochę mniej. Z roku na rok mniej gdzieś tam z trybun się słyszało te niezadowolenie, mimo że gdzieś tam szliśmy do przodu kroczkiem z roku na rok do przodu i to też to pokazuje, że ten działacz nie ma łatwo i gdzieś tam patrzę dzisiaj na to z perspektywy po tych 10 latach, które tutaj spędziłem w Sokole, teraz mniej gdzieś tam tylko gdzieś tam pomagam finansowo klubowi, to widzę, że dalej jest tak, że ludzie nie doceniają.
1: Tylko widzisz, ja pamiętam mecze jeszcze, jak budowano stadion w Ostródzie na Wyszyńskiego i to była garstka ludzi. Ciebie też pamiętam z tych meczyków, chodziliśmy wspólnie, a później ja widziałem na przestrzeni lat właśnie dzięki takim ludziom jak ty i temu wkładowi w klub, jak się rozwijaliśmy piłkarsko, gdzie my pamiętamy czwartą ligę, pamiętamy trzecią i historyczny sukces, awans do drugiej ligi, czy chociażby te twoje działania wokoło takie piłkarskie, niezwiązane stricto z zieloną murawą. Wspomnisz nam, jakie takie wydarzenia szczególne, jakieś wyjazdy, sytuacje związane z klubem zostały w twojej pamięci, bo ostatnio poruszaliśmy wyjazd do Wasilkowa, może coś podobną, jakąś historię nam opowiesz.
0: Pierwszy wyjazd na drugą ligę do Polkowic, to też takie było, tam gdzieś tam czuliśmy, że to już jest poważna piłka, tak, przez cały kraj jechaliśmy. Na pewno baraż nad Wiślaną Góra, no Skarżysko, Kamienne, te Karne, tak, to się tam gdzieś pamiętam, bo to są takie emocje, że ciężko to potem zapomnieć, ale to raczej te mecze, no to takie pierwszy właśnie ten wyjazd i tutaj te baraże wcześniejsze, co kiedyś byliśmy blisko tej drugiej ligi, to też była taka forma zapłaty za to, że dziś ten klub dzięki sponsorom, dzięki właśnie tej naszych kibiców, tego wsparcia gdzieś to była taka nagroda dla wszystkich, nie? I było blisko wtedy, było blisko, bo też i te puchary wygrane, ten mecz z Górnikiem Zabrze, gdzie no to fajnie to wyglądało przez większość meczu z naszej strony z ekstraklasowym klubem. No to się pamięta, na pewno pamięta, nie?
1: No ten mecz na pewno z Górnikiem, bo to było 3,5 tysiąca na trybunach. Największa to była co prawda na otwarciu, jak był stadion, jak był mecz Legii z Jagiellonią, taki pokazowy, treningowy, to tam faktycznie stadion był wypełniony w 5 tysiącach. Później następny mecz, taki z największą frekwencją, to wspominany Górnik. Pamiętasz historię, my nawet jak jeździliśmy za Sokołem czy do Katowic, zjeżdżaliśmy się z różnych kierunków tak naprawdę Polski, bo ty dojechałeś, wtedy robiliśmy transmisję. Co prawda to były czasy covidowe, próbowaliśmy zrobić ten przekaz z tej drugiej ligi, chociaż stadiony były puste od kibiców. Ty też wiele meczy komentowałeś, wiele zdjęć jest tutaj w naszych archiwach. Jaki wyjazd taki, jakiś fajne wspominasz. Często wspominamy wyjazdy właśnie typu Wasilków na Podlasie. To bardzo fajny klimat też te wyjazdy miały.
0: Nie, no chyba ten nad Wiślą najbardziej. Bo pamiętam, że dzień wcześniej syn złamał nogę. Całą noc spędziłem w szpitalu w Olsztynie, bo miał operację. Potem pojechałem do tego nad Wiślą robić tą transmisję, bo już człowiek wszystko miał ustalone. Potem przyszły dwa mandaty z fotoradarów. Także no taki ten wyjazd, no szkoda tego meczu, bo wtedy już mogliśmy być w drugiej lidze. To tak chyba najbardziej ten nad Wiślą, myślę, ten najdłuższy też wyjazd wtedy.
1: No ten nad Wiślą to wtedy, tak jak rozmawialiśmy później z zawodnikami, brakowało jednak, to był klub półamatorski wtedy Sokół, później staliśmy się klubem zawodowym, no bo to już byli zawodnicy, którzy żyli z piłki i zajmowali się wyłącznie treningiem, przygotowaniem do meczy. Ale chłopacy wtedy wspominali, piłkarze, że właśnie zabrakło nam tego zdrowia, serducha nie zabrakło, ale zdrowia, bo graliśmy co 3 dni, tam jeszcze były kartki. Jeden z czołowych zawodników, Gwiazda, otrzymał czerwoną kartkę, ale to były też piękne czasy na trybunach. Na trybunach też kilka tysięcy Ostróda żyła tym meczem i tym okresem. Później to nasze marzenie się spełniło i znaleźliśmy się w tej drugiej lidze. Kogo wspominasz tak z ludzi związanych z Sokołem albo z zawodników, tacy, którzy w twojej historii szczególnie zapadli ci w pamięci?
0: No na pewno Adaś Kumpa, tak, to zawsze taki był, taki dusza klubu. No też pracownicy, bo i Marysia, i Łukasz Kłębocki, którzy byli w klubie. Kto jeszcze? No to z trenerów to, nie wiem, Tomek Sokołowski był takim człowiekiem bardzo fajnym. Karol Szweda też dosyć taki z wiedzą dużą. To też tak pamiętam wtedy, że gdzieś tam mieliśmy też kontakt poza klubem gdzieś jeszcze, nie? Piłkarze się zmieniali. I gdzieś ten czas robił swoje, nie?
2: Możesz nam zdradzić trochę kuchni? Zarząd zawsze odbywa się gładko i pięknie, czy są tarcia?
0: Nie, no były też nieraz, no wiadomo, no kłótnie. Może nie kłótnie, ale takie no różnice zdań, nie? Bo to poważne decyzje się podejmowało też przez te lata. Raz było dobrze, raz źle, jeśli chodzi o współpracę z miastem. Czasem demotywowało podejście Urzędu Miasta, gdzie sponsorzy utrzymywali praktycznie w 95% klub, a inne samorządy nam zazdrościły tego, bo musiały same dotować piłkę nożną, a u nas było odwrotnie. Raczej to sponsorzy oczekiwali większego wsparcia, takiego typu, nie wiem, coś na stadionie zrobić, bo trzeba do licencji, a się słyszało, po co wam ta druga czy trzecia liga, nie? No to tak to słabe było i to też właśnie gdzieś tam było ten finał, że ci sponsorzy odeszli, potem zarząd nasz się zmienił, bo my żeśmy też już nie mieli tej motywacji do tego, żeby dalej działać. Dziś patrzę na to inaczej, bo jednak się bardziej poświęciłem pracy zawodowej, swojej firmie i też rodzinie, ale kibicuję tutaj temu zarządowi, który teraz dzisiaj jest, też jakby wspieram finansowo. Na mecze chodzę rzadziej, ale gdzieś to wraca. Ostatnio właśnie byłem na tym meczu pucharowym, to dziś się tam wraca trochę też wspomnienia i te takie odczucia, nie? Z tych trybun, te emocje, nie? Także no, będę się pojawiał na pewno na meczach, nie?
2: Czasem większemu znaleźć łatwiej. Ty jesteś małym przedsiębiorcą. Żałujesz pieniędzy wydanych na Sokoła? Miałeś kiedyś takie zawahanie, że nie wyłożę na przykład w tym sezonie, bo coś tam...
0: Nie, ja w czasie tych 10 lat przy Sokole poznałem wielu ludzi. Oni poznali mnie i dzięki temu też w takich trudnych swoich życiowych sytuacjach zaufali mi, tak? I ja miałem po prostu wielu klientów, no to przykre, ale dla tych ludzi, ale ludzie mnie poznali właśnie dzięki tej piłce i ja też miałem później okazję im pomóc w innych sprawach, także no to myślę, że każdy przedsiębiorca, nie wiem, pomagając klubowi, gdzieś może jakieś tam wymierne korzyści potem mieć, bo to się gdzieś rozwija później. Ta znajomość, a miasto nie jest duże, więc tu się wszyscy znają i myślę, że to też każdy powinien, chociaż tak jak ja dałem te 10 lat, myślę, że każdy powinien dać coś klubowi od siebie przez to swoje życie. Może nie klubowi akurat Sokołowi, ale inne stowarzyszenia, są inne sekcje, kluby w Ostródzie. Myślę, że każdy powinien coś tutaj, jeśli może, nie?
1: Ty poruszyłeś ten aspekt finansowy, ale też ludzi. Adam Kulpa, historia Sokoła, wieloletni zawodnik i później kierow. I właśnie o takich ludziach warto wspominać. Co do aspektu tego finansowego i finansowania, wymieniłeś bardzo ważny aspekt, bo to chyba nawet było w skali, ewenementem w skali naszego kraju, że 95, nawet 96% było środków prywatnych, gdzie wykładali nasi sponsorzy. Są dzisiaj, do dzisiaj, tak jak chociażby Ostróda, jak czy Laminopol, a miasto, wkład tego miasta był dużo, dużo mniejszy jak w innych miejscowościach. Trzeba też wspomnieć, że praktycznie w nagrodę za awans otrzymaliśmy opłatę za stadion miejski, ale to moglibyśmy pewnie jeszcze jeden program o tym uruchomić, pewnie wrócimy do tego, oby jak najwięcej takich ludzi wspierało przez lata Sokół. Ja ta historia będzie na pewno Sokoła.
2: Mi, jako kibicowi, było ogromnie miło, włączając antenę ogólnopolską i tam był stadion w Ostródzie, tam był Sokół Ostróda. Tak naprawdę na antenie ogólnopolskiej rzadko który klub może się tak zaprezentować.
0: No, było kilka lat takich, że Sokół grał z Widzewem, z ŁKS-em. Graliśmy przez Widzew dwa razy i tam jechaliśmy i pamiętam też właśnie te wyjazdy, gdzie ci kibice pierwszy raz gdzieś szukali na mapie, gdzie jest Ostróda. Przyjeżdżał nieduży klub, tak, i potrafił o mały włos nie wygrać tam na stadionie Widzewa przy komplecie publiczności. I pamiętam właśnie, jak kibice wychodzili zdenerwowani, bo tu przyjechała Ostróda i o mały włos tam nie wygraliśmy tego meczu, pamiętam, na tym nowym stadionie jeszcze. Także to trzeba też rozumieć, jakie to są promocyjne korzyści dla miasta, nie? Takie mecze w dużych miastach, tak jak graliśmy w Krakowie czy w Lublinie na przykład z Motorem, czy tam, no to trzeba troszeczkę rozumieć, jaki to rozgłos daje miastu, nie? Taka piłka na wyższym poziomie.
1: To może dzisiaj najlepiej pokaże nam przykład Niecieczy, jak pojawia się w Ekstraklasie, tak zwane Słoniki. Kto kojarzył Niecieczę? Chyba mało osób. Dzisiaj jest to nazwa miejscowości rozpoznawalna, czy swojego czasu, jak była Radunia Stężyca. Ja pojechałem na ten mecz do Stężycy, zakochałem się w tym regionie. Ponownie tam jest, byłem w te wakacje, odkrywam to miejsce. To są właśnie takie aspekty, które poruszają, a nie do końca w mieście. Chyba to było czuć, że wszyscy czują ten klimat i tę promocję przez Sokół. Jeszcze raz, Adam, dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Taka była historia Sokoła Ostróda. Wracamy do was z audycją za dwa tygodnie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
2: Marek Apel, witajcie w dzisiejszym magazynie. Tym razem mam dla was kilka tematów. Wybieramy się na pola Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stembarku.
4: Mamy zarówno zawodników właśnie z północy regionu, z północy Polski, jak i z południa. To są rycerze z Będzina, rycerze ze Śląska. Cała śmietanka polskiego rycerstwa dzisiaj tutaj u nas na polach walczy.
3: Jeszcze dziś w programie.
2: W dzisiejszym programie będzie też o rozbudowie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Podostrudzkiej Górce. Strażacy wybrali już firmę, która zrealizuje ostatni etap prac budowlanych.
5: W tej chwili właśnie liczymy budżet. Mamy zapewnienia, że być może jeszcze jakieś środki w tym roku zostaną nam przeznaczone, więc w najbliższych dniach zapadnie decyzja co do już samego zakresu z tego zamówienia opcjonalnego, więc ja liczę, że w przyszłym roku i dołożymy wszelkich starań i zapewnienia też takie są. Z końcem przyszłego roku będziemy przeprowadzać się do górki.
2: Do tych tematów wrócimy za chwilę, bo zaczynamy od bulwersującej sprawy. 51-letni kelner zainstalował w jednej z toalet telefon komórkowy, którym nagrywał klientki, a także koleżanki z pracy. Sprawą zajęli się policjanci. Mężczyzna już usłyszał prokuratorskie zarzuty. O szczegółach Anna Karczewska z Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie.
6: Ostródcy policjanci pracują nad sprawą dotyczącą nagrywania kobiet korzystających z toalety w jednej z restauracji na terenie Ostródy. W koszu na śmieci znajdującym się w toalecie damskiej ukryty został telefon komórkowy, za pomocą którego rejestrowano wizerunek kobiet korzystających z pomieszczenia. Zdarzenie to miało miejsce w miniony piątek wieczorem. Telefon został znaleziony przez pracownicę restauracji, która tego dnia przebywała w lokalu w czasie wolnym. Kobieta o swoim odkryciu poinformowała kierownika. Pracownicy szybko ustalili, do kogo należy urządzenie. Jego właścicielem okazał się 51-letni mężczyzna, obywatel Meksyku, który również pracował w tym samym lokalu. 51-latek został ujęty przez pracowników restauracji, a następnie przekazany policjantom. Następnego dnia mężczyzna usłyszał zarzut dotyczący utrwalania wizerunku nagiej osoby bez jej zgody. Zarzut ten wynika z treści artykułu 191a, paragraf 1 kodeksu karnego, w związku z artykułem 267, paragraf 3 kodeksu karnego. Mężczyzna przyznał się do umieszczenia telefonu w koszu na śmieci, jednak wyjaśnił policjantom, że zrobił to, ponieważ miał podejrzenia, że w toalecie restauracji może dochodzić do handlu narkotykami i jest on o to osobiście podejrzewany. Sprawa ma charakter rozwojowy. Policjanci przeszukali również pokój hotelowy wynajmowany przez 51-latka i zabezpieczyli różne nośniki danych, w tym inne telefony, tablety i laptopa. Zabezpieczony sprzęt zostanie teraz poddany szczegółowej analizie przez funkcjonariuszy. Jej celem będzie między innymi ustalenie, jak długo mogło dochodzić do rejestrowania nagrań oraz czy zgromadzony materiał był wyłącznie utrwalany, czy też mężczyzna udostępniał go innym osobom. W zależności od wyników przeprowadzonych czynności i analiz, zakres zarzutów może ulec zmianie. Prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie wobec 51-latka środka zapobiegawczego postaci tymczasowego aresztowania.
2: To oznacza, że mężczyzna póki co na wolność nie wyjdzie.
3: Zmieniamy temat.
5: Młodszy brygadier Rafał Napierkowski, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie. To są bardzo dobre wiadomości na pewno dla nas i ja liczę, że również dla mieszkańców Ostródy, jak również całego powiatu. Otóż rozpoczynamy, bo jesteśmy po podpisaniu umowy, szósty już etap budowy w Górce. Wyłoniliśmy wykonawcę i o tyle jest to dobra wiadomość, że ten przetarg zawiera w sobie również zamówienie opcjonalne, co się wiąże z tym, że niewykluczone i tak też liczymy, że ten wykonawca będzie kończył inwestycje w przyszłym roku.
2: Ten wykonawca zaproponował kwotę nieco ponad 15 milionów złotych w tak zwanym prawie opcji. Mógłby pan wyjaśnić, czego dotyczy zamówienie podstawowe i to tak zwane prawo opcji?
5: Tak, skonstruowaliśmy w ten sposób przetarg ze względu na to, że środki budżetowe na ten rok mieliśmy ograniczone, ale one wcale nie były małe, bo w tym roku w planie budżetowym na inwestycje w Górce mamy w zasadzie 7 milionów 466 tysięcy, z czego trzeba pamiętać, że z początkiem roku kończyliśmy pracę z poprzedniej jeszcze umowy, z poprzednim wykonawcą. To też było zamówienie opcjonalne na dokończenie placu i tej całej infrastruktury drogowej, nazwijmy ją sobie, na zewnątrz. To było ponad 3 600 tysięcy złotych. W tym roku zamówienie opcjonalne to jest wykonanie pomieszczenia kotłowni, jak również towarzyszącej infrastruktury. No i już wiemy, że na pewno będziemy realizować część zamówienia opcjonalnego. Wybierzemy ten etap największy i z niego będziemy wybierać zakres prac dla wykonawcy. Mianowicie już rozpoczniemy prace wykończeniowe w środku. Niewykluczone, że to będą już jakieś instalacje, ewentualnie jakaś część garażowa. W tej chwili właśnie liczymy budżet. Mamy zapewnienia, że być może jeszcze jakieś środki w tym roku zostaną nam przeznaczone, więc w najbliższych dniach zapadnie decyzja co do już samego zakresu z tego zamówienia opcjonalnego. Więc ja liczę, że w przyszłym roku i dołożymy wszelkich starań i zapewnienia też takie są. Z końcem przyszłego roku będziemy będziemy przeprowadzać się do górki.
2: Wizyta ministra spraw wewnętrznych i administracji kilka miesięcy temu była chyba bardzo dobrą wizytą dla was, bo po niej ukazały się informacje, że ministerstwo zagwarantowało pełne finansowanie dokończenia tej inwestycji.
5: Zgadza się. Zapewne miało to bardzo duży wpływ na to, że ta nasza inwestycja jest postrzegana jako ta priorytetowa do dokończenia. Prace są już na tyle zaawansowane, że w mojej ocenie, ale i w ocenie moich przełożonych każdego szczebla, zatrzymanie w jakiś sposób tej inwestycji nie ma zwyczajnie sensu.
2: Jak będzie wyglądał sam etap przeprowadzki? Czy wykonanie inwestycji wiąże się od razu ze stacjonowaniem tam strażaków?
5: Jeśli inwestycja zostanie zakończona, to bez zbędnej zwłoki i uzyskamy pozwolenie na użytkowanie obiektu, bez zbędnej zwłoki będziemy się przenosić. Wiadomo, że to jest proces. Dlatego też zamówienie opcjonalne, które będziemy uruchamiać, musimy przemyśleć dokładnie, od jakich pomieszczeń zacząć, bo być może część infrastruktury będzie można już tam w cudzysłowie przenosić, przewodzić wcześniej, o ile będziemy mieli pewne etapy zakończone, więc na pewno to będzie proces, natomiast my jesteśmy gotowi na to, żeby się przenosić. Opracowujemy też wewnętrzne swoje jakieś wytyczne i dotyczące przenoszenia chociażby stanowiska kierowania, bo to jest serce dysponowania i tam musi być ta cała infrastruktura sieciowa w 100% sprawna, zagwarantowana, sprawdzona wcześniej, więc to nie jest tylko przejechanie pojazdem pożarniczym z jednego garażu do drugiego, ale ta cała infrastruktura musi być wcześniej w odpowiedni sposób przygotowana, a przede wszystkim przetestowana.
2: Będzie jeszcze co najmniej jeden przetarg, czyli siódmy na dokończenie?
5: Ja liczę, że to już jest ostatni przetarg, tak? Tak sobie zaplanowaliśmy. Zobaczymy, co przyniesie kolejny rok i czy te zapewnienia finansowe, które mamy na dzień dzisiejszy, się potwierdzą. A jestem przekonany, do tej pory nie było takiej sytuacji, żebyśmy tych środków nie dostawali, o których była mowa. Więc ja liczę, że to jest ostatni przetarg na tej naszej budowie.
2: No to ja tylko przypomnę, że trwa taki korespondencyjny wyścig strażaków z policjantami, bo policjanci budują też nową siedzibę komendy powiatowej policji w Ostródzie przy ulicy Gizewiusza. Trzymamy kciuki zarówno za jedną, jak i drugą formację. Zobaczymy, która pierwsza będzie finiszować.
3: To warto wiedzieć.
4: Doktor Szymon Drej, dyrektor Muzeum Bitwy pod Grunwaldem.
2: Panie dyrektorze, znajdujemy się na polach Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stembarku. Dawniej ta impreza kończyła sezon. Mam na myśli jesień średniowiecza. Dzisiaj tak naprawdę po rozbudowie muzeum jest całoroczne i całym rokiem przyjmujecie tu turystów, ale dzisiaj zakończenie PWR, pełnokontaktowe walki rycerskie, to co, stawiamy na legendę północy?
4: No oczywiście, zawsze stawiamy na naszych, aczkolwiek pamiętajmy, że są Mistrzostwa Świata w walkach rycerskich, gdzie nasza kadra Polski przoduje, w związku z czym zawsze stawiamy na Polskę. Ale oczywiście w dzisiejszej imprezie stawiamy na legendę północy, czyli na naszą reprezentację w Armii Mazur, czy też w ogóle północy.
2: Kto dzisiaj tu przyjechał? Skąd mamy zawodników?
4: Zawodników mamy z całej Polski. No wiadomo, że hasłem tegorocznej edycji to jest północ-południe. W związku z czym mamy zarówno zawodników właśnie z północy regionu, z północy Polski, jak i z południa. To są rycerze z Będzina, rycerze ze Śląska. Cała śmietanka polskiego rycerstwa dzisiaj tutaj u nas na polach walczy.
2: Z tego co wiem, to dyrektor dawniej walczył. Zbroja już za ciężka?
4: Może nie tyle zbroja za ciężka, co powiedzmy, że kolana już nie te.
2: Czyli rzeczywiście tak 35 plus to już taka rycerska emerytura?
4: No nie, w żadnym razie. 45 plus to już taka pomału emerytura.
2: Oprócz tego, że mamy pełnokontaktowe walki rycerskie, no to mamy też oprawę. Jest rękodzieło, ale można też dobrze zjeść. Dobrze się wam współpracuje z lokalnymi kołami gospodyń wiejskich.
4: Tak, no przede wszystkim trzeba powiedzieć, że te koła gospodyń wiejskich obecnie w ogóle w całej Polsce to są już im potężne instytucje z własnym sprzętem, z własnymi możliwościami cateringowymi. To nie jak kiedyś, że wyśmiewano się z kół gospodyń wiejskich. W tej chwili koła gospodyń wiejskich w Polsce to jest potęga. My My z nimi współpracujemy i bardzo sobie tę współpracę cenimy. Tu nasze koła gospodyń wiejskich z naszej gminy Grunwald to naprawdę liga światowa.
2: No to teraz jeszcze o sezonie, bo ten co prawda jest pełen po rozbudowie, tak jak na początku wspomniałem, ale jakby dyrektor ocenił tegoroczne lato na polach Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, turystów było sporo, czy narzekamy na to, że pogoda była zła? A mówi się, że jak leje, to jedziemy do muzeum.
4: Oczywiście, natomiast tutaj trzeba sobie powiedzieć kilka słów prawdy, bo to bywa często przemilczane. Tak naprawdę ten sezon na Warmii, Mazurach, w turystyce w ogóle jest bardzo słaby i to nie tylko, znaczy u nas nie jest źle, natomiast to dotyczy całego regionu i w ogóle całej Polski. No przede wszystkim tutaj kłania nam się zamknięcie ciśniny Ormus i to, co mamy w tej chwili na pylonach przy stacjach benzynowych, to proszę sobie wyobrazić, że zatankowanie autokaru, zapłacona wycieczka szkolna i nagle na lekcji pani wychowawczyni mówi, że trzeba do wycieczki dopłacić 200 czy 300 zł. Niestety takie są warunki i część osób po prostu rezygnuje. To jest bardzo słaby sezon w turystyce na Warmii i Mazurach.
2: Dyrektor Piotr Żuchowski, dyrektor Muzeum Warmii i Mazur, zamknął symbolicznie wrota zamku w Olsztynie. Liczy dyrektor, że podczas tej rewitalizacji w Olsztynie Grunwald jeszcze zyska?
4: Oczywiście każda nasza instytucja kultury, w tym mam na myśli tutaj przede wszystkim muzea, nie konkuruje ze sobą. My się nawzajem uzupełniamy. Ja życzę panu dyrektorowi Piotrowi Żuchowskiemu, żeby ta inwestycja zakończyła się w terminie, w tej kwocie, która jest nominalnie wpisana. Bardzo mu kibicuję, ale pan dyrektor Piotr Żuchowski ma tak ogromne doświadczenie w muzealnictwie, że wierzę, że tę inwestycję przeprowadzi wzorowo.
2: To tak jeszcze trochę do historii, bo jak pan rozbudowywał tę placówkę muzealną, to zapewne noce nieprzespane. No wszyscy wiemy, jak było. Zakończyło się wszystko to szczęśliwie. Newralgiczny moment właśnie dla Muzeum Warmii i Mazur. Wy jesteście odrębną placówką, ale może pan potwierdzić, że taka inwestycja jak rozbudowa, rewitalizacja, to są nieprzespane noce.
4: To są nie tylko nieprzespane noce, ale to jest tak naprawdę z własnego doświadczenia wiem kilka lat piekła. Dosłownie. Ale tak jak mówię, bardzo kibicuję dyrektorowi Żuchowskiemu. Trzymamy wszyscy kciuki za Muzeum Warmii i Mazur i akurat w przypadku Muzeum Warmii i Mazur i dyrektora Piotra Żuchowskiego jestem spokojny, że ta inwestycja dobiegnie do szczęśliwego końca.
2: To co jeszcze w kalendarzu tegorocznym pod Grunwaldem? Pracujecie już nad tym przyszłorocznym?
4: Pracujemy już nad przyszłorocznym, ale nie zapominajmy o tym, że tak jak pan redaktor powiedział, to muzeum jest czynne cały rok. My się nie zamykamy, my ciągle pracujemy. Najbliższą naszą taką, może nie tyle imprezą, co wystawą, którą planujemy, to jest 8 października razem z ambasadą litewską w Warszawie i razem z Archiwum Państwowym w Warszawie na zaproszenie pana ambasadora otwieramy wystawę dwujęzyczną polsko-litewską o takim wybitnym naukowcu, który nazywał się Ludwik Reza i był w XVII-XVIII wieku profesorem Albertyny. 8 października, godzina 12, ambasada litewska w Warszawie.
2: Idziemy kibicować legendzie północy.
4: No idziemy, hurra!
7: 10 sekund do końca.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.

0: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Czyta lektor AI.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Jaja ściółkowe Ojajo, 10 sztuk, cena sprzed obniżki 11,49, teraz tylko 6,99 przy zakupie.

0: gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
1: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
0: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę śmietanka 30% Primo, 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra, 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
5: Dużo dobrego.
6: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w super cenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
7: Po reklamie. Meloradio Mazury. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
8: To jest magazyn reporterów Meloradia Mazury. Ja nazywam się Marek Apel i spędzę z wami najbliższy czas. Dziś będę miał dla was wspomnienie wyjątkowej postaci, a mianowicie byłego prezesa żeglugi ostrucko-elbląskiej, pana Waldemara Nalewajko. Minęło 20 lat od tragicznego wypadku, w którym zginął pan Waldemar.
9: No sprawiał, że ta żegluga była, rozwijała się, no i między innymi współtworzył ten pierwszy program kanałowy, który realizowaliśmy. Studa pozyskała swego czasu naprawdę duże środki na rozwój infrastruktury około turystycznej, nadjeziorowej, przede wszystkim amfiteatr.
8: To wspomnienie musi chwilę poczekać, bo w studiu Meloradia Mazury mój, a także państwa gość Beniamin Krawczyk, dyrektor Biura Zachodniomazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. Witam serdecznie.
10: Dzień dobry.
8: Niektórzy narzekają, że ten sezon nie był optymistyczny, wszystko ze względu na pogodę. Jak byś podsumował nam ostatnie miesiące i to, ilu turystów odwiedził Ostrudę, a może szerzej, całe Mazury Zachodnie?
10: Jeżeli chodzi o ostatni sezon turystyczny, to uważam, że był całkiem niezły. Myślę, że jeżeli chodzi o pogodę, to było troszkę lepiej niż w tamtym roku. Jeżeli chodzi o turystów, którzy odwiedzają Ostrudę i w ogóle Mazury Zachodnie, chociaż tutaj z racji tego, że jesteśmy organizacją, która prowadzi informację turystyczną w Ostrudzie, to głównie na tych danych będę się opierał. Jest podobnie jak było. Nie zaskoczę nikogo, mówiąc, że jest podobnie jak było. Faktycznie ten poziom turystów jest na bardzo podobnym poziomie i głównie to są turyści z Polski. Takim regionem, który najchętniej odwiedza Mazury Zachodnie, to jest oczywiście Mazowsze i też Warszawa, chociaż tutaj więcej turystów mamy z Mazowsza niż z samej Warszawy, bo te statystyki prowadzimy osobno dla regionu Mazowsza, osobno dla Warszawy. Też takim jednym z bardziej popularnych miejsc, skąd przyjeżdżają do nas turyści, jest Kujawsko-Pomorskie, czyli nasi sąsiedzi. Jeżeli chodzi o turystów zagranicznych, to jest około 10-15%, którzy z tej liczby wszystkich turystów przyjeżdżają na Mazury Zachodnie. No i znowu nie zaskoczę nikogo, jak powiem, że największą grupą są Niemcy. I to faktycznie jeszcze ten trend, że Niemcy są największą grupą, cały czas się utrzymuje. Ale mam też całkiem sporo Czechów. Ostatnio coraz więcej gości z krajów nadbałtyckich, szczególnie z Litwy. Ze Skandynawii też jakaś grupa nas odwiedziła. I Polonia, która wraca tutaj na te regiony, głównie z Wielkiej Brytanii.
8: Dzisiejszy turysta, on zachodzi do informacji turystycznej, czy raczej ma smartfon i tam sprawdza informacje o regionie? Do czego zmierzam? To był pierwszy sezon, kiedy byliście w budynku żeglugi ostrucko-elbląskiej. Jak byś go podsumował?
10: Dobrze, naprawdę to jest, uważam, że przyjazne miejsce turystom, jest dostosowane i jest też w miejscu, gdzie turyści są, więc zależy nam na tym, żeby docierać do tych turystów tam, gdzie oni się po prostu pojawiają, a wiadomo, że w Ostródzie najwięcej mamy ich na bulwarze, więc robimy wszystko, żeby na tym bulwarze być. Jeżeli chodzi o to, czy turyści przychodzą, to tak, jak najbardziej. Oczywiście tutaj pogoda wpływa na to, jak często turyści odwiedzają nas stacjonarnie, no bo w dzisiejszych czasach duża część pracy w informacji turystycznej też opiera się na udzielaniu informacji na odległość, czy to przez telefon, czy to przez maila, czy też przez Facebooka. I mamy coraz więcej tak naprawdę ludzi, którzy do nas dzwonią, piszą i pytają o różne rzeczy. Nadal jest więcej tych, którzy przychodzą stacjonarnie i pytają o różne rzeczy, biorą mapy, informatory o regionie czy plan miasta. Natomiast całkiem spora grupa odwiedza naszą stronę internetową, całkiem spora grupa pisze na Facebooku i pyta o różne rzeczy, więc staramy się też rozwijać te kanały, no tak, żeby do tych turystów docierać z różnych stron.
8: W takim razie, czy informacja turystyczna powinna w przyszłym sezonie otworzyć się również z żeglugą ostrucko-elbląską?
10: Będziemy robić wszystko, żeby zostać na bulwarze europejskim. Myślę, że ten ruch, który jakby spowodował przeniesienie informacji na bulwar, to był bardzo dobra i trafiona decyzja i będziemy to utrzymywać, przynajmniej tak długo jak ja jestem w tej organizacji, będę robił wszystko, żeby na bulwarze zostać, bo tam po prostu są turyści. Jak to będzie wyglądać w przyszłości i w najbliższych miesiącach i w kolejnym sezonie, to będziemy o tym rozmawiać i znowu szukać rozwiązania takie, które będzie najkorzystniejsze.
8: No to teraz przejdźmy do tego, że Światowy Dzień Turystyki przypada co roku na 27 września. W Ostródzie będzie spora gala. Jesteśmy zauważeni gdzieś na zewnątrz, że to właśnie u nas organizowane są takie wydarzenia podsumowujące Światowy Dzień Turystyki.
10: Tak, ja bardzo się cieszę, że w tym roku te wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki będą odbywać się właśnie w Ostródzie, bo nie da się ukryć, że na mapie województwa Ostróda jest miastem szczególnym, jeżeli chodzi o turystykę. I tych turystów jest tutaj naprawdę sporo. I my oczywiście jako lokalna organizacja turystyczna też będziemy zaangażowani w ten dzień. Będziemy obecni na samej gali. Ale też dobrze wspomnieć przy tej okazji, że organizacja zachodniomazurska, lokalna organizacja turystyczna, która w tamtym roku obchodziła swój jubileusz 20-lecia, została wyróżniona odznaką honorową za zasługi dla turystyki, która właśnie zostanie przyznana podczas tej gali. Więc myślę, że to wszystko bardzo dobrze się złożyło, ładnie się spięło i cieszę się, że to będzie akurat w Ostródzie. Będziemy rozmawiać o turystyce w miejscu turystycznym, bo sama gala jest poprzedzona też konferencją, która będzie o turystyce, też trochę o sztucznej inteligencji, więc myślę, że to dobry ruch.
8: Sztuczna inteligencja w turystyce to szansa na rozwój, czy raczej takie powiedzmy też przekłamania? Nie zawsze to, co wyrzuca sztuczna inteligencja, jest prawdziwe, a jednak człowiek, w tym przypadku na przykład ty czy inni pracownicy z lotu, no to jest jednak gwarancja, że znajdziemy prawdziwe informacje.
10: Tak, myślę, że sztuczna inteligencja w turystyce i w ogóle jakby w naszym życiu no jest czymś nieubłagalnym i ona po prostu będzie się pojawiać. Natomiast jeżeli chodzi o pracę, no bo tutaj trzeba rozdzielić dwie rzeczy. Pierwszą jest korzystanie ze sztucznej inteligencji w kontekście turystyki jako odbiorca, jako turysta. I tutaj no uważałbym na to naprawdę, bo często potrafi przekłamać, też wymyślać po prostu rzeczy. Raczej bym zachęcał do korzystania z tych sztucznych inteligencji, które są przeglądarkami i które wyszukują informacji, a nie je tworzą. Natomiast jeżeli chodzi o tą drugą gałąź, czyli korzystanie w pracy, w turystyce, to tutaj znowu ona jest nieunikniona, natomiast też trzeba dobrze ją wykorzystywać. No i przynajmniej my w biurze zlotu nie korzystamy z sztucznej inteligencji do tworzenia treści. Oczywiście jakby staramy się upraszczać pewne procesy, żeby móc też po prostu więcej robić, ale no przestrzegam przed tym tworzeniem treści, bo tutaj trzeba uważać, bo my wrzucając jakieś informacje, czy do siebie na stronę, czy do siebie na aplikację, czy też nasze media społecznościowe, no jakby jesteśmy gwarantem tego, że to, co mówimy, jest informacją prawdziwą i rzetelną. Natomiast są takie gałęzie, do których ona się przydaje, na przykład do tworzenia rolek. I mam tu na myśli techniczne rzeczy, czyli na przykład lektora czy narrację, tak? Tutaj świetnie się do tego sztuczna inteligencja sprawdza, że czyta tą treść, która się pojawia na rolkach, bardzo ładnie, czytelnie i też odbiorcy dobrze na to reagują. Lubią, jak te rolki są czytane. To jest przykład jeden z wielu, więc zachęcam do takiego rozważnego po prostu używania tej sztucznej inteligencji, ale do wykorzystywania, bo ona naprawdę upraszcza niektóre procesy.
8: No to przejdźmy teraz jednak do natury i tego, co nas otacza. Z tego, co wiem, to zdobyliście dość pokaźne dofinansowanie na szlaki turystyczne, które mamy w powiecie ostródzkim. Ile i które szlaki planujecie odnowić, a może wytyczyć nowe?
10: Powiem krótko, wszystkie. Oczywiście to dosyć duże uproszczenie, natomiast faktycznie dostaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na odnowienie i cyfryzację szlaków w powiecie ostródzkim, więc obejmiemy z tym projektem cały powiat, wszystkie gminy, które w powiecie ostródzkim są. Szlaków będzie około 40, które zostaną objęte tym projektem. To jest bardzo dużo, bo to jest prawie 800 km szlaków, na których będziemy odnawiać oznakowanie, gdzie będziemy wstawiać czasami też nowe. Raczej nie będziemy wytyczać zupełnie nowych szlaków. Miejscami będą pojawiać się jakieś zmiany i to będzie wynikać po prostu ze specyfiki terenu, gdzie to będzie potrzebne, żeby ten szlak był bardziej dostępny, bo na to też stawiamy, na dostępność tych szlaków, więc pojawią się na trasach też mapy ze szlakami, też mapy, które są dostępne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, tak żeby one też mogły z tego korzystać. No i cyfryzacja, czyli zmapowanie wszystkich tych szlaków, które są objęte projektem, wrzucenie do naszej aplikacji mobilnej Mazury Zachodnie, tak żeby turyści mogli korzystać z nich, z aplikacji i z nawigacji po szlakach również offline.
8: 40 szlaków pieszo-rowerowych w powiecie ostródzkim doczeka się digitalizacji, a także tego, że znajdzie się w aplikacji. Ja tylko przypomnę, że 27 września obchodzimy Światowy Dzień Turystyki. Jeśli jesteście związani z tą branżą w naszym powiecie, no to składam wam życzenia, żebyście mieli satysfakcję z pracy, którą wykonujecie, ale też żebyście jak najlepiej mówili o Ostródzie, ale też o całych Mazurach Zachodnich. Przypomnę, że moim gościem był Beniamin Krawczyk, dyrektor Biura Zachodniomazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.
7: Zmieniamy temat.
8: Teraz w Melo Radio Mazury zapowiadany temat wspomnień o byłym prezesie żeglugi ostródzko-elbląskiej panu Waldemarze Nalewajko. Wspomina go obecny prezes miejskiej spółki Cezary Wawrzyński.
9: Były dyrektor Zakładu Komunikacji Miejskiej. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale wcześniej ta firma, pomijając już to, że ona wcześniej podlegała, a to Gdańskowi, a to Giżyckowi, a to Poznaniowi nawet, ale po tych wszystkich już rewolucjach własnościowych i roku 1990, kiedy samorząd powstał współczesny, przeszło to we władanie Ostrudzian, to była firma, która nazywała się Zakład Komunikacji Miejskiej i to było tak, że to firma, która posiadała autobusy, miała też i przy okazji statki i prowadziła żeglugę pasażerską. Później, jak gdyby z powodów marketingowych, kiedy nadszedł odpowiedni czas i tworzyła się spółka, no trochę odwrotnie zaczęliśmy twierdzić, że to jest spółka żeglugowa, mająca statki, która dodatkowo ma autobusy. No w każdym bądź razie Waldemar Nalewajko w 1993 został tym dyrektorem Zakładów Komunikacji Miejskiej i on dbał i nawet poszerzał naszą ówczesną flotylę. No sprawiał, że ta żegluga była, rozwijała się, no i między innymi współtworzył ten pierwszy program kanałowy, który realizowaliśmy. Studa pozyskała swego czasu naprawdę duże środki na rozwój infrastruktury około turystycznej nadjeziorowej, przede wszystkim amfiteatr, tak, czy stadion. No i rewitalizacja nastąpiła przecież z samego kanału na początku XXI wieku. Chcę powiedzieć właśnie o tym jednym, no, nieszczęśliwym dniu, pokrótce, bo w 2006 roku otwieraliśmy basen, tak? Wtedy burmistrzem był Jan Osebisz, to był lipiec 2006, a tuż po tym wydarzeniu, we wrześniu 2006, dodatkowo otwieraliśmy kręgielnie i te rzeczy dodatkowe, około basenowe. I to była taka uroczystość właśnie przy kilkunastu, kilkudziesięciu stolikach. Ja między innymi usiadłem właśnie 3-4 osoby z Waldkiem Nalewajką przy jednym ze stolików i on powiedział nam wówczas, że musi na 2 godziny wyjechać do Olsztyna, za 2 godziny wróci. ma coś do załatwienia, że także za 2 godziny wróci. Wstał od tego stolika naszego i już niestety nie wrócił. Okazało się, że jak był w drodze już z Olsztyna, jacyś młodzi ludzie samochodem wyjechali z drogi podporządkowanej, no i te samochody się zderzyły, 5 osób zginęło na miejscu, w tym Waldek Nalewajko. No i wówczas na ulicy Spokojnej jest jego grób, jadą w stronę Lubań, tak, ta stara część. No i Jan Osebisz między innymi takie 2 zdania odczytał w czasie pogrzebu, gdzie naprawdę mnóstwo ludzi uczestniczyło w tej jego ostatniej drodze. Jeszcze w ubiegły piątek spotkaliśmy się w ratuszu, rozmawialiśmy o przyszłym sezonie żeglugi, o konieczności powiększenia naszej flotyli, o bieżących problemach Zakładu Komunikacji Miejskiej. 2 tygodnie temu cieszyliśmy się z 500 000 pasażera żeglugi. Można śmiało zaryzykować twierdzenie, że gdyby nie determinacja, upór i wytrwałość Waldemara Nalewajko, kanał Ostrów-Helbląski byłby dziś tylko zarastającym zabytkiem.
8: To ja tylko przypomnę, że na frontonie budynku żeglugi Ostrów-Helbląskiej nad Jeziorem Drwęckim odnajdziecie specjalną tablicę poświęconą byłemu prezesowi, panu Waldemarowi Nalewajce.
7: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
8: Marek Apel, witajcie w dzisiejszym programie. Teraz mam dla Was bardzo trudny temat, a mianowicie porozmawiamy o kryzysie bezdomności w Ostródzie. Na ostatniej Komisji Spraw Społecznych, Rodziny, a także osób z niepełnosprawnościami miejscy radni wysłuchali raportu o kryzysie bezdomności. Okazuje się, że w naszym mieście jest 30 osób bez stałego miejsca zamieszkania, mówi Ewa Zarycińska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie.
2: Więc jeżeli chodzi o bezdomność w bieżącym roku, to funkcjonuje na terenie naszego miasta noclegownia. Noclegownia dysponuje niezmiennie 15 miejscami, 5 dla kobiet, 10 dla mężczyzn. W bieżącym roku skorzystało z noclegowni łącznie 53 osoby i udzielono 2083 noclegi. Osoby przebywające w noclegowni oprócz noclegów mają również zapewniony ciepły posiłek, który jest dostarczany w ramach usługi catering przez 7 dni w tygodniu. Łącznie na utrzymanie noclegowni w bieżącym roku do końca sierpnia wydatkowaliśmy środki w wysokości 249 283 015 groszy. Noclegownia jest czynna od 1 października do 31 marca, czyli już wkrótce od 18 do 8, pozostałe miesiące od 19 do 7. Jeżeli chodzi o pomoc udzieloną bezdomnym w bieżącym roku, to pomoc społeczną, to udzielono jej 46 rodzinom, w których przebywało 50 osób. Jeżeli chodzi o schroniska, nie mamy na terenie miasta takiej placówki, która zapewniałaby osobom bezdomnym całodobowy pobyt. W związku z tym w ramach zamówień publicznych zlecamy takie usługi i w bieżącym roku zwykłe schronisko było prowadzone przez schronisko dla osób bezdomnych Markot w Marwałdzie, gdzie przebywało 7 osób, oraz schronisko z usługami opiekuńczymi. Jest to schronisko na rzecz bezdomnych Dom Modlitwy Agapy z siedzibą w Borowym Młynie i w Nowym Stawie, gdzie przebywało 13 osób. Usługi opiekuńcze również dla jednej osoby świadczy nam schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w Nowym Jasińcu. I na ten cel wydatkowaliśmy w bieżącym roku 508 667 zł. Do końca roku planujemy wydatek w kwocie powyżej 726 000 zł. W bieżącym roku również było przeprowadzone ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych. Odbywało się ono w dniach od 3 do 5 marca bieżącego roku. W nocy z 3 na 4 marca pracownicy socjalni tutaj razem z przedstawicielami Straży Miejskiej wizytowali takie miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne, i w ramach tego badania stwierdzono, że liczba osób bezdomnych wyniosła 30, było to 7 kobiet oraz 23 mężczyzn. Najliczniejszą grupę bezdomnych stanowiły osoby powyżej 50 roku życia, Najczęściej były to osoby z wykształceniem zawodowym, następnie podstawowym i w dalszej kolejności średnim. Jeżeli chodzi o przyczynę pozostawania w kryzysie bezdomności, to przede wszystkim było to uzależnienie od alkoholu, choroby, konflikty rodzinne i małżeńskie, utrata pracy, przestępczość oraz eksmisja.
8: Często osoby w kryzysie bezdomności popadają w konflikt z prawem. O szczegółach opowie komendant Straży Miejskiej w Ostródzie Robert Kwiatek.
5: Od 1 stycznia do dzisiaj do Komendy Straży Miejskiej w Ostródzie wpłynęło 69 zgłoszeń dotyczących popełnianych wykroczeń najczęściej, tak, przez osoby będące w kryzysie bezdomności. Zgłoszenia te dotyczyły najczęściej zakłócania porządku publicznego, spanie w miejscach i obiektach publicznych, klatkach schodowych i tym podobne, spożywanie alkoholu w miejscach publicznych. W tym samym okresie funkcjonariusze podjęli 164 interwencje w stosunku do takich osób. Miejsca, w których najczęściej przebywają te osoby, to markety spożywcze, poczekalnia dworca PKP, przychodnia zdrowia na ulicy Kościuszki, przystanki ZKM, klatki schodowe lub piwnice i pustostan przy ulicy Drwęckiej. Według naszych danych na stałe tak około 15 osób przebywa cały czas na terenie miasta. No oczywiście plus minus są to osoby jeszcze przyjezdne. No te osoby, tak jak tutaj wcześniej wspominałem, w większości generują te zgłoszenia i interwencje funkcjonariuszy. Tutaj może patrząc z naszej strony, z perspektywy Straży Miejskiej, największym dla nas problemem jest właśnie brak izby wytrzeźwień lub jakiejś placówki, tak, do której funkcjonariusze mogliby doprowadzić takie osoby do schroniska czy tam noclegowni. No wiadomo, jest ten problem, że te osoby często są po spożyciu alkoholu, no i niestety to dyskwalifikuje od razu, tak. W związku z tym bardzo często też wzywamy pogotowie do osób, które już są w stanie upojenia alkoholowego, a niestety no, nie mamy gdzie ich, że tak powiem, doprowadzić.
8: Ostródzka noclegownia mieści się w budynku przy ulicy Sienkiewicza 15.
7: Zmieniamy temat.
8: Ze mną w studiu Meloradia Mazury burmistrz Rafał Dąbrowski. Witam serdecznie.
11: Witam pana redaktora. Dzień dobry państwu.
8: Na naszej antenie już pan zapowiadał utworzenie spółki sportowej na bazie Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. Przesuwano to tak kwartałami, od kwartału do kwartału. Panie burmistrzu, wycofaliście się z tego pomysłu? Bo z tego co wiem, to też radnym już jakąś wizję firma zewnętrzna przedstawiła. Wycofanie się z pomysłu, czy raczej powiedzmy cisza przed burzą?
11: Nie wycofaliśmy się z tego pomysłu, z tym, że trzeba pamiętać, że jest to niezwykle skomplikowany, przede wszystkim proceduralnie proces, bo na pewno wiele osób ma wątpliwości dotyczące kwestii zatrudnienia, czy obawy z tym związane, ale ogólnie rzecz biorąc, to na przykład kwestia pracowników w takiej spółce przekształcanej z jednostki wygląda tak, że oni przechodzą ze wszystkimi swoimi zasadami obecnymi pracy do nowego tworu. Jednak trzeba pamiętać, że OCIR to jest bardzo skomplikowana już na dzień dzisiejszy jednostka, bo to jest kilkanaście obiektów zlokalizowanych w różnych miejscach naszego miasta. Klęska urodzaju, można by powiedzieć, jeśli chodzi o tę infrastrukturę sportową, nad którą ciągle musimy pracować. Jest jednym z powodów dotyczących tego, że po prostu trwa to trochę dłużej niż pierwotnie zakładaliśmy. Myślę, że rok 2027 będzie tym, w którym ta spółka powstanie. Ona da nam sporo więcej możliwości bieżącego funkcjonowania, pozwoli na różne ruchy, które przyczynią się do tego, że ten sport będzie bardziej rentowny, czy może mniej niedochodowy, bo nigdy nie będzie dochodowy w mieście. Oczywiście to wszystko odbywać będzie się, nie będzie odbywać się nigdy kosztem ostródzkiego sportu, czyli naszych klubów, bo dla nich te zasady będą jak najbardziej zbliżone do tych, które mają obecnie, ale spółka daje wiele dodatkowych możliwości pracy takiej na wolnym rynku i do tego dążymy.
8: Zostajemy przy sporcie, ale zahaczamy o inwestycje. Sprawdzałem załącznik, plan postępowań, które zamierzacie ogłosić w tym roku. Wykreślono z niego stworzenie projektu remontu hali sportowej przy ulicy Piłsudskiego. Na to miało pójść 200 tysięcy złotych. Panie burmistrzu, to złe wiadomości?
11: Nie, to są przesunięcia, które gdzieś wewnątrz budżetu robimy. Przesunięcia techniczne. Remont hali MOS jest jednym z priorytetów na dzień dzisiejszy, bo to dotyka zarówno sportu, oświaty, jak i eventów i wielu różnych aspektów życia naszego miasta. Myślę, że niebawem będziemy mieli świetne oficjalne oficjalne informacje ze strony Ministerstwa Sportu dotyczące dofinansowania na cel tego remontu, bo wniosek, który złożyliśmy, przeszedł ocenę formalną pozytywnie w Urzędzie Marszałkowskim. On tam jeszcze wcześniej był przez chwilę w Ministerstwie Sportu, poszedł do Urzędu Marszałkowskiego. To taki łamaniec jest, czy składek, jak to lubimy mówić w samorządzie, że trochę środków będzie z Ministerstwa Sportu i Turystyki, trochę środków z Urzędu Marszałkowskiego, a część będzie ze środków własnych. Zabezpieczamy po prostu w bieżącym budżecie te środki na odpowiednich paragrafach, bo to nie tylko odpowiednie paragrafy, ale też odpowiednie marginesy czasowe, bo w takich projektach o dofinansowania masz zasady, które mówią o tym, że na przykład część środków musisz wydatkować w takim a takim terminie, a część w takim a takim terminie. W związku z tym tego dotyczą te ruchy i nic nie zmienia się, jeśli chodzi o to, że Halę Most będziemy w jak najszybszym terminie remontować, jak tylko dostaniemy zielone światło od tych organów, które, mam taką gorącą nadzieję, nas zadotują i dadzą nam środki zewnętrzne. A tutaj możemy być naprawdę dobrej myśli, bo tak jak mówię, on już te wnioski, ten nasz wniosek przeszedł ocenę formalną pozytywnie, jest zaakceptowany do dofinansowania, pozostały tylko formalności. One mogą jeszcze potrwać kilka tygodni, czy nawet miesięcy, bo ta maszyna warszawska zawsze miele trochę dłużej jeszcze niż nasza samorządowa, ale Halę Most na pewno będziemy remontować w roku 2027, a może zaczniemy już w 2026, zobaczymy.
8: To teraz na koniec o tym, co elektryzuje mieszkańców Ostródy, a mianowicie remonty dróg Andersa, Ćwiklińskiej i Osiedle Młodych. To inwestycje z dofinansowania rządowego, które dzieją się w Ostródzie. Co z ulicą Traugutta? Czy są oszczędności u wojewody i dostaniemy pieniądze na Traugutta?
11: Jeśli chodzi o te listy rezerwowe, a na takiej liście znalazła się ulica Traugutta u wojewody, to mieliśmy taką okazję w trakcie ostatnich tygodni, by przenieść tę drogę z listy rezerwowej wojewody na listę rezerwową Ministerstwa Infrastruktury. To są takie techniczne rzeczy, ale ta możliwość w 99,9% przypadków, jeśli ją dostajesz, wiąże się z tym, że dostaniesz też dofinansowanie. Także myślę, że mieszkańcy ulicy Traugutta, trudnej ulicy, bo ulicy, na której zdarzają się takie nieprzyjemne zalewania i inne tego typu rzeczy, mogą być umiarkowanymi optymistami, może nawet bezumiarkowanymi, bo myślę, że tę ulicę Traugutta niebawem dostaniemy. Bo tak jak Państwu wielokrotnie mówiłem, te inwestycje drogowe, w ogóle ceny oszalały w ostatnich latach, bo coś, co kosztowało 5-6 lat temu 1/4, dziś kosztuje 4 razy więcej i kilka milionów to koszty, które są czymś oczywistym dziś przy nawet kilkusetmetrowej prostej drodze bez jakiejś wielkiej infrastruktury podziemnej. My musimy się z tym mierzyć w Ostródzie i w całym samorządzie.

0: zainteresować, to od burmistrza na koniec. Które drogi macie już tak gotowe, że wiecie, że na 100% składacie wniosek do tego programu?
1: Tegoroczny program wygląda, że mogliśmy złożyć dofinansowania na dwie drogi, na dwa chodniki. Także będziemy składali wnioski na ulicę Łódzką, a także na ulicę Mazurską. Bardzo mi zależy też na kilku innych drogach, między innymi na ulicy Kolejowej, ale tam wciąż jesteśmy trochę ograniczeni tą inwestycją kolejową, nomen omen, bo nie możemy ostatecznie odebrać, powiedzmy, dokumentów związanych z tą ulicą. Także ona jeszcze będzie musiała poczekać, podobnie jak kilka innych ulic, bo ja wiem, że to nigdy nie będzie tak, że wszystko będzie idealnie, bo Naukowskiej, Solskiego, no jest ulic parę, które czekają i pewnie w końcu się doczekają, ale nie wszystko da się zrobić naraz. Także te dwie drogi składamy, a i będziemy czekać na, mam nadzieję, pozytywne rozstrzygnięcia, które zazwyczaj, jak pokazuje historia, są na początku kolejnego roku, czyli w 2027 taką informację dostaniemy. Dodatkowo składamy również prośbę o dofinansowanie na ten nieszczęsny chodnik do Biga. To też inwestycja, która tak czasami się wydaje, co to za problem zrobić chodnika kawałek gdzieś tam pod górkę, a to są setki tysięcy

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: Marek Apel, witajcie w kolejnym programie na naszej antenie. Tym razem mam dla Was kilka tematów. Na początek zajmiemy się sportem, a także tym, jak zostać ostruckim wojownikiem. Na temat zapisów do ostruckiego klubu Kyokushin Karate rozmawiam z trenerem, a także założycielem klubu Arturem Małżem.
2: Witam serdecznie, dzień dobry, witam Państwa.
1: Ile lat trzeba mieć, żeby u Artura trenować? To znaczy ta minimalna granica wieku.
2: No minimalna granica wieku to jest skończone 4 lata, czyli taki wiek przedszkola.
1: Wow!
2: To tak. No to są zajęcia, które wprowadzamy już od kilku lat tak naprawdę. Zajęcia te są prowadzone pod kątem właśnie takiej motoryki ogólnorozwojowe z elementami karate. No świetna rzecz, bo po prostu bardzo rozwija dzieciaczki też i uczy pracy w grupie. Osoby, które z dzieciaki, które są troszeczkę wycofane, powiedzmy, bardziej się otwierają i odwrotnie, te, które są takie hałaśliwe, trochę się wyciszają. To jest taki fenomen, ale generalnie tak, zapraszamy właśnie dzieciaczki. Tak, jest taka grupa 4-7 i one mają zajęcia w każdy wtorek i czwartek o godzinie 16:30. Zajęcia te prowadzi świeżo upieczona sensei Katarzyna Skrzypczyk, która zdobyła stopień mistrzowski właśnie teraz ostatnio na, nie tylko ona, bo jeszcze mam dwóch sensejów, którzy właśnie też zdali te egzaminy. No to też tak inaczej, z czarnym pasem, także.
1: O, czyli dzieciaki czują ten respekt.
2: No myślę, respekt to wynika też ze sposobu sprowadzenia zajęć. My mamy taką metodykę, taką trochę filozofii japońskiej, taki z japońskich dojo, tam gdzie jest takie naprawdę poukładane wszystko.
1: To jak, 4 lata, mamy dziecko w wieku 4 lat plus i co? Od razu gdzieś tam biegniemy do sklepu, kupujemy mu sprzęt najwyższej jakości, a no po miesiącu walnie to w kąt. Czy dobre chęci na początek wystarczą przyjść?
2: No jak najbardziej, od tego się zaczyna. My generalnie na początku odradzamy zawsze rodzicom, bo rodzice czasami się pytają, a to już trzeba kupić gi, czyli taki kimono, jak to

0: mówią, trzeba poczekać, bo dziecko musi też się zorientować, musi się dobrze czuć w grupie i wtedy, kiedy już się zdecyduje, to wtedy kupujemy cały sprzęt w postaci no karate git, czyli tam tego ubioru naszego i dzieciaczki sobie trenują. No, to nie jest jakbyś tam finansowo wymagający sport.
1: Zostań wojownikiem, czyli to hasło, którym się promujecie, ale tylko sportowo. Na ulicy nie stosujemy żadnych technik. No, chyba, że już ktoś będzie chciał staruszce torebkę wyrwać.
0: No nie, no my też w myśl takiej zasady, że karate nigdy nie atakuje pierwsze. Ale to prawda, no my uczymy przede wszystkim unikania takich rzeczy. Zresztą osoby, które trenują, są już takimi zawodnikami, zresztą młodzież nasza naprawdę się nie słyszy, żeby gdzieś tam kogoś zaczepiali czy coś. Oni mają swoje dojo, swoje miejsce, gdzie mogą się wyżyć, gdzie mogą sobie powalczyć. Ja zawsze każdemu mówię, że jak jesteś takim bohaterem i chciałbyś się spróbować naprawdę, to wyjdź po prostu na turniej, na matę i pokaż jak się walczy. No to tak jakby myślę, że no to jest świetne miejsce, które uczy pokory też, nie?
1: ICO Polish Open 2026 w planach. Jesienią głównie w Ostródzie odbywało się Sanbon, czyli takie seminarium treningowe, szkoleniowe. Zapraszaliście no, gwiazdy. Teraz przemieszanie z poplątaniem. No i to jest taki wstęp do czegoś większego, o czym za chwilę. Ale Arturze, dlaczego ICO Polish Open teraz jesienią?
0: Tak, no to już jest 6. edycja naszego turnieju międzynarodowego. Tak się ułożył program, kalendarz innych imprez, przesunięty były Mistrzostwa Polski, gdzie po prostu no, musieliśmy troszeczkę jakby zejść z naszą imprezą troszeczkę dalej. I zawsze to było robione wczesną taką wiosną, no teraz robimy to jesienią. Ale jakby to nie było, zawsze ten turniej zostaje naszym turniejem sztandarowym. Już ludzie wiedzą, że do Ostródy trzeba po prostu przyjechać. Ostróda jest na ustach wielu karateków. Byliśmy teraz w Lublinie, spotkaliśmy się na takim międzynarodowym szkoleniu, gdzie każdy się pytał właśnie o Ostrudę. Nie? No teraz mówią takich w cudzysłowie, że jak do Ostrudy nie przyjechać na turniej, to jest to obciach. Także serdecznie zapraszamy 24 października. Tutaj należy wspomnieć też, że współorganizatorem właśnie tej imprezy jest miasto Ostróda i Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji. No to serdecznie dziękujemy za wsparcie. No i działamy cały czas. No.
1: Tak państwu zobrazuję, że Artur to jest bardzo wysoki, postawny mężczyzna. Puchar zaprezentowaliście, tak? Który tak będzie na ICO Polish Open do zgarnięcia i on jest wielkości Artura Małża.
0: No tak, no to akurat i to jest taka ciekawostka, że to jest puchar za, my przyznajemy jakby miejsca drużynowo. Jeżeli przyjeżdżają kluby z Polski, to jest później taka drużynówka tak zwana, czyli te wszystkie punkty zebrane z poszczególnych konkurencji, czy w Kumite, czy w Kata, po prostu zbieramy, punktujemy i klub, który no, wygra, po prostu taki puchar otrzyma. Medialnie to poszło ostro, bo jak każdy zobaczył ten puchar, to wszyscy powiedzieli, że jadą do Ostródy po ten puchar.
1: Polecam wam odwiedzić profil w mediach społecznościowych ostródzkiego klubu Kyokushin Karate. Puchar wielkości Artura Małża. No jak...
0: A jeszcze takie zapewnienie mam właśnie od producentów, że tego pucharu jeszcze nikt w Polsce nie miał takiego pucharu, bo to części było ściągane ze Stanów Zjednoczonych, więc to nie jest małe.
1: To teraz przypomnienie. Tegoroczne ICO Polish Open odbędzie się 24 października w hali Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.
2: Życie w mieście.
1: Zajmiemy się teraz tematem konsultacji społecznych w Ostródzie. Te tym razem będą dotyczyć nowych statutów rad osiedli. To z perspektywy mieszkańców bardzo ważne, bo powstały dwie nowe rady osiedla w naszym mieście. To organy doradcze dla burmistrza Ostródy, a także Rady Miasta.
3: Damian Augustyniak, kierownik Biura Obsługi Rady. Ruszają od 30 września, potrwają według terminu ustawowego 21 dni, to jest termin obligatoryjny dla naszego samorządu i zakończą się 21 października. Celem konsultacji jest przede wszystkim poznanie opinii mieszkańców na temat tych rad osiedli, tych zapisów statutowych. My w tym przypadku chcemy ujednolicić obecne już statuty, które mamy, dlatego też te konsultacje są nam niezbędne. Na tą chwilę mamy 5 takich rad. To jest Rada Osiedla Drwęskiego, Plebiscytowego, Centrum Grunwaldzkiego oraz Wzgórze Świętego Franciszka z Asyżu. Spotkanie konsultacyjne, o którym tutaj mowa, odbędzie się 14 października o godzinie 16 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego. Serdecznie tutaj zapraszamy. No, ewentualne opinie, uwagi Państwa w zakresie statutów można zgłaszać na specjalnie przygotowanym do tego formularzu, który jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz w samej siedzibie urzędu.
1: Z perspektywy Rada Osiedla to jest naprawdę cenny organ, jeśli chodzi o pomysły, doradztwo. To tak naprawdę taka najmniejsza komórka organizacyjna w naszym mieście.
3: Jest to jednostka pomocnicza również, która przyczynia się też do konsultowania wielu zagadnień z Radą Miejską, z burmistrzem, także też ma realny wpływ na działania w mieście. Dodatkowo takie rady również posiadają swoje budżety, tak zwane zielone budżety rad osiedli, które też rady mogą wpływać na procesy w mieście poprzez realizowanie jakichś inwestycji drobnych, ale które wpływają na lepszy komfort życia mieszkańców w danym dzielnicy.
1: Najnowsze rady osiedli to osiedle Centrum, a także osiedle Wzgórze Świętego Franciszka z Asyżu. To też była inicjatywa oddolna, żeby takowe komórki doradcze powołać w naszym mieście.
3: Tak, takie rady osiedla z reguły powstają z inicjatywy mieszkańców na wniosek, które poparte jest też określoną liczbą takich podpisów.
1: To ja tylko przypomnę, że w naszym mieście mamy 5 rad osiedli, a wy możecie wziąć udział w konsultacjach społecznych w sprawie statutów tych rad osiedli. Pamiętajcie też, że rady osiedla to jest bardzo ważny organ pomocniczy, dysponuje zielonymi budżetami, ale też co roku formuje wnioski do budżetu, które akceptuje bądź neguje burmistrz Ostródy, także warto zainteresować się radą osiedla, bo to czasami od tego organu wychodzi to, kiedy dana droga będzie remontowana w naszym mieście.
2: Ciekawe spotkanie.
1: Październik zapowiada się wyjątkowo w Ostródzie pod względem kulturalnym. Przed nami wernisaż wystawy pokonkursowej. W niej możecie jeszcze wziąć udział i zgarnąć atrakcyjne nagrody. Będzie też koncert fortepianowy z okazji Światowego Dnia Muzyki.
4: Renata Ferenc, kierownik do spraw upowszechniania kultury w Centrum Kultury w Ostródzie.
1: Mamy dla Was dwa tematy. Po pierwsze, można wziąć udział w konkursie i zdobyć atrakcyjne nagrody, ale mamy też dla Was zaproszenie na Międzynarodowy Dzień Muzyki, koncert fortepianowy w sali reprezentacyjnej Ostródzkiego Zamku. Na początek jednak o nagrodach i konkursie artystycznym Mosty Czasu. Jak połączyć ze sobą czas?
4: No właśnie, jestem bardzo ciekawa pomysłów Państwa. Mosty Czasu, temat bardzo otwarty, temat dotykający czasu w sensie takim przeszłości i przyszłości i ewentualnych połączeń, ale też czasu w kontekście różnych uniwersów. Czy go mamy, czy nie mamy? W kontekście takim, że on nam ucieka, że biegnie coraz szybciej, jak go rozumiemy. Temat jest tak szeroki, że mam nadzieję, że i zarówno młodzi ludzie i seniorzy pokażą nam jakieś swoje fajne wizje.
1: Każda technika jest brana pod uwagę?
4: W regulaminie prosiłam o technikę malarską płaską. Chodzi o to, żebyśmy mogli w prosty sposób te prace umieścić na ścianie. Jeżeli będą na papierze, to w antyramie. Dlatego też chciałabym, żebyśmy unikali kolaży, naklejania jakichś elementów przestrzennych na pracę. Każda technika płaska, malarstwo bądź kolaż, ale płaski, będzie mile widziane.
1: Wspomniałaś młodzi ludzie. Dolna granica wieku?
4: 13 lat. 13 plus i zapraszamy. Projekt jest finansowany przez Ministerstwo Kultury z programu Edukacja Kulturalna i jest skierowany do osób dorosłych i młodzieży 13 lat powyżej.
1: Jak dostarczyć swoje prace? Do kiedy? Rozumiem, że skoro gromadzicie prace plastyczne, to planujecie pewnie wystawę.
4: Oczywiście wernisaż pokonkursowy będzie 2 października o godzinie 17, natomiast prace przyjmujemy do najbliższego poniedziałku włącznie, czyli do 28 września do godziny 16. Można je dostarczyć do Centrum Kultury w Ostródzie, do amfiteatru, do pokoju 105. Bardzo proszę tylko o zapoznanie się z regulaminem i oznaczenie każdej pracy godłem artystycznym.
1: No to teraz o nagrodach, bo na plakacie napisaliście, że są nagrody wyjątkowe, atrakcyjne. Co możemy zdobyć za swój talent i pomysł, żeby połączyć teraźniejszość z przeszłością?
4: Nagrody są atrakcyjne, ponieważ środki na to, tak jak wspomniałam, pozyskaliśmy z projektu Ostróda Art Mix i będą to nagrody w postaci bonów upominkowych na artykuły plastyczne roczne. Pierwsza nagroda o wartości 1000 zł, druga 600, trzecia 400 zł. Także warto powalczyć.
1: Jeśli Was to zainteresowało, no to odsyłamy Was na stronę internetową Centrum Kultury w Ostródzie. Natomiast teraz mamy zaproszenie na Międzynarodowy Dzień Muzyki. Mamy szkołę muzyczną i zapewne absolwenci tej szkoły, uczniowie pojawią się, żeby posłuchać wirtuoza fortepianu. Po ile wejściówki, chyba warto przyjść nieco wcześniej, żeby zająć sobie miejsce.
4: Koncert zorganizowaliśmy z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki, który jest obchodzony na świecie 4 października, natomiast koncert u nas w sali reprezentacyjnej zamku 3 października o godzinie 17. Zagra światowej sławy pianista Toshiki Ishii. Koncert będzie wzbogacony przez aranżację świetlną i prezentację multimedialną.
1: To jak, warto przyjść wcześniej? Po ile są bilety?
4: Wstęp na to wydarzenie jest wolny, dlatego faktycznie warto przyjść troszkę wcześniej, żeby zająć sobie dobre miejsce.
1: Sala reprezentacyjna Ostródzkiego Zamku 3 października, sobota, godzina 17. Posłuchamy koncertu fortepianowego w wykonaniu Toshiki Ishii. Muzyka, obraz, interpretacja, utwory m.in. Chopina. Zapraszamy Was serdecznie, wstęp wolny. Ale teraz jeszcze o nowości w Centrum Kultury w Ostródzie. Grupa taneczno-artystyczna, a poprowadzi ją swoista gwiazda z naszego miasta, znana z ekranów telewizyjnych.
4: Zgadza się. Zajęcia taneczno-artystyczne będzie już od 8 października prowadził w Centrum Kultury w Ostródzie Artur Kurjata, znany Państwu na pewno z programu You Can Dance.
1: Czy to są zajęcia bezpłatne i kto może z nich skorzystać?
4: Zajęcia są oczywiście bezpłatne, a kierowane są do dzieci i młodzieży w wieku 12 lat i powyżej.
1: To będzie prawdziwa mieszanka, bo na plakacie widzę, że będzie hip-hop, breakdance, popping, a także taniec ludowy. Jakkolwiek to Artur połączy, to nie wiem, ale no, brzmi to intrygująco.
4: Sami jesteśmy ciekawi, ale założeniem powstania tej grupy było to, żebyśmy mogli sięgnąć do tradycji Centrum Kultury w Ostródzie, tradycją z zespołem tańca polskiego Mazur. Artur jest otwarty na takie założenia, będzie próbował wprowadzić do swojego programu tanecznego elementy tańca ludowego i być może uda się z tego zrobić jakiś fajny program tańca nowoczesnego z elementami tańca ludowego.
1: Jeśli macie 12 lat plus, no to zapraszamy Was w każdy czwartek o godzinie 17 do Ostródzkiego Amfiteatru. Pierwsze zajęcia odbędą się 8 października, a ja tylko przypomnę, że poprowadzi je uczestnik 9 edycji programu You Can Dance, Artur Kurjata.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
5: Ryszard Nowicki, prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, koło nr 5 w Ostródzie.
1: Znajdujemy się na szlaku bunkrów pozycji olsztyneckiej. Jesteśmy dzisiaj dokładnie w Starych Jabłonkach. Wy jako kombatanci administrujecie niezwykłym miejscem. Co to za miejsce?
5: Miejsce historyczne. Tutaj w 1938 roku rozpoczęła się budowa linii olsztyneckiej od tego bunkra, bojowego bunkra. W Starych Jabłonkach tych bunkrów jest 5 bojowy i 4 punkty bierne.
1: To miejsce było nadgryzione zębem czasu, ale dzięki staraniom społeczników, kombatantów, możemy to miejsce zwiedzać. Z punktu widzenia historycznego udało zrobić się dużo?
5: W 2014 roku, a więc 10 lat, w miesiącu czerwcu uruchomiony został bunkier bojowy, który do dzisiaj odwiedziło około 6 tysięcy osób. W ubiegłym roku 529 wysiłkiem społecznym organizacji.
1: Panie Ryszardzie, skąd macie gości?
5: Gości pochodzą z całego kraju, z różnych stron. Bardzo często ludzie, którzy interesują się historią i zabytkami militarnymi, szczególnie ze Śląska, Wrocławia, Opola. Również mamy dużo gości z zagranicy. Ostatnio Ukrainy, z Niemiec, z Danii i z Australii. Wiadomość o takim zabytku poprzez internet otrzymali, powiedzmy, i odwiedzili. dawni mieszkańcy Ostródy.
1: Mamy też w swoim społeczeństwie szkodników, którzy odwiedzają to miejsce i niestety macie próby włamań, kradzieży, grabieży.
5: Takie oficjalne petycje włamania, pierwsze w 2019 roku i z przykrością do dzisiaj nie wyjaśnione. Zabezpieczamy możliwy sposób poprzez kamery, podwójne zamknięcia, no i w miejscu Rady Pańskiej konia tuczy, odwiedzamy, często kontrolujemy, i w ten sposób obiekt ten pozostaje w stanie niezmienionym.
1: Kiedy możemy go zwiedzać? Kiedy pełnicie tutaj dyżury?
5: Każda sobota w godzinach 10-12 i na każdy telefon, jeżeli jest większa grupa. A takie przypadki są, szczególnie z hotelu Anders, szkoły podstawowe, z Ostródy, z Lipowa i z Barka odwiedzają. Wtedy przyjeżdża kolega dyżurny, otwiera i umożliwia zwiedzanie i lekcje historii.
1: Ja tylko dodam, jest z nami Andrzej Kołodziejski. Panie Andrzeju, znajdujemy się przed wejściem. Na drzwiach wejściowych umieściliście też zdjęcia z etapów prac, odnowienia, przywrócenia do zwiedzania tego miejsca. Ja tylko przypomnę, że jest to pozycja olsztynecka, nigdy nie wykorzystana w swoim pierwotnym założeniu, bo Armia Radziecka ominęła pozycję olsztynecką.
6: Tak, to fakt. Była to pierwsza pozycja olsztynieckiej, a przede wszystkim zacznijmy od tego, że obiekt ten znajduje się na terenie nadleśnictwa Stare Jabłonki. Obiekt ten został zrekonstruowany do tego stopnia, że mogą go odwiedzać nasi turyści, ale to było też dzięki firmie Stalgrom z Ostródy. Ta firma duży wkład miała również właśnie w odnowienie tego naszego schronu poprzez wykonanie replik drzwi wejściowych wszystkich do tego schronu. Drzwi, pozostałe elementy zostały rozkradzione, te oryginalne, przez tych, którzy zbierali złom. Natomiast jeśli chodzi o sam schron, było tutaj wielkie śmietnisko. Ogromnym wkładem naszych członków został zrobiony tutaj porządek, wywiezione tony śmieci na dachu. Pracował nawet ciągnik, który zrzucał pokłady piasku, które tam były, nawet rosnące drzewa.
1: To co, wchodzimy do środka?
6: Wchodzimy do środka, oczywiście.
1: Panie Andrzeju, co my tu mamy oprócz tego, że pan zawsze powtarza, żeby głowę nisko, bo jest dosyć nisko.
6: Schron bojowy, który, jak tu kolega wspominał, został oddany w 1938 roku do użytku, jest schronem może niewielkich rozmiarów. Natomiast jeśli chodzi o jego walory bojowe, to na lata 30. był to jeden z takich schronów, które gwarantowały bezpieczeństwo. Ściany zewnętrzne miały metr żel betonu, strop, który jest nad naszymi głowami, metr, ściany wewnętrzne 80 cm. W wyposażeniu tego schronu były dwa karabiny maszynowe MG-34 i oraz działko przeciwpancerne PAK 37 mm.
1: Ile z tego zostało tutaj?
6: Z tego, co zostało tutaj, to co oddała nam ziemia, czyli karabin maszynowy, szturmowy, piechoty, Wehrmachtu, tak jak tutaj widać, lufa zapasowa dla karabinu maszynowego, oryginalny magnet rosyjski, oryginalna pokrowiec na maskę przeciwgazową. Po lewej stronie mamy oryginalny hełm niemiecki i dwa magnety, które są też wykopane z ziemi. Tam we wnętrzu mamy manekina, który ma oryginalny hełm na sobie, pas oryginalny, natomiast pozostałe rzeczy to są już repliki. Ostatnio tutaj kolega Ryszard zakupił replikę karabinu maszynowego MG-34, bo poprzednio mieliśmy RKMD, czyli ręczny karabin maszynowy Digitriewa, no niestety został nam ukradziony. Ukradzione również nam zostały repliki pistoletów oraz wszystko, co tylko można było wynieść, czyli czapki, nie czapki i tak dalej. A zapomniałem jeszcze powiedzieć o oryginalnej lufie do tego działa 37 mm oraz to, co zostało z RGP Panca, który był podstawową bronią piechoty niemieckiej, bardzo tanią i bardzo skuteczną.
1: Opisując słuchaczom, to pan Andrzej w ręku ma tak na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło nic nieznaczący kawałek rurki.
6: To jest niby nic nieznaczący kawałek rurki, którego zostały tylko, nie wiem, jakieś oznaki przyrządów celowniczych, ale niestety była to jedna ze skuteczniejszych broni ówczesnych, ręcznych broni oczywiście w tamtych czasach.
1: Ile ludzi tutaj miało za zadanie bronić tej pozycji?
6: Z tych wiadomości, które my posiadamy, to było, mogło być między 9 a 12 ludzi. Były to dwie obsługi karabinów maszynowych, obsługa działa przeciwpancernego i w systemie zmiennym byli to również żołnierze do wart, do pełnienia służb i tak dalej. Tych pomieszczeń to jest, są teoretycznie 5. To są pomieszczenia 4 bojowe i jeden taki tylko korytarzyk. Ale pójdziemy dalej.
1: Głowa nisko.
6: Bardzo nisko. Następnym pomieszczeniem, bo poprzednim co byliśmy, to było główne pomieszczenie bojowe, tam gdzie znajdowała się armata. Natomiast tutaj to jest pomieszczenie niby korytarz, ale ten korytarz spełniał rolę zarówno magazynu, jak i rolę bojową, bo po prawej stronie mamy wylot strzelniczy, w przypadku przerwania się nieprzyjaciela poprzez ten otwór można było prowadzić ogień. Zapomnieliśmy również powiedzieć tutaj z kolegą Ryszardem, że na ówczesne czasy był to bardzo nowoczesny schron, posiadał zabezpieczenia przeciwchemiczne, była tak zwana pompa ręczna powietrza, która była wtaczana w powietrze, były filtry. No niestety złomiarze to wszystko powycinali. Każde pomieszczenie mogło się indywidualnie bronić, bo było hermetycznie zamknięte pancernymi drzwiami.
1: Czyli tak możemy to podsumować, że to była ówczesna niemiecka myśl technologiczna, bardzo zaawansowana?
6: To była, nawet uważam, na ówczesne czasy bardzo zaawansowana, bo z tego co ja wiem, niewiele schronów bojowych było wyposażonych w zabezpieczenia przeciwchemiczne. Natomiast następnym pomieszczeniem jest pomieszczenie obsługi karabinu maszynowego. Tutaj mamy właśnie replikę MG-34. Tutaj kolega Ryszard zabezpieczył ją tam w jakiś solidny sposób, żeby nie dostała nóg jak poprzednie. Natomiast tutaj całość chroni przód, to jest płyta pancerna od 10-11 centymetrów, która chroniła tą całą załogę.
1: Mi w oczy rzuciło się takie prowizoryczne odprowadzenie kanalizacji. Bunkier jest skanalizowany?
6: To znaczy było odprowadzenie wody. Jeśli chodzi o samą kanalizację, to raczej nie. Żołnierze się podejrzewam się załatwiali w tak zwanych sławojkach lub po prostu do wiaderek w zależności od tego, bo tutaj nie widzimy niczych takich rzeczy jak kanalizacja typowo toaletowa.
1: Musieli gdzieś spać?
6: Gdzie jest mowa o obronie, musi być też mowa również o takich rzeczach jak spanie, no i oczywiście posiłki. Tutaj mamy w tej chwili nasze polskie łóżka koszarowe, natomiast Niemcy mieli łóżka podwieszane na łańcuchach. Żołnierz kończąc spanie wiązał pasami pościel i łóżko było puszczane pod ścianę. Również w tym pomieszczeniu można było zjeść i było to pomieszczenie również miejscem, gdzie była obsługa karabinu maszynowego. Stąd można również było prowadzić ogień w kierunku starych jabłonek. Ale gdy jest mowa o obronie, musi być również mowa o ewakuacji. Na wprost po prawej stronie mamy wyjście ewakuacyjne, które umożliwiało obrońcom wyjście ze schronu, pojście do schronu zapasowego, który jest około 100 metrów stąd i powrót do tego schronu lub po prostu ewakuację w przypadku zagrożenia. Tutaj mamy, tu jakiś kolega Ryszard tutaj sugeruje i pokazuje nam stare taśmy do karabinów maszynowych, stare łuski, to co zostało nam, co dała nam ziemia.
1: Skoro obrona musiała być też prowadzona zimą, to i ogrzewanie?
6: Ogrzewanie było raczej prowizoryczne, bo tak jak my tutaj wnioskujemy, mogło to być tylko jedynie jakieś tam kozy, które w prowizoryczny sposób ogrzewały. Nie były tu komfortowe warunki, bo no niestety na froncie komfort jest bardzo trudny. Tutaj mamy ostatnie pomieszczenie, które jest tylko korytarzem, ale to jest tak jak gdyby centrala powietrzna. Tędy prowadziły rury, tak jak widać, powycinane. Całość tutaj mamy oświetlaną oświetleniem LED-owym przy pomocy akumulatora. Jest to następny akumulator, bo poprzedni nam złodzieje ukradli. Elektryczność. Elektryczności na pewno nie było w bunkrze, bo tutaj nawet nie ma linii energetycznej. Myślę, że tutaj było jedynie były lampy naftowe. Tutaj mamy również pokazane, w jakim stanie i z czego był zbudowany ten schron. To są pokazane, to znaczy w 40-tych latach była próba wysadzenia tego schronu, ale to już przez Wojsko Polskie, ale stwierdzono, że potrzeba za dużo nakładów, żeby go wysadzić. Motywacją tego wysadzania było to, że tu niby chroniły się jakieś bandy. No dla mnie i zresztą dla naszego mojego kolegi również jest absurd, że ktoś przy zdrowych mysłach będzie się chronił 2 metry od głównej drogi prowadzącej do Olsztyna lub do Ostródy.
1: Będąc w zasadzie też otoczonym przez las.
6: Tak, będąc tym bardziej otoczonym przez las. Widoczne są tutaj naprawdę w idealnym stanie zachowane nie tylko stal, która była mało zasiarczona, bo gdyby była zasiarczona jak obecnie, to by już tej stali nie było. Ta ściana wygląda jakby parę lat temu była dosłownie wybudowana.
1: Panie Andrzeju, zakończmy naszą rozmowę tym, że jest to niezwykłe miejsce z punktu widzenia historycznego, historii Warmii i Mazur, a dawniej Prus Wschodnich, bardzo potarganego regionu, który można zobaczyć dzisiaj.
6: Można go zobaczyć dzisiaj. Na początku naszej działalności były takie niechlubne próby podważenia naszej pracy tutaj. A sugerowano to, że kultywujemy faszyzm, że nie powinniśmy tego robić. No dobrze, skoro my coś tak jako byli żołnierze źle robimy, no to może zburzmy zamek w Malborku, bo to krzyżacki. Tu nasza praca polega na tym, żeby uświadomić młodym ludziom, których mamy tutaj bardzo dużo, do jakiego zła doprowadzał faszyzm, do czego doprowadzała nienawiść. No i również mówimy zawsze, tak jak mówi to przysłowie, chcesz pokoju, no niestety przygotowuj się do wojny.
1: Także jeśli jesteście ciekawi historii tej niełatwej naszego regionu, no to odsyłamy Was do ostródzkich kombatantów. Oni zabiorą Was i zaproszą w niezwykłe miejsce w Starych Jabłonkach.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.

0: Reklama. Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr. Tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje. Jedynie 4,69 zł za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
0: O reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
9: Audycja sportowa.
10: Ja nazywam się Marek Apel i w magazynie reporterów Meloradia Mazury, jak słyszeliśmy, teraz czas na sport. Ze mną Bartłomiej Wojciechowski, Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji. Cześć, Bartku.
11: Cześć, Marek, cześć wszystkim.
10: Zapraszamy was na cotygodniowe rozmowy o sporcie. Sporo będzie się działo. Jesień wkroczyła na salony, a to oznacza, że w Ostródzkim Centrum Sportu powoli się przenosimy z tych otwartych obiektów na te zamknięte. Sport dzieci i młodzieży to jest rywalizacja na tym najniższym szczeblu miejskim, ale tam emocje biorą górę, no bo kto z dzieciaków nie marzy, żeby przez rok być mistrzem Ostródy w siatkówkę?
11: Oczywiście, że tak. W środę był właśnie pierwszy dzień jesieni, oficjalny, kalendarzowy. Przechodzimy, ale nie zwalniamy tempa. Przed nami sport szkolny. Na początek turniej miejski piłki nożnej chłopców i dziewcząt. Chłopcy zagrają sobie na stadionie na ulicy Wyszyńskiego, na Murawie Naturalnej. Będą mieli okazję poczuć się jak Lewandowski. Myślę, że to dla nich coś innego niż murawa na Orliku, taka sztuczna, tylko pograją sobie na prawdziwej, naturalnej. Wyznaczymy tam dla nich 2 boiska, gdzie będą mogli sobie zagrać w grupach.
10: Poznamy mistrzów Ostródy w piłce nożnej. Siatkówka?
11: Tak, siatkówka. Zaczynamy od klas 7 i 8 na 3 boiskach u nas w hali Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. Później zagramy 4 klas 6, siatkówka trójek klas 5 i na końcu siatkówka 2 dla klas 4.
10: Przejdźmy do tego, co jeszcze się kręci w Ostródzie, no bo jeśli chcecie się przełamać, a może jesteście na tyle sprawni i jeździcie sobie regularnie, no to końcówka września to jest ostatni dzwonek na korzystanie z wyciągu nart wodnych.
11: Narty wodne będą czynne, to jest ostatni dzwonek, żeby skorzystać i pośmigać na wodzie. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców i turystów.
10: Skupmy się teraz na rozgrywkach tenisa stołowego. W ten weekend rozgrywane w Ostródzie Grand Prix Polski Młodzików w tenisie stołowym. Ostrudzianka Ostróda, Energa Morliny Ostróda, klub został ponownie wyróżniony i organizuje wspólnie z wami te rozgrywki. To jest chyba też piękny czas, bo po raz pierwszy od dawna na hali od Siru się rozstawi tak zwane miasteczko tenisowe. Ja zawsze lubię ten widok, kiedy cała powierzchnia jest pokryta stołami do tenisa stołowego.
11: Tak, tak samo jest właśnie, jak jest Mazurska Liga Tenisa Stołowego. Cała hala jest zajęta stołami. Cały czas słyszymy odgłos odbijającej się piłeczki. Wtedy się dzieje. Tak samo będzie w ten weekend. Piątek, sobota, niedziela. Tenis stołowy będzie rządził w Ostrudzie.
10: Tak, ale to jest tylko takie preludium do tego, co przed nami. Tydzień temu zapowiadaliśmy, że w Ostrudzie będzie Mazurska Amatorska Liga Tenisa Stołowego. Zapisy ruszyły. Ile drużyn się zgłosiło?
11: Aktualnie 4 drużyny się zgłosiły i czekamy na więcej oczywiście. Będzie pierwsza i druga liga. Mazurska Amatorska Liga Tenisa Stołowego rusza 7 października. Zapisy są do 2 października i gramy co środę o 19:30.
10: No, 4 drużyny, ale to chyba albo kompletują składy, albo czekają na ostatnią chwilę.
11: Tak, widzę, że już są rotacje, bo to widać w tych pierwszych zapisach, więc czekamy i będziemy jeszcze na pewno dzwonić, informować i zobaczymy.
10: Zobaczymy, gdzie zagra burmistrz Ostrudy Rafał Dąbrowski. Pozdrawiamy serdecznie.
11: I zapraszamy.
10: Przejdźmy do tego, że po raz trzeci zostanie rozegrany memoriał imienia Ryszarda Machnickiego. To nie są rozgrywki ściśle powiązane z Mazurską Amatorską Ligą Tenisa Stołowego, ale 10 października zagramy turniej memoriałowy.
11: Tak, 10 października w sobotę o godzinie 10 zaczynamy turniej memoriałowy, trzeci już Ryszarda Machnickiego. Wszystkich serdecznie zapraszamy. Turniej odbędzie się w 4 kategoriach. Każdy znajdzie stół dla siebie. Zapraszamy wszystkich. Zapisy do piątku.
10: Turniej nie jest związany z Mazurską Amatorską Ligą Tenisa Stołowego. Wydarzenie poboczne, także jeśli wam nie pójdzie na turnieju, to w lidze jeszcze nic straconego. Przejdźmy do siatkówki, bo przed nami prawdziwa legenda. Legendarny turniej. 28. Słuchajcie, 28. edycja turnieju służb mundurowych o Puchar Burmistrza Miasta Ostruda. Nie chcę wspominać, a może dotrzemy do tych informacji, kto wygrał pierwszy taki turniej w Ostrudzie, no to 28 lat temu.
11: Tak, trzeba było archiwum sprawdzić.
10: Do Krzysia Filiczkowskiego trzeba się odezwać.
11: Myślę, żeby powiedział od razu z pamięci. 28 przed nami, w tamtym roku wygrała policja, a zobaczymy, jak to będzie w tym roku.
10: Strażacy pewnie zmobilizowani, wojskowi również. Zobaczymy jeszcze, czy z innych miast przyjadą mundurowi i zagrają o Puchar Burmistrza Miasta Ostruda, przypomnę, 28. edycja tego turnieju.
11: Leśnicy zawsze też dawali radę, myślę, że pokażą klasę.
10: Wspomniany dzisiaj Krzysztof Filiczkowski. Teraz mała przerwa od sportu. Bartku, Krzysztof Filiczkowski, to ja powiem oficjalnie już na zasłużonym odpoczynku. Krzysztof, pozdrawiamy, dziękujemy za wiele lat pracy na rzecz ostrudzkiego sportu. Bartek przed wejściem na antenę powiedział, że chyba nie ma w tym mieście człowieka, który nie dostałby przez tyle lat pracy Krzysztofa w Ocirze medalu albo dyplomu od Krzysztofa Filiczkowskiego.
11: Tak, dokładnie. Myślę, że każdy, ktokolwiek był związany ze sportem, chociaż trochę, brał udział w różnych amatorskich czy lekkoatletycznych, czy grach i zabawach, różnego rodzaju imprezach organizowanych przez Ostrudzkie Centrum Sportu i Rekreacji, który nie wie, kto to jest Krzysztof Filiczkowski. Z całego serca dziękujemy za kilkadziesiąt lat pracy w sporcie, ostrudzkim sporcie i nie tylko. Za całą tą organizację i wysiłek, wkład włożony dla sportu w Ostrudzie. To jest chodząca encyklopedia ostrudzkiego sportu, więc pozdrawiamy i dziękujemy.
10: Krzysztof, pozdrawiamy. Pozdrawiamy oczywiście, drzwi do radia zawsze otwarte. Chcesz, to wpadaj na kawę, a my będziemy do ciebie jeszcze wracać, bo naprawdę, jeśli zapytamy Krzysztofa, kto wygrał turniej w tym roku, to Krzysztof chwilę pomyśli, z głowy rzuca nam nazwę drużyny, chodząca encyklopedia ostrudzkiego sportu. Zostajemy jednak przy siatkówce, wracamy do sportu, też ulubiona dyscyplina Krzysztofa. No właśnie, kiedy ruszają pierwsze spotkania, jeśli chodzi o piłkę siatkową?
11: Organizujemy zebranie 15 października o godzinie 18. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą porozmawiać o siatkówce, zapisać się. Będziemy wtedy już omawiać szczegóły, a startujemy 27 października we wtorek. To będzie już pierwsza liga, pierwsza kolejka. Jak najbardziej zapraszamy 15 października o 18. Pierwsze zebranie.
10: 15 października pierwsze zebranie. Tutaj szczególne ogłoszenie i apel do dyrektorów szkół średnich w Ostrudzie, a może szerzej w całym powiecie. Zmobilizujcie uczniów, żeby zapisali się na te rozgrywki. W tamtym roku pamiętam Salezjan, Rolnik i Ekonomik chyba.
11: I SMS oczywiście, aż w 3 składach.
10: Zapraszamy Was serdecznie. 15 października pierwsze spotkanie, natomiast pierwsza kolejka pierwszej ligi rusza 27 października. Zakończmy halową ligą piłki nożnej, bo te rozgrywki również będą, ale wówczas, kiedy zawodnicy, powiedzmy, tych lig profesjonalnych na Warmii i Mazurach będą odpoczywać. Macie pierwsze zapytania?
11: Są pierwsze rozmowy. Liga rusza pod koniec listopada. Myślę, że frekwencja dopisze. Nie wiem, czy będzie 20 aż drużyn, tak jak w tamtym roku, bo to był absolutny rekord. Liczymy oczywiście jak na największą frekwencję i myślę, że będzie się działo.
10: Dopinamy tematy, ruszamy jesień w Ostródzkim Centrum Sportu i Rekreacji. Zapowiada się intensywnie. Ja tylko przypomnę, że będą miejskie zawody szkolne, zarówno w piłce nożnej, jak i siatkówce. Będzie 28. edycja turnieju służb mundurowych o Puchar Burmistrza Miasta. Trzeci memoriał imienia Ryszarda Machnickiego w tenisie stołowym to 10 października. Będzie Mazurska Amatorska Liga Tenisa Stołowego. Ta rusza 7 października. Z kolei spotkanie w ramach lig piłki siatkowej odbędzie się 15 października. Zapraszamy ponownie uczniów szkół średnich w powiecie ostródzkim. Będziemy dobrze bawić się tej jesieni na obiektach Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.
0: Zmieniamy temat.
10: W tej części magazynu reporterów Melo Radia Mazury porozmawiamy o prawdziwej adrenalinie, a mianowicie przed nami kolejna edycja Wrak Race w Ostródzie. No dobra, na granicy miasta i gminy Ostróda. Ja nazywam się Marek Apel, a ze mną w studiu Przemysław Wolak, współorganizator Wrak Race w Rakowcy Mazur. Witam serdecznie.
9: Witam serdecznie wszystkich.
10: Przemku, która to już edycja ścigania się samochodami, które trzeba lekko podrasować?
9: W Rakowcy Mazur organizują trzecią już edycję. Pierwszą edycję mieliśmy u nas w Ostródzie, którym patronatem był wójt gminy Ostróda. Druga edycja była w Wargu Warmińskim, którym patronatem był starosta Marcin Kania. No a teraz trzecią edycję wracamy z powrotem do Ostródy, tutaj koło Biga, i patronaty objął burmistrz miasta Ostróda Rafał Dąbrowski.
10: Ja byłem na jednej z tych edycji, na tej ostatniej przyznam się, że przy Bigu nie byłem, czasu zabrakło. Tam są ogromne emocje i solidne zabezpieczenie, bo nawet ja jako dziennikarz, no to mnie na niektóre strefy nie wpuszczono. Jednak obowiązuje bezpieczeństwo i od tego chciałem zacząć, że to są w pełni bezpieczne zawody.
9: Tak, to my stawiamy przede wszystkim na bezpieczeństwo, że przychodzimy na zawody i wracamy z zawodów cali, bezpieczni i zadowoleni z mnóstwem adrenaliny.
10: Czyli kibice mają określone strefy, gdzie mogą podejść, zrobić zdjęcie, ale za taśmę nie wchodzimy.
9: Nie, nie wchodzimy za taśmę ani za siatki. My robimy tutaj z moim kolegą po prostu taką podwójną strefę bezpieczeństwa. Nie jedną strefę, tylko robimy podwójną strefę bezpieczeństwa.
10: Zapraszamy Was serdecznie 10 października o godzinie 10, czyli 30 na granicę miasta Ostróda i gminy Ostróda. Górka, burmistrz Ostródy, ostatnio żartował, że jak były ostatnie wraki, to start był z miasta, a meta w gminie.
9: Tak jest, tak sobie żartował tutaj burmistrz i był od początku do końca był na zawodach, tak więc bardzo mu się to spodobało.
10: Przejdźmy teraz do tej adrenaliny. Pamiętajcie, że to są piękne samochody, w które ktoś wkłada pracę, serce. Ja rozmawiałem z tymi zawodnikami, no to oni mówią, że to jest taka trochę dłubaninka, ale oni to kochają.
9: Dokładnie. Mamy trzy serie, czyli mamy pierwsza seria to jest seria auta przerobione, druga seria to są auta seryjne, no i trzecia królewska dyscyplina, wyścig kobiet.
10: Kobiety dają radę?
9: No to kobiety to są bardziej zawzięte, podejrzewam, jak mężczyźni. Jak to kobiety, wiadomo.
10: Przemku, ale sporo atrakcji towarzyszących. Oprócz tego, że będziemy mogli przyjść, zobaczyć te wyścigi, no to helikopter, to już jest taka chyba wasza renoma.
9: Dokładnie, można powiedzieć, że helikopter to jest nasza wizytówka naszej Warmińskiej Ligi Wrakowców Mazur, przepraszam.
10: Kto będzie gwiazdą, specjalną gwiazdą wieczoru, bo ja wiem, że ten event to już nie jest tylko popularny Janusz z programu Złomowisko.
9: No Januszek to jest na naszych wszystkich edycjach, ale teraz pozyskaliśmy nową gwiazdę, która była u nas już w Lidzbargu Warmińskim i teraz przyjeżdża do nas do Ostródy. To jest Grzesiu, kanał Graoplon. Nie muszę go przedstawiać, bo bardzo dużo osób wie, co to jest za kanał. I Grzesiu zadeklarował się, że przyjedzie do nas swoim Monster Truckiem i będzie woził ludzi tym Monster Truckiem. mamy po prostu dla niego przygotować, zbudować oddzielny tor z górkami, pagórkami, żeby jeszcze to fajnie wyglądało i żeby było jeszcze więcej adrenaliny.
10: Po ostatniej edycji wspominałeś, że chcesz wsadzić samorządowców do tych aut. Uda się to?
9: No podobno tak. Tu jeden samorządowiec u nas ze Strudy się zadeklarował, że będzie startował. Mam dla niego przygotować specjalne auto, żeby mógł wystartować bezpiecznie. No i zobaczymy, czy wystartuje na linii startu, czy nie. Ale myślę, że tak, bo po prostu jedzie mojego puchar.
10: Trzymamy kciuki za burmistrza Ostrudy Rafała Dąbrowskiego. Oczywiście paliwo po dychu. Jak wy to wszystko ogarniecie?
9: Mamy różne dojścia.
10: Taniej trochę, ale sporo jednak paliwa spalicie tego dnia w Ostrudzie.
9: Tak, paliwa pójdzie dużo, ale jak to się mówi, że każde hobby jest drogie, czy to by było, nie wiem, zbieranie znaczków, wędkowanie, no każde hobby jest drogie.
10: Wspomniałeś o trzech, powiedzmy, kategoriach, ale teraz tak, skąd przyjadą do nas zawodnicy? Bo to jest jednak stała grupa bywalców, którzy się uśmiechają, fajnie też pozują do zdjęć ze swoimi samochodami, to jest ich duma.
9: Na chwilę obecną jesteśmy z jedną już z większych lig tutaj w Polsce. Do nas przyjeżdżają z całego województwa, zadeklarowali się do nas zawodnicy z Torunia, z Białegostoku, tak więc naprawdę masa ludzi przyjeżdża, no i u nas jest bardzo dużo aut. Na ostatnich zawodach w Wisbargu Warmińskim 92 auta były na linii startowej.
10: No to zapraszamy Was serdecznie. To jest ostatnia okazja w tym roku na takie emocje.
9: Ostatni to jest wyścig tego roku.
10: Także zapraszamy Was serdecznie. 10 października, godzina 10:30. Jeśli chcecie jeszcze szczegółów, no to zapraszam Was na profil w mediach społecznościowych w Rakowcy Mazur. Tam bliżej tych zawodów Przemek, ale też jego koledzy, organizatorzy będą dostarczać nam informacji o szczegółach, co od której, do której. No i zapraszamy Was na bezpieczne pokazy, które odbędą się na granicy miasta i gminy Ostruda. Dzięki, do usłyszenia, do zobaczenia.
9: Do zobaczenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
10: Marek Apel, witajcie w tym magazynie reporterów Meloradia Mazury. Teraz będzie o wyborach w Ostrudzie, ale to Was pociesza, nie będziecie musieli biec do urn, tylko Wasze dzieci albo wnuki. Zbliżają się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta w Ostrudzie. Tak, mamy w naszym mieście taki organ doradczy. I teraz na antenie Meloradia Mazury porozmawiamy o mijającej kadencji Młodzieżowej Rady Miasta, a także o zbliżających się wyborach. Ze mną Nina Brodowska, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta w Ostrudzie drugiej kadencji.
12: Dzień dobry wszystkim.
10: Nina, jak wspominasz w ogóle Młodzieżową Radę Miasta?
12: Ja ogólnie pierwszy rok to będę chyba tak po prostu wspominać, że to mi tak uratowało trochę takie życie, bo w szkole średniej tak błądziłam trochę, nie wiedziałam, co ze sobą zrobić i jak dostałam się do tej Młodzieżowej Rady Miasta, to stwierdziłam, że okej, ktoś mnie chce tam, ktoś naprawdę mnie wysłucha i będę mogła działać z ludźmi, którzy też będą chcieli działać. Ten pierwszy rok to tak będę najbardziej wspominać tak w superlatywach po prostu, że i sobie jeździłam na wolontariaty i tutaj coś mogliśmy zorganizować. Też jeździliśmy ostatnio po szkołach i tak sobie uświadomiłam, że no to była dobra kadencja. To była dobra kadencja, dobrzy ludzie i nam to wyszło po prostu.
10: Patrzyłaś z perspektywy na tych młodych ludzi, widziałaś tam siebie?
12: Tak, w jednej szkole podstawowej była taka jedna dziewczynka, która tak siedziała w pierwszym rzędzie i tak się na mnie patrzyła i tak słuchała i tak się uśmiechała i mówiła: kurde, no widzę w niej to, że ona chce. Naprawdę, bo to tak widać po dzieciach, że no chce się, ale czasami się boją. Czasami boją się też takiej oceny, boją się, że nie są za bardzo popularni, żeby ich wybrać, ale widziałam, że ten jej uśmiech na twarzy dużo może zrobić w tej radzie, bo naprawdę ta sympatia, taka empatia i taka chęć do działania to jest widoczne po ludziach właśnie, że tak się uśmiechają cały czas tutaj, chcą siedzieć gdzieś w pierwszych rzędach. To było fajne właśnie, że mogłam zobaczyć tak dziewczynki takie uśmiechnięte.
10: Dwuletnia kadencja. Mówi się, że Młodzieżowa Rada Miasta tej pierwszej kadencji, gdzie przewodniczącym był Beniamin Krawczyk, sporo zrobiła, ale no tak jak bym kreskę podstawił pod waszymi osiągnięciami, no oczywiście współpracą z miastem Ostruda. Mamy skatepark, mamy młodzieżownię, sporo też inicjatyw takich wokalnych, artystycznych. Co najmilej wspominasz?
12: Ja najmilej wspominam, też to mówiłam w szkołach, wolontariaty wszystkie i takie uczucie, że nam coś wyszło. Bo ja miałam dużo stresu przez to, że mam przewodniczącą i jak ja widziałam, że coś dalej się toczy i nie może się dotoczyć, to miałam w sobie wielki stres, a gdy jednak byłam już na tym wydarzeniu, patrzyłam, że ludzie dostają te nagrody, które też ogarnęłam, mówię okej, wyszło, jest okej. Nieważne, ile osób się tam pojawiło, ważne, że się dobrze bawili i że to wydarzenie zostało zrobione, jest okej. I jest super, naprawdę. A na wolontariatach też się bardzo cieszyłam, że mogę się spotkać z ludźmi, wejść na takie właśnie ścieżki pomiędzy ulicami Ostródy, którymi nigdy nie chodziłam, zobaczyć tych ludzi, usłyszeć ich historie takie, których nigdy nie słyszałam i na chwilę właśnie przestać myśleć o sobie i dać ludziom to na przykład na zimolo. Dawaliśmy kakao i tyle. I to jest moje zadanie właśnie w tym momencie, żeby po prostu komuś zrobić dzień. I tyle.
10: Coś nie wyszło przez te 2 lata?
12: No właśnie, no były takie małe pomyłki. No już wiem, żeby w sobotę nie organizować wydarzeń, które są poza dniami szkolnymi, bo było te fashion show. Mało osób na nie przyszło, ale jednak ta garstka ludzi, tam było chyba 10 osób, 5 par, coś tego typu, tak się dobrze bawiły, że naprawdę dla nich bym to jeszcze raz zrobiła. Nawet dla tych 10 osób, które otrzymały super nagrody dzięki właśnie władzom miasta, które miały dużo ciuchów do przymierzania, bo to właśnie polegało na tym, żeby się poprzebierać, wyjść na wybieg i zostać ocenionym. I mimo właśnie wszystko, że to było mało osób, to jednak bym jeszcze raz to zrobiła, bo naprawdę oni się dobrze bawili, wyszli zadowoleni i to jest najważniejsze dla mnie.
10: No a tam gwoździem programu było to, jak burmistrz Ostródy Rafał Dąbrowski repertuar Darii Zawiałow poruszył. Byłem tym, który zarejestrował to.
12: Tak.
10: Ciekawie było, to pamiętam to wydarzenie, ale byłaś zrezygnowana podczas tej kadencji. Ja pamiętam, zadzwoniłem któregoś razu, a ty też trochę taka rozzłoszczona mówisz, a to nie jest pierwszy telefon. Jednak bycie przewodniczącą takiego gremium, no to jest trudne zadanie, bo odbierałaś setki telefonów nie tylko od młodych ludzi, którzy coś tam chcieli, ale też od władz Ostródy, od dyrektorów miejskich spółek. Jak oceniasz to z perspektywy czasu? Duże doświadczenie?
12: Oj, Rada, to była dla mnie właśnie dużą lekcją i dużym doświadczeniem, bo no ten pierwszy rok ja dobrze wspominam właśnie dlatego, że miałam wolne takie, bo byłam w trzeciej klasie, sobie na spokojnie się i uczyłam, i działam w Radzie i mogłam to tak właśnie sobie ułożyć. Drugi rok kadencji byłam w klasie maturalnej, gdy ja sama siebie cisnęłam, żeby się uczyć. Właśnie tak mnie napędzali do boju, a ja jednak byłam przywiązana do tej Rady. Mówię, że no okej, zrobię to, ale jednak muszę też coś zrobić w tej Radzie. Było to strasznie ciężkie wytłumaczyć komuś, że chcę robię co mogę, ale muszę też się uczyć do matury, bo jednak moja kadencja się skończy i tak dużo zyskam dzięki tej Radzie i zyskałam, ale jednak ta matura to da mi tą przepustkę na studia po prostu, a Rada no nic mi nie da na te studia, nie mam dodatkowych punktów niestety, że co mam zrobić, cały czas tak sobie myślałam i też takie zrozumienie innych osób starszych jest w tej sytuacji takie no ciężkie, że no spotkałam się z takim brakiem zrozumienia, niestety jakoś wyszło.
10: To ja wam tylko zdradzę tyle, że Nina, jak skończy studia, czego życzymy, to może będzie położną, trzymamy kciuki. Teraz o samych wyborach. Jeździliście z burmistrzem Ostródy po szkołach, wspominałaś o tych relacjach. Łza się wokół zakręciła, jak stanęłaś przed tymi przyszłymi młodzieżowymi radnymi?
12: Łza się wokół zakręciła, gdy byłam w szkole SP1 i w Barzyniaku, bo to są moje szkoły, byłam ich absolwentką. I tak jak stałam właśnie w jedynce, bo to była pierwsza szkoła, na początku były podstawówki, były te szkoły średnie. I tak patrzyłam na panią dyrektor, patrzyłam na te dzieciaki. Pamiętam, jak byłam w ich wieku i jak byłam w podstawówce, nie dostałam się do Młodzieżowej Rady Miasta, bo nie było tych wyborów tak dobrze wypromowanych w naszej szkole i nawet nie wiedziałam o tym. Ale pamiętam, że chciałam bardzo być kimś w tej szkole, właśnie w jedynce. Chciałam bardzo działać, ale niestety no, do samorządu się nie dostałam, do drugiej klasowej też nie dostałam, bo były tam osoby właśnie takie bardziej popularne, bardziej lubiane, więc ja sobie w podstawówce działałam jak chciałam. Jakby tutaj na wolontariat jakiś z PCK chodziłam, na jakieś wydarzenia sportowe też chodziłam właśnie, żeby po prostu się angażować na swoje. A widziałam w tych właśnie dzieciach z jedynki, że no oni mają tą szansę właśnie wystartowania. Mają tą szansę, że mogą wywiesić swój plakat, nakłaniać innych, bo jednak Rada daje duże możliwości i działania w Ostródzie, ale także promowania Ostródy poza jej granicami, tak powiem. Bo to, co ja miałam w Radzie, to naprawdę są wielkie wspomnienia i wielkie podróże też, bo byłam przy Katowicach i reprezentowałam Młodzież Ostródzką na Europejskim Kongresie Rad Młodzieżowych i to było takie największe wydarzenie, które dobrze wspominam.
10: 9 listopada wybory w Ostródzie. Grudzie do Młodzieżowej Rady Miasta. Pamiętasz swoją kampanię wyborczą? Jak to było w ogóle? Czy ktoś cię namówił? Koleżanka do startu? Nie wiem, jak to było, że wystartowałaś?
12: No ja byłam już w Warzeniaku. Miałam ze sobą samorząd. Działałam po prostu jako w samorządzie. W trzeciej klasie byłam wiceprzewodniczącą oficjalnie. Właśnie w tej trzeciej klasie też doszły wybory do Młodzieżowej Rady Miasta, a ja już działałam przy Młodzieżowej Radzie Miasta. Tam wybiłam się na kilka wolontariatów i stwierdziłam, że no nie ma innego wyjścia, niż żebym po prostu wystartowała. Chociaż no, miałam takie ułatwienie, że dużo osób mnie znało już w szkole, więc wywiesiłam po prostu swój plakat. Nawet nikomu o tym nic nie mówiłam, nikogo nie nakłaniałam, po prostu wywiesiłam multum swoich plakatów. Też nie zrobiłam żadnych postulatów ani nic, tylko napisałam, że działałam, co robiłam i że mogę robić więcej. I tyle plakatów powywieszałam, żeby wszędzie był mój plakat. No i zostałam wybrana.
10: Czyli tak w teorii nikomu nic nie obiecywałaś. Nie musisz się rozliczać z obietnic wyborczych.
12: No nie muszę, chociaż powiedziałam, że będę działać i będę działała więcej niż już robiłam.
10: Zaskoczenie, kiedy dowiedziałaś się, że tak wybrali. Zaskoczenie, kiedy dowiedziałaś się, że cię wybrali, a potem kiedy zostałaś przewodniczącą?
12: Ja myślałam, że mogę wygrać, no bo właśnie jak już mówiłam, to dużo osób mnie znało i wybierało już w wyborach samorządowych. Ale jednak ja uważam, że w życiu zawsze trzeba iść z pokorą do przodu i nigdy nie być pewnym niczego, bo może się wszystko okazać i też wiem, że nie byłam pierwsza wybrana, tylko Piotrek był właśnie pierwszy przede mną, a jak wybrali mnie na przewodniczącą, to tego nie spodziewałam, bo ja nie znam tych ludzi w ogóle. Ja nie znam nikogo z tej rady, chyba tam 2-3 osoby, więc byłam taka, myślałam, że może te 2-3 osoby mnie wybiorą, ale tak to nikogo nie znałam. A wszyscy powiedzieli, że ja mam być przewodniczącą. I też, co jest najfajniejsze, że ja się nie zgłaszałam na przewodniczącą, tylko to oni mnie zgłosili na przewodniczącą.
10: To co, jakieś rady dla tegorocznych kandydatów? Dobry plakat, fajna zajawka na Facebooku, czy po prostu być szczerym i pracować?
12: Uważam, że na pewno, jeżeli chce się to zrobić tak na serio, no to szczerze trzeba do tego podejść. Jeżeli chce się działać, albo ma się trochę w sobie, że chciałbym wystartować, ale się boję, to wystartować po prostu. Uznać swoje działania jako misję po prostu, żeby komuś zrobić dzień, coś działać w Ostródzie, obojętnie co, żeby po prostu robić. To swoje zdeterminowanie do działania. A jeżeli ktoś chce tak po prostu się dostać, no to nagadywać swoich kolegów i koleżanki, żeby no głosujcie na mnie, bo to jest najlepiej. Najlepsze jest właśnie to, że już w tych czasach nikt nie patrzy na te plakaty, bo ich jest po prostu multum w szkołach, ale takie właśnie poczta plotkarska, że zagłosuj na mnie, proszę. To działa. Podobno po prostu działa, że koleżanka, kolegi i wszyscy wiedzą.
10: Także poczta pantoflowa, plakaty, róbcie wszystko, żeby wystartować, jak najlepiej się zaprezentować w tych wyborach. Celowo ominąłem chyba najlepszy projekt, który udało wam się stworzyć, wydreptać ścieżki u burmistrza Ostródy, u starosty ostródzkiego, bo ta kadencja, której przewodniczyłaś, zostawiacie dzieciakom w szkołach coś najcenniejszego. Szkolne budżety obywatelskie. W końcu się udało. To nie jest duża kasa, żeby była jasność, ale na przykład w miejskich podstawówkach maszyny do popcornu, do waty cukrowej, chile parapetowe w SP1, piłkarzyki chyba w SP3, z tego co pamiętam, no zostawiacie coś najcenniejszego. Budżet dla młodzieży.
12: W ogóle właśnie, co jest dla mnie najfajniejsze, bo ja myślałam, że dobra, szkolne budżety obywatelskie zrobimy, będzie to super, bo mają coś dla siebie po prostu, że nie rodzice nie decydują, nie nauczyciele, tylko uczniowie dla siebie. I jak ja weszłam do jedynki i zobaczyłam, że na parapetach, na których nie mogłam nigdy siadać, są poduszki do siadania, mówię nie, no po prostu jak ja bym była teraz w jedynce, to marzenie po prostu moje. I cieszę się z tego, że właśnie uczniowie też mogą się uczyć takiego projektowania, no bo co zrobić, zarządzania pieniędzmi, no bo za co kupić. Dobra, głosujemy na to, bo to jest najfajniejsze, najbardziej nam się przyda i też te pomysły są naprawdę dla nich, bo to nie są jakieś takie głupoty.

0: uda. To może taki trochę chwyt marketingowy, że oni się zgodzili, mam na myśli samorządowców, wydać kasę na szkolne budżety obywatelskie. Trochę tak, powiedzmy, dla PR-u. Kasa była i szkoły mogły zadziałać. To jest chyba najcenniejsza lekcja z tej kadencji, kończącej się kadencji Młodzieżowej Rady Miasta w Ostródzie.
1: Tak, właśnie, no bo ja jak przyszłam do Rady i wcześniej jeszcze cały czas mi każdy mówił: pamiętajcie, że budżet nie jest z gumy. I to nie mówię, że samorządowcy mi mówili, tylko ludzie z zewnątrz o samorządowcach. I mówiłam: okej, dobra. I tak patrzę na ten budżet i mówię: kurde, fajny projekt, fajnie, żeby to weszło. Ale mówię: nie, no, ale może się nie zgodzą. I też nie chcę tutaj wyjść na jakiegoś lizusa, ale no, jak działa się z burmistrzem Ostródy i ogólnie z władzami miasta, z panią burmistrz i z częścią Rady Miejskiej, no to jednak widzi się, że da się, bo co ja nie napisałam wniosku o jakieś pieniądze na artykuły plastyczne czy jakieś nagrody, to zawsze miałam tak. I to też nie jest, że zawsze będzie tak, ale jednak to wsparcie było i też takie wysłuchanie też było. Więc jeżeli chcecie startować, to nie ma lepszej pory na to, no bo burmistrz i władze miasta są właśnie po waszej stronie. Ja to bardzo mocno odczułam, że jednak dało się. I są takie właśnie, ja miałam taką niepewność, że może się nie udać, no bo jednak to jest dla mnie na przykład coś wielkiego, że to weszło do szkół.
0: Pamiętajcie, młodzi ludzie kiedyś dorosną, to oni będą rządzić tym miastem, to oni będą decydować o tym, którą ulicę wyremontować, a może jaką imprezę zrobić. My jako mieszkańcy Ostródy podchodźmy do nich z dystansem, ale też z zaufaniem. 9 listopada młodzi ludzie zdecydują o kształcie Młodzieżowej Rady Miasta. Zachęcam was do uczestnictwa w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury. Dziennikarski przegląd tygodnia.
0: Ja nazywam się Marek Apel, a ze mną w studiu Meloradia Mazury Grzegorz Malanowski, portal Nasz Głos Ostróda.
3: Dzień dobry.
0: Zaczynamy kolejny dziennikarski przegląd tygodnia od poważnego tematu, a mianowicie w Ostródzie trwają bezpłatne szkolenia z zakresu ochrony ludności dla mieszkańców. Grzegorzu, byłeś na szkoleniu?
3: W jakim szkoleniu?
0: Zainteresowanie, tak jak burmistrz Rafał Dąbrowski powiedział radnym, jest bardzo mizerne.
3: Ja trochę prowokacyjnie mówię o tym, że nie byłem i że nie wiem, o jakie szkolenia chodzi. Znaczy, ja jestem w tym wieku, że miałem takie szkolenia jeszcze w szkole, ale...
0: Aktualizacja by się przydała.
3: Zdecydowanie. Jakiś upgrade by się przydał. Teraz patrzę na ten plakat, mam chyba jeszcze możliwość skorzystać. To do 10 października ostatnie szkolenie.
0: O frekwencji chciałem porozmawiać.
3: No, tak. Nie ma frekwencji, bo nie było, bo w ostatnich dniach coś się w tym kierunku zmieniło. Nie było informacji przekazanej. Ja nie wiem, ja do dzisiaj na mailu redakcyjnym nie widziałem takiej informacji.
0: W zasadzie ja zostałem wywołany na jednej z miejskich komisji przez burmistrza Rafała Dąbrowskiego. Burmistrz tak skomentował, niektórzy z radnych nawet w swoich ulotkach wyborczych mieli wpisane, żeby szkolić mieszkańców Ostródy właśnie z obronności. No a się okazało, że nawet ci radni, którzy mieli to w ulotkach, no to nie przyszli na to szkolenie.
3: A którzy radni mieli coś takiego? Pamiętasz może?
0: Ciężko zidentyfikować winnego.
3: To radnych prosimy, niech się przyznają, żebyśmy nie musieli szukać.
0: Który to na ulotce miał wpisane te szkolenia obronne i nie promował tych szkoleń. No właśnie, a tu burmistrz tak zachęcał, że wywołał mnie do tablicy na tej komisji.
4: Apel również do mediów, do pana redaktora, bo apel do pana Marka Apla. Ale już tak serio mówiąc, naprawdę te szkolenia mają niezwykle dużą wartość merytoryczną i chcielibyśmy, żeby, ja wiem, żeby informowaliście, może, ale jeszcze proszę, żeby... Panie redaktorze, do mikrofonu.
0: No jak pan chce, żeby się nagrało, to nie ma problemu. Wydział promocji ma 4 osoby. Żaden mail nie przyszedł o tych szkoleniach do mediów. To tak.
4: No okej, rozumiem. To na pewno jeszcze będziemy również i w ten sposób wysyłać. Dziękuję za tę uwagę, panie redaktorze.
0: No nie przyszedł żaden mail, ale po tym, jak powiedzmy wdałem się w dyskusję z burmistrzem, no to mail przynajmniej do mnie doszedł na maila redakcyjnego, radiowego.
3: Odniosłeś sukces. Program imprez czy coś, to trzeba się zwrócić do urzędu, poprosić.
0: No prawda.
3: Ten rzeczy, które powinny spływać i w mojej opinii powinno nam nam wszystkim zależeć na tym, żeby jak największą liczbę mieszkańców i w tak ważnych sprawach jak szkolenie z obronności czy

0: punktów w zasadzie z ochrony ludności, o, precyzyjnie. I nawet w tych mniej ważnych, jak różnego rodzaju imprezy i tak dalej, uważam, że powinniśmy tu bardziej współpracować.
1: O ostrudologii mail dotarł na czas. No tutaj małe opóźnienie było.
0: Są sprawy ważne i ważniejsze.
1: Tak. Okej, okay, ale mieszkańcom teraz przypominamy, kochani, jeśli chcecie skorzystać z tych szkoleń z zakresu ochrony ludności, no to tak, 3 października w Osiedlowym Domu Kultury Jedność o godzinie 9, 8 października o 16 Stadion Miejski, 3 maja 19, 10 października ostatnie szkolenie o godzinie 10, Szkoła Podstawowa numer 1 przy ulicy Pieniężnego. Okej, okay, te sobotnie terminy 10 to jeszcze tak, ale po południu 16, statystyczny ostrudzianin jak wyjdzie z jachtów czy z Morlin z pracy, to wątpię, żeby gnał na szkolenie.
0: No tak, ale też musimy w końcu zacząć odpowiedzialnie podchodzić do tej sprawy i oby to się nigdy nam nie przydało, nie było potrzebne, ale gdy dojdzie, no to żebyśmy nie żałowali. Ale ja jeszcze dodam, że dla tych, którzy nie zanotowali, kiedy te szkolenia, bo teraz wszedłem, sprawdziłem na miejskim Facebooku, zaznaczam miejskim, nie tym, który burmistrz prowadzi, jest przypięty post u góry dotyczący szkoleń z zakresu ochrony ludności.
1: A teraz przeniesiemy się do gminy Małdyty. Wójt Marcin Krajewski ponownie zaskakuje. Samorządowiec, który naprawdę wziął się za media społecznościowe, nagrywa, zdobywa coraz więcej fanów. No i wójt ostatnio tak podsumował swój tydzień, no to my w Sukurs za tym dzielimy się z wami tą wiedzą, bo wójt nie siedział w swoim gabinecie w urzędzie gminy w Małdytach, a podróżował i to sporo.
2: Kochani, słuchajcie, poniedziałek, Związek Gminy w Ostródzie, wtorek podpisanie 2 ważnych umów. Jedna dotyczyła muzeum, druga przystani w Małdytach. Środa mega ważne, ale też takie mega pozytywne spotkanie z dyrektorem technicznym PKP w Olsztynie, a dzisiaj jestem, zobaczcie, w Senacie. Mnóstwo spotkań, mnóstwo pracy i mnóstwo spraw do załatwienia dla gminy Małdyty. Dziś pozdrawiam Was z Warszawy. Wszystkiego dobrego.
1: Pozdrowienia przyjęte.
0: Tylko to mnóstwo spraw mnie interesuje, załatwianych dla mieszkańców gminy Małdyty.
1: Mnie też, a was? Wypadałoby zadzwonić, zapytać, co za ważne sprawy i czy w sumie, czy udało się załatwić, bo to jest chyba ważne.
0: No tak, no szczegółów by się trochę przydało, może jeśli możesz, to spróbujmy, może odbierze.
3: Halo?
1: Dzień dobry, panie wójcie, Marek Apel, Meloradio Mazury. Słyszymy się w dziennikarskim przeglądzie tygodnia, takim programie, w którym podsumowujemy tydzień w Ostródzie, w powiecie ostródzkim. Pana rolka nas zaciekawiła. W Senacie pan był i załatwiał pan sprawy dla gminy Małdyty. Jeśli może się pan podzielić, co to za sprawy i czy udało się coś wskórać?
3: To byłem na zaproszenie pana senatora, pana Gustawa Marka Brzesina i tam również rozmawiałem o bardzo ważnych sprawach dla gminy. Między innymi o przejeździe kolejowym w Małdytach, ponieważ pan senator tutaj mocno chce mi w tej sprawie pomóc. Staram się uczestniczyć tylko w pozytywnych spotkaniach.
1: Drugi aspekt, który nas interesuje, to jest jakby też pana aktywność w mediach społecznościowych, bo ostatnio tak się pan uaktywnił tak w mediach społecznościowych, jeśli możemy poznać może powody, czy to jakby wydłużona kampania, czy po prostu pan jakby korzysta z dobrodziejstw mediów społecznościowych, dzieląc się też takimi wyjazdami na przykład do Warszawy, tudzież na przykład z Giewontu. Jak dla mnie, no to tak wzorem burmistrza Ostródy pan podążył chyba, czy mylę się?
3: Nie, proszę pana, ja nie muszę się tutaj nikim wzorować, a już na pewno, tak jak pan powiedział, nie wzorowałem się burmistrzem Ostródy, bo gdybym się wzorował, to przede wszystkim rozpocząłbym swoją rolkę od halo, halo, dzień dobry, prawda? A ty zwróci pan uwagę zupełnie w innym stylu, pewnie pan to zauważył, także absolutnie na nikim się nie wzoruję i nie wzorowałem. I wzorował nie będę. I tak jak pan tutaj trafnie zauważył, korzystam z dobrodziejstw, najkrócej mówiąc.
1: Pozytywnie pana cieszy ta liczba reakcji, bo naprawdę wrzucić post jako samorządowiec i uzyskać 400-500 pozytywnych reakcji, no to jest kawał solidnej roboty i komunikacji.
3: Znaczy, wie pan co, ja powiem panu tak, cieszy mnie jak najbardziej ta pozytywna, tym bardziej, że zwróci pan uwagę, no nie płacę za te lajki, nie promuję jakimiś środkami finansowymi, bo wiem, że jest taka możliwość, też nie biorę udziału w jakichś tam płatnych kampaniach, także tym bardziej jest mi przyjemnie, że mieszkańcy robią to tak po prostu, bez jak to się mówi, mojego takiego wsparcia finansowego, które sprzyja temu, żeby te lajki się pojawiały, tak jak to robią niektórzy.
0: Generalnie fajna rzecz, że się komunikuje, że mieszkańcy mają bezpośrednio od swojego samorządowca informacje. Może tam był nieprecyzyjny, nagrywając rolkę, co innego miał na myśli, co innego powiedział, to się zdarza, ale dobrze wybrnął.
1: Oryginalność. Dobrze powiedział. Gdybym skopiował, to zaczynałbym od halo, halo, dzień
0: dobry. Nie, to takie uproszczenie. Nie każda rolka. Przykład Rafała Dąbrowskiego świadczy o jednym. To jest bardzo dobre narzędzie i samorządowcy powinni z niego korzystać, jak ze wszystkim. No, trzeba wiedzieć, w jakim kierunku iść. Jednym się to podoba, drugim mniej. Uważam, że to świetny pomysł i korzystając z tego można naprawdę dużo dobrego zrobić dla swojej gminy.
4: Historia, którą warto poznać.
1: A na koniec mamy dla was prawdziwą sensację, a mianowicie zaginiony ostrucki żyrandol odnalazł się po 70 latach. Śledczy zamknęli sprawę paserstwa z 1950 roku, przełom lat 50., 60. to nawet najstarsi ostrudzianie.
0: Dokumenty ciężko było wyszukać.
1: Tak. Drodzy mieszkańcy, w obecnym budynku Urzędu Miasta w Ostródzie wisiał piękny, zabytkowy żyrandol, drewniany. On się odnalazł, a w zasadzie to zaginął w latach 50. ubiegłego wieku. Nawet najstarsi ostrudzianie nie wiedzą, kiedy zaginął dokładnie. I on się odnalazł w świetlicy wiejskiej w Reszkach w gminie Ostróda. No i śledczy musieli zbadać cały w ogóle proces. I to taka ciekawostka. Na podstawie przepisów kodeksu karnego z 1932 roku. Nie ma spraw nie do zamknięcia.
0: Nasza prokuratura prowadziła?
1: Tak, rejonówka w Ostródzie.
0: No, to trzeba pochwalić.
1: Dali radę.
0: Dali radę, musieli się trochę cofnąć do przepisów jeszcze przedwojennych.
1: A myślisz, że mają te kodeksy gdzieś tam jeszcze?
0: No, to zawsze z bibliotek można skorzystać.
1: No, ale wiecie, co jest w tej sprawie najciekawsze? No, nie wykryto sprawcy. Trudno.
0: Ja uważam, że najciekawsze jest co innego.
1: A mianowicie?
0: No, zobacz. Przypilnował żyrandola.
1: No, przez tyle lat. Bo tam smaczku dodaje jeszcze jedna
0: od
1: sprawa.
0: Lat 50. go szukano.
1: I się znalazł.
0: A on chyba wcześniej to w szkole był.
1: Tak. W małej szkole wiejskiej w Reszkach. Ta szkoła została zlikwidowana. I uwaga, prokuratura podaje, że pierwsza wzmianka o tym, że ten żyrandol pojawił się w ogóle w tej świetlicy wiejskiej, jest z 1991 roku, bo wówczas ujęto go w protokole inwentaryzacyjnym.
0: No dobrze, to teraz powinien wrócić do Ostródy.
1: Tak myślisz? No ja rozmawiałem z burmistrzem.
0: No i co burmistrz na to?
1: Powiedział, że jeśli już, powiedzmy, cała sprawa została zamknięta, no to zadzwoni do wójta Bogusława Fijasa.
0: Żeby nie dzwonił tak jak w sprawie powiększenia miasta.
1: No to wiesz.
0: Że zadzwonimy za miesiąc do wójta, on powie, że...
1: Ale to wiesz, teraz można zrobić tak, że zadzwoni, zabierze mu żyrandol, a potem mu znaki przestawi dalej.
0: A, powiększy miasto.
1: Tak. No,
0: w taki sposób i w taki, ale nie, do Reszek to chyba aż nie będzie powiększył.
1: Oj, co? Wiesz, łakomy kąsek.
0: W sumie można.
1: Tej Morliny byś przejął.
0: Nie, no, po drodze tam jest trochę rzeczy
1: do przejmowania. Także nie tylko o żyrandol będziemy się upominać.
0: Albo pod pretekstem żyrandola.
1: Ale on jest bardzo piękny. Są zdjęcia na portalu Nasz Głos Ostróda. Możecie sobie przejrzeć. Jest tam herb Ostródy. Jest herb Miłomłyna. Jest herb Dąbrówna. A także, uwaga, herb Olsztynka. I nawet historycy zastanawiają się w ogóle nad samym pochodzeniem tego żyrandola. Prokuratura napisała, że piękny wyrób, co prawda nie został ujęty w spisie zabytków, ale ma wartość historyczną, regionalną, poznawczą i może zostać uznany za dobro kultury o znaczeniu regionalnym. Jak to brzmi?
0: Pięknie.
1: Pięknie. Także, panie burmistrzu, telefon do wójta Fijasa.
0: Nie będzie takie proste.
1: Myślisz?
0: No nie.
1: Pewnie o transport chodzi.
0: Tyle lat już gdzieś tam wisi.
1: Jak chodzi o transport, pomożemy. Jakby trzeba było elektryka, żeby to zdemontować,
0: to też znajdziemy zupełnie.
1: Pomożemy. Bo co ciekawe, też burmistrz powiedział, że jeśli już uda się odzyskać rzeczony żyrandol, to znajdzie godne miejsce na jego jakby eksponowanie. Sala sesyjna?
0: No, sala sesyjna zdecydowanie, bo tam wisiał wcześniej. No. A tak od razu miałem taki potok myśli, gdzie można by było go jeszcze powiesić. W gabinecie.
1: W gabinecie.
0: Nie pamiętam, jaki żyrandol ma burmistrz w gabinecie. Człowiek do takich gabinetów to wchodzi z pochyloną głową.
1: Z pochyloną głową się wchodzi.
0: Nie ma odwagi spojrzeć tego w górę.
1: Także, panie burmistrzu, liczymy na to, że żyrandol nie będzie tylko świadkiem jedzenia kotleta podczas chrzcin, komunii, ślubów czy innych wydarzeń w Świetlicy Wiejskiej, a będzie świadkiem przełomowych chwil dla Ostródy.
0: Zagubiony ostrudzianin po 70 latach się odnalazł.
1: To już historia. Taka była Ostróda, a także powiat ostrudzki w mijającym tygodniu. Zapraszamy was za tydzień.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: Marek Apel, witajcie w kolejnym magazynie reporterów. Tym razem zabiorę was na wycieczkę do Morąga. Zanim jednak odwiedzimy Muzeum Prus Górnych, no to porozmawiamy o barwach jesieni. W regionie mamy coraz mniej turystów, a to oznacza, że na niektórych atrakcjach jest już mniej tłoczno. O szczegółach Krzysztof Kowalczyk z Zachodniomazurskiego Stowarzyszenia Przewodników.
5: Piękna pora roku, może turystów mniej, ale miejscowi wylegli do lasów, szczególnie, że grzybów pod dostatkiem. Poza tym widoki są piękne, przepiękne kolory, żółte, czerwone, brązowe, wszelkie, jakie tylko odcienie jesieni można zobaczyć, są u nas.
1: A jeszcze woda, polecałby pan wodę jesienią na Mazurach? Kajak, cieplej się ubrać, powiosłować?
5: Jak najbardziej, oczywiście, dlatego że od strony wody to ten las też inaczej wygląda. Teraz jak już liście opadną wszystkie, dużo więcej terenu będzie widać, dużo więcej ukształtowania tego terenu i wtedy możemy popatrzeć troszeczkę z tą historią tych terenów związaną, jak to wyglądało kiedyś, gdzie winduga była, gdzie jakaś droga przechodziła, bo to widać właśnie to ukształtowanie terenu. Jak są liście jeszcze, to niewiele widać, a gdy liście opadną, to wtedy rzeczywiście ten dywan z liści pokazuje nam, gdzie były drogi, gdzie były jakieś domostwa. Gdzieś tam spod liści wyłaniają się czasami fundamenty stare nawet. I stare drzewa też widać dalej troszeczkę w lesie niż tylko z samego brzegu. I wtedy można zobaczyć, gdzieś stara lipa stoi, gdzieś jakieś inne drzewa owocowe były, a więc były tam domostwa.
1: Ale możemy mieć taki problem, że te wypożyczalnie sprzętu wodnego już są zamknięte na cztery spusty. Skąd wziąć kajak, sprzęt pływający tutaj u nas w Ostródzie w powiecie?
5: No, najlepiej mieć swój po prostu. Dogadać się może jakoś, spróbować gdzieś spytać. Ja nie wypożyczam sprzętu, bo mam swój, co prawda rzadko pływam teraz jesienią, ale zasadniczo jesienią pływamy. Ja lubiłem pływać rzekami jesienią, dlatego że orzechy laskowe można zbierać, wiszące tuż nad wodą, ponieważ te, które gdzieś tam były poza wodą, no to albo ktoś zerwie, albo są gdzieś wyżej, a tutaj wiszą bezpośrednio nad wodą i orzechów można narwać.
1: Grzybobranie. Jak nie zabłądzić w lesie?
5: Jakaś taka ekstaza chyba jest przy zbieraniu tych grzybów. Następny, a z głową przy ziemi i wzrokiem utkwionym w te liście, z próbą rozpoznawania cały czas, koniecznością rozpoznawania, gdzie jest liść, a gdzie jest grzyb, traci się orientację. Oczywiście, no, leśnicy mówią o tym, jak się zorientować w lesie po tych słupkach, które są oddziałowych, jak one są ustawione. Wystarczy zadzwonić, powiedzieć, przy jakim słupku jestem i leśniczy powie, w którym to jest miejscu można znaleźć, jeśli ktoś ma telefon. No, w tej chwili są GPS-y, są w telefonach. Oczywiście starsi ludzie nie za bardzo z tymi smartfonami sobie radzą, ale są również takie GPS-y malutkie w formie bryloczka, które potem wskażą miejsce do samochodu. Ale no, najlepiej po prostu starać się pilnować, gdzie jestem i patrzeć, gdzie jest droga, którą przyszedłem, jakoś notować troszeczkę w pamięci to wszystko. Harcerze próbują czasami drogę zapamiętywać, nazywając jakieś miejsca. Jeśli nazwę miejsce, nazwę drzewo, które wygląda jakoś dziwnie, inaczej po imieniu, rosochate drzewo albo pokrzywione drzewo, to wtedy ładunkiem emocjonalnym tego samego faktu, zapamiętuje się bardziej to drzewo i wtedy wracając, aha, to drzewo rzeczywiście jest rosochate, tak jak go nazwałem, a więc tędy szedłem, idę dalej w tamtym kierunku, tam gdzie jest ten dziwny krzaczek jakiś taki. I takie miejsca nazywając sobie w pamięci mijane, łatwiej potem trafić z powrotem.
1: Co się z nami stało, że nagle nie poznajemy własnych lasów? Kiedyś się tego nie słyszało. Gubimy się w lesie. To jest chyba zatrważające.
5: Myślę, że zawsze się gubiliśmy, co niektórzy przynajmniej się gubili w lesie, tylko media nie były tak sprawne. Nie
1: było... Ja miałem dziadka leśniczego. To...
5: No właśnie, ale nie było mimo wszystko słychać. No, czasem ktoś się zgubił, no ale myślę, że no oczywiście jest coś takiego, że z tą cywilizacją coraz bardziej siedzimy w domach, tracimy orientację. Te komórki przy uszach nam gotują szare komórki nasze. No i może to coś wpływa na naszą orientację również. Nie wiem, trudno im powiedzieć.
1: Jeśli natomiast chcecie zainteresować wasze dzieci historią regionu, polecam wam wybrać się do Muzeum Prus Górnych w Morągu.
4: To warto wiedzieć.
6: Angelika Rejs, kierownik Muzeum Prus Górnych w Morągu.
1: Za wami dobre miesiące. Pełen rok otwarcia pokazał, że Muzeum Prus Górnych w Morągu to jest ważne miejsce na mapie Warmii i Mazur.
6: Zdaje się dla nas od środka, że to był dobry sezon. Obserwujemy co prawda w regionie zmniejszoną ilość turysty. To też jest informacja z naszego tutaj Biura Informacji Turystycznej w Morągu, że tego turysty było trochę mniej w ogóle w Morągu, ale też wiem, że w innych częściach regionu. Natomiast jesteśmy bardzo zadowoleni, bo generalnie nasza frekwencja, odkąd jesteśmy otwarci po remoncie, jest zwiększona, więc to nas bardzo cieszy. I tak naprawdę tutaj już od razu odpowiem na tą drugą część. Czy czekamy i czy liczymy na turystę, który gdzieś na pewno zderzy się z tymi zamkniętymi drzwiami zamku w Olsztynie? Oczywiście, że liczymy na tego turystę, oczywiście, że mamy nadzieję, że on gdzieś będzie poznawał inne placówki, inne instytucje kultury, w tym muzea. My już mamy takie lekkie doświadczenia w tym okresie wrześniowym, gdzie gdzieś tam te projekty edukacyjne, które były wcześniej zaplanowane, one teraz właśnie są realizowane na przykład u nas w Morągu, czy w Lidwarku Warmińskim. No i też taka fajna dla nas, bardzo fajna dla nas sytuacja, że taki cykl długoletni już warsztaty bałtyjskie, który był realizowany na zamku w Olsztynie, będzie realizowany w Morągu, na co już bardzo serdecznie zapraszam. 22 października pierwsze warsztaty bałtyjskie. My nie możemy się doczekać, ponieważ mamy tutaj w regionie mnóstwo tak naprawdę miłośników archeologii, pradziejów, którzy zawsze przyjeżdżali do Olsztyna, a czemu nie do Morąga tym razem. Warsztaty bałtyjskie to są takie właśnie spotkania, które są realizowane przez nasz dział archeologii i są zapraszani różni goście z całej Polski. To są specjaliści, archeolodzy, muzealnicy, którzy opowiadają właśnie bardzo często o historii, o pradziejach właśnie związanych z naszym terenem i to są naprawdę przeróżne tematy i często też właśnie związane stricte z jakąś miejscowością, z jakimś danym odnaleziskiem.
1: Wycieczki z Moronga to obowiązek, tak bym powiedział, a Ostruda przyjeżdża do Moronga zobaczyć Muzeum Prus Górnych?
6: Zdarzają nam się wycieczki z Ostrudy. W zeszłym roku mieliśmy całą wycieczkę dwuklasową, ale jest ostatnio tego mniej, niestety, ale takim dużym kosztem i takim utrudnieniem jest komunikacja między naszymi miastami i transport, który faktycznie bardzo jest kosztowny dla klas, dlatego często jest to cały autobus dzieci, 50 dzieci, żeby po prostu te koszty zminimalizować. Także my liczymy na to, będziemy na pewno się promować i na pewno będziemy wysyłać tą promocję też na powiat ostrucki, bo mamy takie wrażenie, że jednak mimo, że są dwa muzea, bo jest jeszcze muzeum w Ostródzie, mamy zupełnie inną ofertę edukacyjną, więc możemy tak naprawdę się uzupełniać. Na pewno nie powinniśmy myśleć tutaj w kategoriach konkurencji dla siebie.
1: Kilka miesięcy temu media, nie tylko te lokalne, nie tylko te krajowe, ale na całym świecie rozpisywały się o tak zwanej głowie ogrodnika. Ona jest na depozycie właśnie tu, w Muzeum Prus Górnych w Morągu. Zabytkowa rzeźba. Czy ona wam przysporzyła sławy?
6: Ona nam przysporzyła sławy, ale to chyba nie było dla nas tak ważne, jak ważne było to, że ona w ogóle się odnalazła. I wartość cena zabytku w sensie takiej wartości historycznej jest tak ogromna, że my wiemy dobrze, że tak naprawdę jej historia się dopiero rozpoczyna. To rzeźba jest u nas od marca, więc myślę, że jeszcze ogrom pracy przed nami, żeby poopowiadać, przedstawić jej historię. Mamy też tak naprawdę taką koncepcję, żeby ją zakonserwować. Myślimy o tym, gdzie potem ją udostępnić, bo na razie w związku z tym, że był to tak naprawdę dowód w sprawie, rzeźba stoi w miejscu niekoniecznie udostępnianym zwiedzającym. Oczywiście nie ma problemu, jeżeli zdarzają się grupy, jeżeli ktoś przyjedzie i chce zobaczyć rzeźbę, to my ją udostępniamy jak najbardziej, ale na pewno będziemy ją przemieszczać i na pewno ją postawimy w innym miejscu. Ale jest to cenny zabytek, gdzie faktycznie i są różne portale społecznościowe związane z rzeźbą Adolfo Wilta. To są włoskie portale, gdzie faktycznie się rozpisywano o tym znalezisku i o tym, że rzeźba jest teraz w muzeum. I mam wrażenie, że no to jest dobre miejsce dla niej. W sensie jest bezpieczna, my się zaopiekujemy, my planujemy zrobić konserwację, ale też na pewno będziemy chcieli jak najwięcej o niej mówić i zapraszać do tego, żeby ją obejrzeć, bo dopóki się jej nie zobaczy, to mam wrażenie, że czasami nie można poznać rangi tego po prostu powrotu ogrodnika.
1: Zdarzył się turysta, który specjalnie przyjechał, żeby zobaczyć tę rzeźbę?
6: Zdarzył się turysta taki i zdarzyła się grupa turystów zwiedzających z Dylewa. Przyjechali mieszkańcy z Dylewa, także bardzo się cieszymy, bo gdzieś ta informacja dotarła właśnie do mieszkańców Dylewa. Przyjechali, poprosili, żeby właśnie pokazać rzeźbę i też muszę powiedzieć, że bardzo duże wrażenie robi to na turystach, którzy zwiedzają całe muzeum. I na koniec taką właśnie wisienką na torcie jest moje zapytanie, czy chcielibyście Państwo zobaczyć tą głowę ogrodnika, bo ona już nie jest w tym cyklu zwiedzania, ale i wtedy jest tak i jak idziemy i wchodzimy do tego małego pomieszczenia, to muszę powiedzieć, że to robi fenomenalne wrażenie.
1: To ja tylko dodam, że śledztwo w sprawie głowy ogrodnika zostało umorzone. Jaka będzie historia tej rzeźby? Do tego będziemy jeszcze wracać na naszej antenie. Pani kierownik, placówka w Morągu przeszła sporą rewitalizację. Teraz czas na Olsztyn. Z Pani perspektywy dobrze się dzieje w muzealnictwie w naszym regionie, bo Olsztyn czeka rewitalizacja. Ostróda też jest gdzieś tam w planach, co prawda dużo mniejszych. Wy jesteście już po. Muzeum Bitwy pod Grunwaldem rozbudowane. Lidzbark Warmiński błyszczy. No, wy jako muzealnicy na Warmii i Mazurach możecie być chyba z siebie dumni.
6: Myślę, że jak najbardziej. Natomiast ja tylko muszę dodać, że my się jeszcze nie skończyliśmy remontować, bo jeszcze teraz, dzisiaj w zasadzie, oddajemy plac budowy, czyli w tym roku zakończymy projekt montaż windy. Będziemy już w całości gotowi na to, żeby przyjmować gości niepełnosprawnych fizycznie, żeby nie było problemu z dostaniem się na drugie piętro do zwiedzania muzeum. No i gdzieś tam myślę, że w trochę dalszej perspektywie chcielibyśmy, żeby muzeum w Morągu, żeby Pałac Donów przeszedł jeszcze renowację elewacji. I to już wtedy na pewno moglibyśmy powiedzieć tak, skończyliśmy, chociaż myślę, że tak naprawdę praca z zabytkami nie daje nigdy tego momentu, gdzie można powiedzieć skończyliśmy. Zawsze gdzieś tam można jeszcze pracować. I zresztą zabytki to jest niekończący się nakład finansowy. Dlatego myślę, że bardzo dobrze się dzieje, jeśli chodzi o muzealnictwo na Warmii i Mazurach, że są fundusze i że potrafimy z tych funduszy korzystać. Bo to nie jest wcale łatwe remontować zabytek.
1: To teraz o tej windzie. Macie już wybranego wykonawcę, skoro przekazujecie plac budowy. Ile to wszystko będzie kosztować? Gdzie dobudowujecie?
6: My mamy przygotowane miejsce. Ta dusza na windę została przygotowana w czasie remontu, więc ona tylko ta przestrzeń została zabezpieczona, tak żeby turysta mógł teraz do momentu, aż dopóki tej windy nie ma, mógł swobodnie po klatce schodowej się przemieszczać. I ta winda będzie zamontowana w głównej klatce schodowej, którą przemieszczamy się właśnie zwiedzając ekspozycję, ponieważ w naszym budynku są dwie klatki schodowe. Druga to jest ta klatka wewnętrzna, więc tutaj zwiedzający będzie mógł bez problemu skorzystać. To ja też powiedziałam, że osoby niepełnosprawne fizycznie, ale to też osoby starsze, to też na przykład rodzice z dzieckiem w wózku, tak? Więc myślę, że to jest taki element, który powinien się pojawić obowiązkowo, jeśli chcemy wychodzić naprzeciw oczekiwaniom i też zbierać szerszą publiczność. Koszt inwestycji to jest prawie 600 tysięcy złotych, z tym, że my mamy dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa. Natomiast windą będziemy mogli jeździć nie wcześniej niż na początku grudnia. Wykonawca ma czas realizacji do 31 listopada.
1: Na co pani kierownik zaprasza, co warto zobaczyć, czego nie zobaczymy nigdzie indziej?
6: Mało się chyba o tym mówi. Często najbardziej zaskakujące jest to, że w Morągu jest przepiękna i chyba jedna w regionie takiej kolekcji nie ma malarstwa holenderskiego. Mamy też rzeźbę włoskiego artysty Adolfo Wilta, co też się nie zdarza w regionie, prawda? No i cała kolekcja pozostałości, tak zwane okruchy przeszłości, zabytki z pałaców, takich jak ten w Morągu, które zostały po szlachcie pruskiej. Także to są takie rzeczy, których w innych muzeach na pewno nie zobaczymy.
1: Ja Was zachęcam do odwiedzenia Muzeum Prus Górnych w Morągu. Byłem tu z rodziną w majówkę. Słuchajcie, oni tu mają fenomenalne stacje, nawet archeologiczne. Dzieciaki mogą tam przeprowadzić swoje małe wykopaliska. Także przyjedźcie tutaj z rodziną, a obiecuję Wam, że dzieci będą miały co robić.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.

0: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Gotowanie na żywo, bezpłatne degustacje i kiermasz lokalnej żywności to tylko część atrakcji 18 Mazurskiego Dnia Ziemniaka, który odbędzie się w niedzielę 27 września o godzinie 13.30 w Kraplewie. W programie m.in. konkurs kulinarny na najlepszą potrawę z ziemniaka, wystawy rękodzieła i produktów regionalnych, a także koncerty, w tym występ Mezo i Julii Mróz. Na wszystkich uczestników czekają liczne atrakcje i bezpłatne degustacje potraw z ziemniaka. Zapraszamy, niedziela 27 września, godzina 13.30. Dwór Kraplewo.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra, 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
6: 3,17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Dużo dobrego.
11: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w super cenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
12: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
13: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
12: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
14: Po reklamie.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam morę.

reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
8: 3,17,41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Po reklamie.

0: programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Elo, elo, tu weekendowe Melo Opoka. Siema, fajnie, że jesteście tam gdzieś po drugiej stronie, tylko nie wiem gdzie i jaka u was pogoda, bo u mnie to zimno. Kurtki zapomniałem, no i troszkę zmarzłem w drodze do radia, ale zaraz się rozgrzejemy. Reasons i Eli Oaks i Lawinia w Melo na początek, a potem narkotyk od You Know Czas. No to róbcie głośniej.

w weekendowym Melo Sliwa Bumpa z numerem On Tonight. Takie gorące hity gramy wszędzie tam, gdzie jesteście, żeby było cieplej, bo pada i pochmurno jest i chłodno rzeczywiście. No a z tym ogrzewaniem domów, to jak tam u was? Ruszyli już w tych kaloryferach, czy nie? Dajcie znać, czekam przy WhatsAppie. Można się grzeć też w samochodzie, jakby nie patrzeć, fotelik sobie podgrzać albo po prostu nawiew ciepły puścić. Chociaż przy cenach paliwa, to ja nie wiem, czy to jest najrozsądniejsze rozwiązanie. My was grzejemy dzisiaj. Carla Fernandez, co jeśli, a potem Run, Run, River, David Guetta i A-Lock w Melo.

0: A jakbyśmy tak zorganizowali bitwę na single Tomasa Greya, to ciekawe, które byście wsparli, czy Rumors, czy może Heaven, którego słuchaliśmy przed momentem na antenie. Możecie dać znać, oczywiście WhatsApp do waszej dyspozycji, meloradio.pl na smartfonach wbijacie i na dole komunikator, bez problemu znajdziecie.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: Reklama. Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
4: Czyta lektor AI.

0: 34 za kilogram przy zakupach za minimum 25 zł. Weź udział w naszej urodzinowej loterii. Każda zdrabka za zakupy wygrywa, a nagroda główna to samochód Hyundai Tucson SUV. Regulamin na www.stokrotka.pl. Stokrotka.
1: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
2: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
1: No, tego z Media Expert.
2: No tak.
3: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30%.

0: ceny.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20.

0: łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Na siłkę do Extreme.
2: Na latę do Sis.
1: Po Wichajster do Refixa.
2: Po kardigan do Sinseya.
1: Po noże do Aldi.
2: Po ręczniki do Stelli.
1: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
2: I narożnik do salonu Umebluje.
1: Nieważne po co.
2: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
1: Zapraszamy.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
11: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

Kizo Disney, a my zabieramy was w każdy weekend do naszego muzycznego Disneylandu, można by powiedzieć. Tam każdy, kto lubi dobrze się pobawić, znajdzie coś dla siebie. Muzyczne roller coastery serwują wam oczywiście największe gwiazdy światowej sceny EDM. Wbijcie sobie playermeloradio.pl, tam znajdziecie naszą dokładną ramówkę dobrego Melo i pełny line-up. Sprawdzicie, kto o której gra. Ja tylko zdradzę, że Robin Schulz wśród gwiazd i Armin van Buuren dzisiaj w nocy, ale jest też parę niespodzianek. Być może ktoś jeszcze nie zaglądał, ktoś jeszcze nie słuchał. To jest właśnie ta sobota, kiedy trzeba to nadrobić. Ruszamy z dobrym Melo punktualnie o 20. A teraz ruszamy z Lumixem. Self-Aware.

0: Calvin Harris, Ellie Goulding, I Need Your Love. Calvin Harris z rekordem Guinnessa zgromadził 1 600 000 ludzi na jednej z ostatnich imprez. Ten to potrafi. Ale są i inni, którzy gromadzą takie ogromne rzesze fanów. Rihanna wśród nich, to już po 11.
1: A już o 11 zagramy.
0: Ale zaczniemy numerem Magnetic, The Bowsa.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Gotowanie na żywo, bezpłatne degustacje i kiermasz lokalnej żywności to tylko część atrakcji 18. Mazurskiego Dnia Ziemniaka, który odbędzie się w niedzielę 27 września o godzinie 13.30 w Kraplewie. W programie m.in. konkurs kulinarny na najlepszą potrawę z ziemniaka, wystawy rękodzieła i produktów regionalnych, a także koncerty, w tym występ Mezo i Julii Mróz. Na wszystkich uczestników czekają liczne atrakcje i bezpłatne degustacje potraw z ziemniaka. Zapraszamy niedziela 27 września, godzina 13.30. Dwór Kraplewo.
5: Na siłkę do Extreme.
6: Na latę do Sis.
5: Po Wichajster do Refixa.
6: Po kardigan do Sinseya.
5: Po noże do Aldi.
6: Po ręczniki do Stelli.
5: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
6: I narożnik do salonu Umebluje.
5: Nieważne po co.
6: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
5: Zapraszamy.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Czyta lektor AI.
10: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
11: Jaja ściółkowe Ojajo. 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,49. Teraz tylko 6,99 przy zakupie.

0: tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
11: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
12: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co Pana trafi.
13: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
12: Też bym nie uwierzył. A czym Pan jeździ?
13: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
12: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
14: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
15: GWM. Go with more.
16: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Banany za 2,99 za kilogram czekają na Ciebie.
17: Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Banany na wagę. 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto.
16: Spotkajmy się w Biedrze.
18: O reklamie. Meloradio Mazury.
19: Kowboje szykowaliby się na Dzikim Zachodzie do południowego pojedynku, a my jeszcze przed południem rozgrzewamy się przed dobrym Melo. Przypomnę, to rusza o 20, a teraz rusza The Bausa z numerem Magnetic w weekendowym Melo. Opokaj, siemano.

0: zarabia.
1: Melo Radio. To jest
2: Melo.
1: To jest nowe.
3: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

muzyce Armina van Burena jest coś takiego czarującego, magicznego, nieziemskiego. Coś, co pozwala nam na chwilę oderwać się od ziemi, tak polewitować przynajmniej kilka centymetrów nad parkietem, cały czas podrygując w rytm tych bitów, które układa. To pewnie też zasługa tych wszystkich wokalistek i wokalistów, których sobie dobiera do swoich numerów. W tym, w numerze Everlasting śpiewała dla was Sasza. Zaczarowana bajka, po prostu to Everlasting. Ale takich numerów, które mam nadzieję przypomną o tym, że jest sobota i że trzeba trochę pomyśleć o rekreacji, rozrywce, odpoczynku jest więcej. Duke Dimon, Jax Jones, I Got You przed wami.

0: impreza może kiedyś wciągnąć tak mocno, że ciężko będzie się z niej wydostać. I ciągnąć się będzie, i ciągnąć, i ciągnąć. Takie trochę jest weekendowe dobre melo z Meloradiem. Polecamy się dzisiaj od godziny 20, a u nas nowy singiel Metznera. Cały blok w weekendowym melo. Za chwilę wracamy.
1: Reklama. Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.

0: kardigan do Sinsaya.
1: Po noże do Aldi.
0: Poręczniki do Stelli.
1: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
0: I narożnik do salonu umebluje.
1: Nieważne po co.
0: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
1: Zapraszamy.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra. 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
9: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
10: Elektryk? Pewnie drogi.
9: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
10: Co? Z serwisem i gwarancją?
9: I tylko 10% opłaty wstępnej.
10: Tylko gdzie jest haczyk?
9: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
10: Czekaj, 30 tysięcy?
9: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
11: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
12: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
11: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
12: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
11: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
13: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
14: GWM. Go with more.
15: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
16: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
17: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
18: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
19: Bo teraz w Auchan przy zakupie 2 deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie 2. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
20: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
21: Po reklamie. Meloradio Mazury.

Fire, fire i Simza w Melo Radio. Taki ogień tylko u nas w weekendowym Melo. Podkręcamy tempo wszędzie tam, gdzie jesteście. Wpisałem sobie w AI, co można kupić za parę stówek. No i podpowiadają jakieś mini głośniki, bluetooth, powerbanki, słuchawki bezprzewodowe i inne akcesoria komputerowe. No ale to banał. Dajcie znać, na co wy byście parę stówek wydali, gdyby trafiły do was, bo my rozdajemy szybką kasę w Meloradiu. Meloradio.pl, tam się zgłaszacie, tam piszecie, a my już w poniedziałek ruszamy z kolejną rundą zabawy. My Lover, Otto Knows. Teraz dla was.

0: Miałem kiedyś całą płytę z numerami ATB, 9PM. To jest jeden z największych hiciorów tego DJ-a, który lubi Polskę i często do nas zagląda. My za chwilę zaglądamy do kolejnej szuflady z naszą muzyką. Mam nadzieję, że to, co przygotowaliśmy na południe, was zaskoczy.
1: A już o 12 zagramy.
0: Najpierw Marlon Hofstadt, I Like.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Gotowanie na żywo, bezpłatne degustacje i kiermasz lokalnej żywności to tylko część atrakcji 18 Mazurskiego Dnia Ziemniaka, który odbędzie się w niedzielę 27 września o godzinie 13.30 w Kraplewie. W programie m.in. konkurs kulinarny na najlepszą potrawę z ziemniaka, wystawy rękodzieła i produktów regionalnych, a także koncerty, w tym występ Mezo i Julii Mróz. Na wszystkich uczestników czekają liczne atrakcje i bezpłatne degustacje potraw z ziemniaka. Zapraszamy niedziela 27 września, godzina 13.30. Dwór Kraplewo.
10: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie.
12: MediaMarkt. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
14: Tanio, weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita. 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent
2: na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
2: Na

0: P4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Soboto branie w Dino. Najbliżej Ciebie.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: 3,17,41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Ważna wiadomość dla osób szukających domu w Ostródzie. Na osiedlu Sosnowa w Międzylesiu ruszyła kolejna część inwestycji. Teraz dom w zabudowie szeregowej o powierzchni ponad 105 metrów kwadratowych kupisz w promocyjnej cenie. Tylko 6100 zł za metr kwadratowy. Hala gospodarcza za osiedlem została rozebrana, a osiedle Sosnowa zyskuje nowe otoczenie. Blisko lasu i jezior, a jednocześnie tylko kilka minut od centrum Ostródy. Zadzwoń i umów prezentację. Hemma Nieruchomości. 734 101 297.
9: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
10: Po reklamie. Meloradio Mazury.
11: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
12: Inni jeszcze gadają, a my tak nie lubimy, bo my wolimy grać muzykę, która wypełnia waszą przestrzeń, wasz czas, wasze życie. Marlon Hofstadt i South Star z numerem I Like. Teraz opoka, siema.

Axwell, whatever turns you on. Jeżeli kochacie tego DJ-a i kochacie podróżowanie, to jedno z drugim można połączyć, bo Axwell 16 października za nieco ponad 2 tygodnie wystąpi w klubie Zero Tokyo w Shinjuku w Japonii właśnie, więc gdybyście mieli ochotę zobaczyć Japonię i posłuchać jego muzy, czemu nie? Sprawdziłem, ile kosztują bilety na ten koncert. Zaczynają się od 6000 jenów japońskich, czyli jakichś 150 polskich złotych. Możemy pomóc, pewnie, że możemy. Szybka kasa na was czeka, meloradio.pl. Tam dajecie znać, na co potrzebujecie. Może na koncert Axwella w Japonii. A my zajmiemy się resztą. Kolejna runda w poniedziałek. A to Tears on the Dance, Lori Kashmir.

0: Myślę, że każdego roku słyszę około 1000 nowych numerów i zdecydowanie Neptunika What If to jest jeden z tych, który po prostu zrobił wielką dziurę w moim serduchu, ulokował się tam, zaspoił i nie chce stamtąd uciec. Mam nadzieję, że wam też wpadło to w ucho i w serducho.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Autopromocja. Sobotnie dobre melo. Zaczynamy o 20:00. To będzie najlepszy set. Prosto z Tomorrowland. To będą też najlepsi z najlepszych. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Laster Jacks i Robin Schulz. Prawdziwe dobre melo. 6 godzin dobrego melo. Słuchaj już dziś po 20:00. Tylko w Melo Radio. So let me try. Najlepsze melo jest tylko u nas.

0: bo ciągle dodają coś nowego.
1: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGT w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: ING.

0: Marki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
3: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
4: Czyta lektor AI.

0: kaźni mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
1: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
0: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
2: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Pracownia rezonansu magnetycznego MR Diagnostic w Ostródzie przy szpitalu, ulica Władysława Jagiełły 1, realizuje badania rezonansu magnetycznego w ramach NFZ oraz odpłatnie. Informacje o badaniach i rejestracji dostępne są bezpośrednio w pracowni oraz na stronie www.mrdiagnostic.pl.
8: Po reklamie. Meloradio Mazury.

Jest to Bright Sparks z numerem On My Way w weekendowym Melo. Inni gadają, a my już za chwilę wracamy do grania, bo Gibbs Pazetti for Money jest gotowym karnawałem, mimo że dopiero wrzesień w kalendarzu. Dajcie znać, jak ta jesień wam się rozpoczęła. Lubicie jesień? Czekacie na tę piękną polską złotą? Czy już chcielibyście, żeby lato wróciło? WhatsApp do waszej dyspozycji. Czekam. Znajdziecie go na meloradio.pl. No to co? Wracamy do muzyki. World Hold On i Bob Sinclair również za kilka chwil. Bob Sinclair zapowiedział ostatnio w swoich social mediach nową wersję tego turbo klasyka, więc mamy nadzieję, że wkrótce go usłyszymy.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Jestem ciekaw, czy widzieliście filmik taki viral, jak Karl Cox wchodzi na jedną z imprez na Ibizie w rytm numeru, który właśnie gra z głośników. To ciekawe, jak wyglądałby, gdyby wchodził przy I'm an Albatross Arona Czupy. To by było dobre. Ale dobrych numerów to my mamy więcej.
1: A już o 13 zagramy
0: Dive into the Ocean, Alok i Ziba. No i oczywiście Portugal The Man. To on czyni ten kawałek niezwykłym. Zaraz gramy.
1: Autopromocja. W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor. Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
2: i mocno podkręcone tempo.
3: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
1: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca. Konrad Traczyk, zapraszam od 15. Melo to

0: Rozkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Gotowanie na żywo, bezpłatne degustacje i kiermasz lokalnej żywności to tylko część atrakcji 18. Mazurskiego Dnia Ziemniaka, który odbędzie się w niedzielę 27 września o godzinie 13.30 w Kraplewie. W programie m.in. konkurs kulinarny na najlepszą potrawę z ziemniaka, wystawy rękodzieła i produktów regionalnych, a także koncerty, w tym występ Mezo i Julii Mróz. Na wszystkich uczestników czekają liczne atrakcje i bezpłatne degustacje potraw z ziemniaka. Zapraszamy niedziela 27 września, godzina 13.30. Dwór Kraplewo.
5: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od czwartku do soboty polecamy. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
8: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A winogrono jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
9: Ważna wiadomość dla osób szukających domu w Ostródzie. Na osiedlu Sosnowa w Międzylesiu ruszyła kolejna część inwestycji. Teraz dom w zabudowie szeregowej o powierzchni ponad 105 metrów kwadratowych kupisz w promocyjnej cenie. Tylko 6100 zł za metr kwadratowy. Hala gospodarcza za osiedlem została rozebrana, a osiedle Sosnowa zyskuje nowe otoczenie. Blisko lasu i jezior, a jednocześnie tylko kilka minut od centrum Ostródy. Zadzwoń i umów prezentację. Hemma Nieruchomości. 734-101-297.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery Zdunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
13: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
13: A no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
16: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
17: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
18: Po reklamie.

0: Meloradio Mazury. Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Siemanko, to co? Podkręcamy tempo dalej i gramy, bo inni gadają, a my gramy, jak zawsze, bo lubimy to najbardziej. Ejlok, Ziba, Portugal, The Man, Dive into the Ocean. Proszę.

Take Me Back, Kygo. W oryginale brzmi troszkę inaczej. To remix Robina Schulza, którego słuchaliście w Melo Radio. Tego samego, który dziś w ramach Dobrego Melo wyskoczy na naszej antenie ze swoim setem. Wbijcie nam player.meloradio.pl, bo tam macie cały line-up dzisiejszego Dobrego Melo. Zaczniemy sobie, tak jak lubi nam najbardziej, czymś, co absolutnie, no właśnie, jest naszym konikiem, naszym oczkiem w głowie. Tomorrowland. Kochamy to miejsce, kochamy to wydarzenie, kochamy przeżywać emocje razem z wami w belgijskim Boom. I setem prosto stamtąd rozpoczniemy sobie dzisiejsze Dobre Melo, punktualnie o 20. A teraz to już David Guetta i Justin Bieber. Znacie to już?

0: I teraz wyobraź sobie, że przecinasz taką słodką drożdżóweczkę na pół, wkładasz do tego swojego ulubionego loda z czekoladą, polewasz to jeszcze sosem toffee i dokładasz bitej śmietany. No i to właśnie jest taka słodycz, to World Away, Griffin i Band w Melo Radio. Weekendowe Melo trwa w najlepsze, a my za chwilę znowu podkręcamy tempo. Kaskada w gotowości.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat. Meloradio Mazury.

0: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
1: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
0: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
2: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
2: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran.

0: 69. Soboto branie w Dino. Najbliżej ciebie.
1: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: MR Diagnostik w Iławie, teraz w nowej lokalizacji. Nowo otwarta pracownia rezonansu magnetycznego działa przy Alei Jana Pawła II 12. Nowe miejsce, ten sam dobrze znany zespół. To nie koniec zmian. W najbliższym czasie planujemy rozszerzenie zakresu działalności naszej pracowni, o których będziemy informować na bieżąco. Więcej informacji w pracowniach MR Diagnostik oraz na stronie mrdiagnostik.pl.
5: Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
6: Odświeżyłabym za to swój salon.
7: 200 w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
6: Dziękuję.
5: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Meloradio Mazury na 101,5, 96,4

Wiktoria Kida za ten numer odpowiada, Księga Żywiołów. Oj, dziewczyno, ależ pięknie się tego słucha. John McFly zremiksował tę oryginalną wersję numeru. No właśnie, tych remiksów dzisiaj możecie spodziewać się u nas bardzo dużo, bo chętnie sięgamy po wersje, które was po prostu zaskakują. Kogo zaskoczyła tegoroczna jesień? No właśnie, czy byliście na nią gotowi? Czy już w waszych domach pojawił się jesienny wystrój? Czy jesteście jesieniarami, czy też jesieniarzami? Dajcie znać, jak wy tę porę roku kochacie, albo wręcz przeciwnie. WhatsApp do waszej dyspozycji, czekam na głosówki, zdjęcia, może jakieś. A to już Sexy Magic, K-Trial, Paco Amoroso w Melo. To jest nowość, po którą sięgamy, żeby było piękniej i kolorowiej.

0: Lost Frequencies, Paraiso. To numer, przy którym podobno tuje zamieniają się w palmy. Dajcie znać, czy rzeczywiście tak jest. Czekam przy WhatsAppie we wszystkich sprawach. Jak chcecie dać znać w ogóle, jakie macie plany na dzisiaj, albo jakie plany się popsuły, albo co tam po prostu wam wyszło, albo nie, to oczywiście możecie słuchać głosówki.
1: A już o 14 zagramy.
0: A o 14 Fate, Alan Walker. Rewelacyjny wokal Ewy Max. Oni przejmują stery punktualnie o drugiej.

0: Autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato grzybana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
4: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
6: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
7: Ważna wiadomość dla osób szukających domu w Ostródzie. Na osiedlu Sosnowa w Międzylesiu ruszyła kolejna część inwestycji. Teraz dom w zabudowie szeregowej o powierzchni ponad 105 metrów kwadratowych kupisz w promocyjnej cenie. Tylko 6100 zł za metr kwadratowy. Hala gospodarcza za osiedlem została rozebrana, a osiedle Sosnowa zyskuje nowe otoczenie. Blisko lasu i jezior, a jednocześnie tylko kilka minut od centrum Ostródy. Zadzwoń i umów prezentację. Hemma Nieruchomości. 734-101-297.
8: Gotowanie na żywo, bezpłatne degustacje i kiermasz lokalnej żywności to tylko część atrakcji 18 Mazurskiego Dnia Ziemniaka, który odbędzie się w niedzielę 27 września o godzinie 13.30 w Kraplewie. W programie m.in. konkurs kulinarny na najlepszą potrawę z ziemniaka, wystawy rękodzieła i produktów regionalnych, a także koncerty, w tym występ Mezo i Julii Mróz. Na wszystkich uczestników czekają liczne atrakcje i bezpłatne degustacje potraw z ziemniaka. Zapraszamy niedziela 27 września, godzina 13.30. Dwór Kraplewo.
0: O reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
10: Siemanko, tu Melo Radio, tu weekendowe Melo. Inni gadają, a my gramy. Alan Walker, Ava Max, Fate przejmują antenę. No i niech biorą.

Happiness is so sad, Swedish House Mafia, dobre na przykład na hulajnogę, ale jeździcie bardzo proszę ostrożnie, bezpiecznie i z dozwoloną prędkością. Od 1 kwietnia przyszłego roku zmiany w przepisach. Elektryczne hulajnogi będą musiały konstrukcyjnie mieć wmontowane ograniczenia prędkości do 20 km na godzinę. Co więcej, będą musiały mieć taki system zainstalowany, żeby nie można było ich po prostu tuningować, by jeździły szybciej. No i co o tym myślicie? Czekam na wasze recenzje, opinie na naszym WhatsAppie. Jak zrobiliście duże oczy, to zróbcie jeszcze większe smolasty trips dla was.

0: Take it slow, Robin Schulz, Water Match w Melo Radio. Po 14 gramy wam najgorętsze numery. Idealne na sobotnie popołudnie. Rozgrzewamy was przed dobrym Melo. Nie zapomnijcie o nas wieczorem. Szykujcie się ze znajomymi naprawdę na potężne imprezowanie przy największych setach najlepszych gwiazd.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: to promocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
2: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Klubia albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Kiedy potrzebujesz

0: narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
0: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Ważna wiadomość dla osób szukających domu w Ostródzie. Na osiedlu Sosnowa w Międzylesiu ruszyła kolejna część inwestycji. Teraz dom w zabudowie szeregowej o powierzchni ponad 105 metrów kwadratowych kupisz w promocyjnej cenie. Tylko 6100 zł za metr kwadratowy. Hala gospodarcza za osiedlem została rozebrana, a osiedle Sosnowa zyskuje nowe otoczenie. Blisko lasu i jezior, a jednocześnie tylko kilka minut od centrum Ostródy. Zadzwoń i umów prezentację. Hemma Nieruchomości. 734 101 297.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
1: Media

Jonathan Bledka Gibbs z numerem Róż w weekendowym Melo, w Melo Radio. Fajnie, że jesteście razem z nami, ale teraz o poważnych sprawach pogadać trzeba. Kolejny wyciek danych z jakiejś bazy medycznej. Znowu hakerzy zaatakowali, znowu zabrali nam nasze tajne informacje. Można się zabezpieczyć, żeby ktoś nie wziął na was kredytu. Na przykład wystarczy zabezpieczyć PESEL, zastrzec. Więc jak to zrobić? Najprościej oczywiście w mObywatelu, albo trzeba myknąć szybciutko do Urzędu Miasta czy tam gminy. Zróbcie to dla waszego komfortu i bezpieczeństwa. Need That Love i Sam Feld teraz.

0: On Tonight, Silva Bampa, to jest numer, którym macham do was. Dzięki za dzisiaj. Weekendowe Melo trwa oczywiście w najlepsze. Za chwilkę rozkręcamy before przed dobrym Melo, a wieczorem setek gwiazd. Na początek The Best of Tomorrowland, a później Armin, Robin Schulz. Bawcie się dobrze.
1: A już o 15 zagramy
0: Sad Girls, Bebe Rexha i David Guetta.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa śląska Morliny. Duża paczka. 11,90 za kilogram. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
6: W Media Expert rewelacja na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert dalej masz.
9: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.

Jak weekend stoi najlepsza muza. Czego jak czego, ale tej w Meloradiu mamy pod dostatkiem. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam. Ruszamy i zaczynamy.

Fast Boy w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo na kwadrans po 15, czy wy też jesienią jakoś tak chętniej wydajecie pieniądze? No bo, jak wiecie, na dworze już taka trochę plucha, więc coraz rzadziej chce się wychodzić na zewnątrz, chętniej coś się zamawia, no a jak się zamawia, to nagle kasy na koncie brakuje, co nie? No ale od czego macie Melo Radio? My z wielką przyjemnością pomożemy wam, dorzucimy 200 do waszego domowego budżetu. Wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl i zgłosicie się do szybkiej kasy w Melo Radio, a w poniedziałek 200 mogą być wasze. A to On Don, za chwilę też Breaking Dishes. Podkręcamy tempo.

muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

zrobimy ten kawałek do reklamy. Ty się wierzysz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour.

Clear Mind i Enklawa i pogwarzymy w Melon 26 minut po 15. Ależ się gorąco zrobiło za sprawą jednego małżeństwa w polskim showbiznesie. Filip Heiser i jego ukochana. Ile ona ma tak naprawdę lat? O tym za chwilę pogadamy. Będzie też Adam Lambert i Ghost Town. Zostańcie z Melo.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
8: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Ważna wiadomość dla osób szukających domu w Ostródzie. Na osiedlu Sosnowa w Międzylesiu ruszyła kolejna część inwestycji. Teraz dom w zabudowie szeregowej o powierzchni ponad 105 metrów kwadratowych kupisz w promocyjnej cenie. Tylko 6100 zł za metr kwadratowy. Hala gospodarcza za osiedlem została rozebrana, a osiedle Sosnowa zyskuje nowe otoczenie. Blisko lasu i jezior, a jednocześnie tylko kilka minut od centrum Ostródy. Zadzwoń i umów prezentację. Hemma Nieruchomości. 734 101 297.
18: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego.

Clean Bandit i TikTok w Melo. Tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 16, ale gorąco ostatnio przez ślub Filipa Heizera i Bianki w internetach. No a wszystko przez różnicę wieku między innymi. Ostatnio jeden z serwisów napisał, że ona się urodziła w 2007 roku, czyli nie ma jeszcze 20 lat. No ale dzisiaj ona sama mówiła rano w telewizji, że urodziła się w 2006, czyli te 20 lat ma. No ile ma tak naprawdę, to nie wiadomo, no ale to podobnie w sumie jak u Gosi Rozenek Majdan. U niej też to w sumie w końcu nie wiadomo, ile ona ma. Uznajmy, że 18.

0: Liwko i poza tobą nic, tak podkręcamy tempo w Melo Radio jeszcze przed 16. To before przed dobrym Melo, więc gwarantuję wam, że po 16 nas też najlepszej muzy nie zabraknie, no bo rozkręcamy się na wieczorne i nocne szaleństwa.
1: A już o 16 zagramy
0: Fly High. Ależ dobrze wejdziemy w 16. Tobie Romeo, punktualnie właśnie o 16, bo kiedy inni gadają, to my już gramy, więc zostańcie z Melo.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie. Meloradio Mazury.
13: Jak wchodzić w 16, to tylko w takim stylu. Tobi Romeo i Fly Heights na początek tej godziny. Za chwilę też Lambery, polski akcent będzie. A ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.

Bibi Rexha i Faithless w Melo. 15 minut po 16 już na zegarkach, ale chyba wszyscy czekamy na 21, bo to właśnie wtedy Polska zagra z Francją w finale Mistrzostw Europy Siatkarzy. Mocno oczywiście trzymamy kciuki, no ale w sumie biorąc pod uwagę, jak sobie radzą nasi siatkarze, no to medal mamy w zasadzie w kieszeni. No, ci grający w nogę mogliby brać z nich przykład, co nie? Może gdyby na przykład zamiast kopać, można by było w nodze używać rąk, to jakoś by to działało? Chociaż podejrzewam, że niektórym to nic by nie pomogło.

0: Aktual i Bon to Melo Radio, to 27 minut po 16. Dzisiaj w kalendarzu Europejski Dzień Języków. Mówi się, że są różne języki miłości. Ja pomyślałem, że może być też język imprezowy. Jedzenie, rozmowy, taniec, śpiewanie, może jeszcze coś innego. Po czym poznać, że dobrze bawicie się na Melo? Jaki jest wasz imprezowy język? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radio. Odnośnik do niego macie na meloradio.pl. Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie i na wiadomości. A u nas już za chwilę Sean Paul i Dua Lipa.
1: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
4: Bo teraz w Auchan przy zakupie 2 deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie 2. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 zł za sztukę przy zakupie 2.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Dojrzało? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
12: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
11: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny.
15: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
16: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
17: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
18: Raz, dwa, trzy.
17: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
15: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
19: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
20: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
21: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
22: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
23: Elektryk? Pewnie drogi.
22: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową.

0: Jeszcze!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Po reklamie.

posiedzę mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Gibbs, Pezzetti, For Money. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu na kwadrans przed 17. A ja to dzisiaj chyba za dużo głupot gadam, bo próbowałem do was przed chwilą się już wcześniej odezwać, ale mikrofon mi nie działał. Ważne, że teraz działa. Pytałem was też, jaki jest wasz język imprezowy. No i Ida napisała na WhatsAppie Melo, że u niej najłatwiej poznać, że Melo jest dobre po tym, jak zaczyna się do wszystkich przytulać i tańczyć. No coś czuję, że nie ty jedna. A u Sandry dobre Melo rozkręca się wtedy, kiedy zaczyna śpiewać na karaoke głośniej niż podkład. No to teraz będzie okazja. Party All The Time to już teraz przed nami. Dajcie głośniej.

0: Don't Say Goodbye w Melo, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 17. No i się nakręcamy, coraz bliżej wieczora, to jest wieczór przed dobrym Melo. A noc będzie długa, gorąca, więc musimy być w dobrej formie.
1: A już o 17 zagramy.
0: Chcę więcej.
2: Jeśli trwałoby to wiecie.
0: No to zdanie pada zawsze po każdym dobrym Melo. Fukaj, Liwka i Enklawa u nas punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc koniecznie zostańcie z Melo, żeby niczego nie przegapić.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026, dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
11: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
13: To co, kawusi? Zrobię Ci taką pyszną z nowego ekspresu.
12: No, tego z Media Expert.
13: No tak.
14: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
15: 3,17,41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11, 15.
18: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
20: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
19: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
21: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
19: Sposób na Twój dobry dzień?
20: Mamy to w Lewiatanie.
21: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
22: O reklamie. Meloradio Mazury.
23: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
24: 17 wjeżdżamy na całego. Chcę więcej, otwiera nam tę godzinę. Za chwilę też będzie m.in. Chemistry i Reasons, a ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.
25: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.

palce same chodzą na kierownicy i nawet korki pod sklepami jakoś takie mniej straszne przy weekendzie. Mają my w Melon Before rozkręca się na dobre, a deweloperzy, czytam w internetach, że mają poważne problemy, bo nie mogą ostatnio sprzedać mieszkań, no bo nie ma na nie chętnych. No i dlatego, uwaga, proponują w ramach ofert łączenie dwóch mieszkań w jedno. No, prawie jak w Simsach normalnie. No ale o co to całe zamieszanie, to ja nie wiem. No co, nagle się okazało, że 20 metrów kwadratowych to jednak nie jest przytulny i komfortowy, kompaktowy apartament z potencjałem?

0: Modelki włodarski w Meloradiu, 26 minut po 17. A The New York Times chyba chce iść na wojnę z Polakami. Opublikował specjalną listę, no i czegoś tam brakuje. O tym za chwilę też Avicii i Rita Ora.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: FM. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
5: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Nowy rok akademicki na wypasie?
7: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
6: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
7: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki. W super cenach dla studentów w Media Expert.
8: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
11: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
10: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
12: Marian, a po całym tygodniu pracy?
13: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
14: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
15: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
16: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
17: Raz, dwa, trzy.
16: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
14: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
18: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
19: No ja. Właśnie otwieram firmę.
18: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
19: To tak się da?
18: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
1: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
1: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
2: O! Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
15: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
20: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
21: Dobra, zdradź sekret.
20: Jaki sekret?
21: No, ten twój patent na zakupy.
20: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
21: Tylko w Modivo?
20: Nie, też we obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
21: I co z tym cashbackiem?
20: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
21: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
22: 3, 17, 41.
23: Co tak liczysz?
22: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
23: O, ja też umiem liczyć.
24: 8, 11, 15.
25: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
26: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
27: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
26: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
28: Po reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101,5, 96,4 albo 89,4 FM.

Tiesto i Tate McRae, tak podkręcamy tempo, to Melo Radio, to 19 minut do 18. No a The New York Times to chyba, słuchajcie, chce iść na jakąś bitwę z Polakami, no bo opublikował taką listę 100 najlepszych telewizyjnych show XXI wieku. No i na pierwszym miejscu jest Breaking Bad, na drugim jest Prawo ulic, na trzecim Mad Men, jest też Sukcesja, Gra o Tron, no ale ja mam jedno najważniejsze pytanie. Gdzie jest M jak miłości na wspólnej?

0: to Pitbull na Antenie Melo Radia jeszcze przed 18, a po 18 pobawimy się w Podejmij Wyzwanie, także już teraz możecie przygotować telefony, no i przygotujcie się też oczywiście na porcję najlepszej muzy.
1: A już o 18 zagramy
0: Fate. Alan Walker i Ewa Max punktualnie 18, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Nowy rok akademicki na wypasie?
10: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
11: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gessen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gessen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
13: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
14: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
13: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
15: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
13: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
17: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.

0: 94 FM.
1: 321-321-777. Dzwońcie już teraz, żeby podjąć wyzwanie w Melo Radio i zgarnąć skiety. 321-321-777. Konrad Straczek, witajcie.

0: to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z filtryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Obdejmij wyzwanie.
1: Kongsy Teofil z London, tak podkręcamy tempo w Melo Radio na 16 minut po 18. A teraz jeden z moich ulubionych momentów w ciągu dnia, czyli będziemy podejmowali wyzwania. Dokładnie to wyzwanie będzie podejmował Sławek. Siemanko, Sławku.
2: Siemanko, witam serdecznie.
1: Ja słyszałem, że ty dzisiaj miałeś strasznie zarobiony dzień, więc bardzo ci dziękuję w takim razie, że chwilę dla Melo Radia też znalazłeś. Ale mój drogi, dzwonisz w interesach, bo ja coś dla ciebie będę miał, jeżeli wykonasz wyzwanie na naszej antenie. Czy ty jesteś na to gotowy?
2: Myślę, że tak.
1: No, taką odpowiedź lubię najbardziej. Słuchaj, dzisiaj jest Europejski Dzień Języków, ale ja nie będę sprawdzał twojej znajomości języków, nie wiem, angielskiego, niemieckiego albo innego, a chciałbym, żebyś stworzył swój własny język i w tym języku powiedział mi, że Melo Radio to jest najlepsze radio na świecie.
2: Okej. Okay. Melo Radio de Japana Shimona Kimuro de Best.
1: Świetne! Słuchaj, wierzę ci na słowo, że to w twoim języku faktycznie to oznacza. I w takim razie skiety od Melo lecą prosto do ciebie. No i możesz kogoś pozdrowić.
2: Elegancko, chciałbym pozdrowić moich fajnych dwójkę małych bąbelków, którzy właśnie mnie słuchają w radiu, moją narzeczoną, wszystkich słuchaczy, no i najlepszego prowadzącego.
1: A dziękuję bardzo, słodzenie bardzo lubię, więc jeszcze ci pozwolę zapowiedzieć w tym twoim języku ram pam pam. To w sumie będzie brzmiało podobnie jak twój język. Czyli ram pam pam teraz w Melo, powiedz to w swoim języku.
2: Ram pam pam!
1: Po prostu, lecimy! Podejmij wyzwanie!

All of My Love w Melo, tak podkręcamy tempo, a Patec i Puff Beats tymczasem z kolejnym, no, pokaźnym osiągnięciem i też nie byle jaką nazwą na to osiągnięcie. O tym za chwilę też u nas Calvin Harris i Summer.

0: 0%.
1: Jak tak, to Allegro. Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
4: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
5: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
8: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Po reklamie.

Ależ to ma dobry nastrój, idealny na sobotę. Sobel, Francis i Kochasz w Melo na 18 minut przed 19. A tymczasem Patec i Pawbic mają, słuchajcie, pokaźne osiągnięcie na swoim koncie, a mianowicie zdobyli dziewiczy szczyt w pakistańskim Karakorum. Ten ma ponad 5000 metrów nad poziomem morza, ale najważniejsze jest to, jak go nazwali. RL9, to wszystko na cześć Roberta Lewandowskiego. Planują zdobyć kolejny szczyt, jeszcze wyższy. No to już chyba tylko zostaje Gortat.

0: Shawn Mendes i Stitches w Melo jeszcze przed 19, a po 19 zdradzę wam m.in. co zrobić, żeby zgarnąć trochę kasy. No i będę miał też dla was świeżynkę w naszej playce, ale nie tylko.
1: A już o 19 zagramy
0: Run Run River. To nie ta świeżynka, ale przyznacie, że ten numer też smakowity. David Guetta, Alok i Stick Figure otworzą nam 19 punktualnie, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, dalej masz.
8: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
0: O reklamie. Autopromocja.
11: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
12: Zabrali nam lato, proszę pana.
11: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A ty z tej strony? Welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
0: Autopromocja.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: To już 19 na zegarkach, odpalamy ją w bardzo dobrym towarzystwie David Guetta, Alok i Run Run River na początek tej godziny. Za chwilę też Two Colors, Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

Marlon Hofstad i Southstar i I Like. To Melo Radio, to 15 minut po 19, to Before przed dobrym Melo. Ostatnio, słuchajcie, byłem w Trójmieście i to mi się zdarzyło pierwszy raz w życiu. Znalazłem na chodniku dychę, po prostu sobie leżała. Ale czy znaleźliście kiedyś na chodniku 200? No to mi się jeszcze też nie zdarzyło, natomiast w Melo już w poniedziałek takie 200 będziecie mogli zgarnąć. Wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl, no i napiszecie nam, na co takiego siana potrzebujecie, a w poniedziałek 200 mogą być wasze. Nasi też już teraz, Years and Years the King, za chwilę też Fastboy, będzie również Andy Dust. Oj, gorąco, jeszcze przed 20 podkręcamy tempo w Melo Radio, to jest Before przed dobrym Melo.

nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne.

reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne dań

0: zrobimy ten kawałek do reklamy.
1: W Biforze przed dobrym melo Sokół Clearmount i Enklawa. Tak, podkręcamy tempo, no bo wieczór cały czas trwa. Za chwilę też u nas świeżynka, bardzo, bardzo gorąca, więc warto zostać z melo. A oprócz tego, między innymi Bulletproof, to wszystko jeszcze przed 20.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
8: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
9: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
8: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
9: Ach, ci panowie z Media Expert.
8: Prawda?
10: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.

0: Pierwszy drop nowych hitów w Melo.
1: Kiedy Armin van Buuren bierze się za jakiś numer, no to od razu wiadomo, że to będzie hit. A tutaj, no trzeba przyznać, że był naprawdę bardzo odważny, ale jak mu to wyszło? Przerobiony utwór By The Way zespołu Red Hot Chili Peppers w wersji, no naprawdę mocno zremiksowanej, ale jakże smakowitej. Zresztą posłuchajcie sami, Armin van Buuren, Take Me Home to świeżynka w naszej playce.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: za mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.
1: Znów za

We Now Speak Americano, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 20 w Meloradio. U nas za chwilę The Best of Tomorrowland. Ja wracam po 15 jutro, a wam życzę dobrej nocki, bądźcie niegrzeczni, no i dobrej zabawy na dobrym Melo. Hej!

promocja. Sobotnie Dobre Melo. Zaczynamy o 20:00. To będzie najlepszy set. Prosto z Tomorrowland. To będą też najlepsi z najlepszych. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Laster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj już dziś po 20:00. Tylko w Melo Radio. Melo to twój.

0: Rozkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
8: 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Reklama. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM.
7: Come find a place to rehab your thoughts and dreams within Cyberpunk Radio.
0: To jest Rehab Cyberpunk Radio w Meloradio.
7: Where imaginations run wild.
0: Dobre Melo w Meloradio. Melo.
7: A place where curiosity.
0: Prawdziwe, dobre Melo.
7: Dobre Melo.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie. Autopromocja.
4: Bocian! Patrz! Bocian!
5: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
6: Odlatujemy! Odlot!
5: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię: no dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.

0: the volume. Turn up the volume. Turn up the volume. Are you ready? Skytech Melorazio
1: is Skytech. Dobry wieczór, moi drodzy. Witam was w This is Skytech. To jest 91. odcinek. W tym tygodniu nowa muzyka od Davida Getty, Armina Van Burena, Padre Guillerme i wiele, wiele więcej. A na początek nowy numer duetu Firebeats pod tytułem Voodoo. Gdziekolwiek jesteście, usiądźcie wygodnie.

Słuchajcie, this is Skytech. Polski remix słynnego Flight 643 od DJ-a Tiesto. Tutaj w wykonaniu Sanclera. Tuż przedtem Dominic Jardin i Flip the Fader. A już za chwilę Padre Guillerme wraz z Diego Mirando oraz Marto Alves i Rui Poso. Nada te perturbe. Dajcie głośniej. This is Skytech.

słuchacie This is SkyTech, legendarny David Guetta oraz Hypaton z nowym numerem You and I, Me and You. Tuż przedtem Andrea Oliva z numerem The Morning After, a już za chwilę nowa wersja Sandstorm od The Root, tym razem w wykonaniu Zans. Dajcie głośniej.

słuchacie, this is Skytech. Profesorowie progresywnego house'u, czyli Quintet Halo z numerem Live Again. A już za moment propozycja z labelu Smash the House, James Carter, More Than a Feeling. Dajcie głośniej.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróby permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy

Dobre Melo w Melo Radio. Melo. Prawdziwe Dobre Melo.

0: for a new episode of A State of Trance.
1: Meloradio Mazury na 101.5.

0: Autopromocja. Pan deszczyk popaduje.
1: Odsuwam po Rzeszów, leje.
0: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem? No, zdecydowanie nie. Ale na weekendowe melo? Jak najbardziej. Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to? No to umówieni. Konrad Traczyk, zapraszam w niedzielę od 15. Rano obudzi największego śpiocha.

Zostawia nas na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.